0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z wypyszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronnicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki. Rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wilczyn, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: I co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydentowi orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo to przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. A przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilczyn i Jan Wróbel zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku E1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowce całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk z Leśląskiego oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. Bardzo niebezpiecznie jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Krwiodawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
17: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza i nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przejeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki i rysie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod. Bema pamięci żałobny rapsod, jak to u romantyków bywa, został poświęcony pamięci jednego z bohaterów Powstania Listopadowego z przełomu 1830 i 31 roku. To powstanie, w którym niebagatelną rolę odgrywało tajne stowarzyszenie podchorążych, czyli młodych polskich wojskowych, wcielonych do armii rosyjskiej dowodzonej przez wielkiego księcia Konstantego. To podczas tego powstania doszło do ataku na Belweder i ucieczki wielkiego księcia w przebraniu kobiety. Powstanie to było kluczowe dla romantyków. Z jednej strony uwieczniali je jako popis poświęcenia, jak choćby Mickiewicz w Reducie Ordona, czy Słowacki w Sowińskim w Okopach Woli, a z drugiej bardzo mocno krytykowali jego przywódców za nieudolność, co robił ten sam Słowacki, tylko że w Kordianie. Jak jest w przypadku Bema pamięci żałobnego rapsodu? Z pewnością równie patetycznie. Jest to przede wszystkim utwór wzywający do walki, a może raczej ją zapowiadający. Tutaj nie chodzi o tyrtejskie wezwanie „chodź i walcz”, tylko o wizję przyszłego pokolenia, które głos z przeszłości pchnie do walki o niepodległość. Wysłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, co łączy romantyków i Sokratesa, a także z jakimi innymi utworami koresponduje Bema pamięci żałobny rapsod. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji, które są potrzebne do dalszej analizy. Poznaj niezbędne minimum. Bema pamięci żałobny rapsod jest poświęcony pamięci Józefa Bema, polskiego generała, działacza polskiej emigracji, dowódcy powstania węgierskiego i uczestnika Wiosny Ludów, czyli serii powstań narodowych w latach 1848-49. Jak się pewnie zorientowałeś, Bem nie zginął podczas powstania listopadowego. Bił się jeszcze w obronie Wiednia i na Węgrzech. Warto pamiętać, że przyczynił się też do pojednania Węgrów z południowymi Słowianami i Rumunami. Był jednym z najważniejszych dowódców walczących w powstaniu listopadowym. Dla wielu Polaków, w tym artystów, był symbolem najwyższych wartości moralnych, cnoty i oddania. Józef Bem był jednym z tych największych i najważniejszych dowódców walczących w powstaniu listopadowym, co do którego większość romantyków chciała wierzyć, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Większość polskich twórców w swoich utworach podkreśla, że siła i poświęcenie, które Polacy pokazali podczas walk w 1830 i 31 roku, są nie do zatrzymania i będą inspirować kolejne pokolenia do walki o wolność i niepodległość ojczyzny. Wiersz Norwida powstał w 1851 roku, kilka miesięcy po śmierci generała Bema w Syrii. Jednak utwór nie jest opisem rzeczywistego pogrzebu, nie ma z nim właściwie nic wspólnego. Obraz korowodu pogrzebowego jest w pełni autorską wizją Norwida, który w ten sposób starał się przekazać określone treści ideowe. Ze świadectw historycznych wynika, że rzeczywisty pogrzeb wyglądał zupełnie inaczej. W południe gromada internowanych Węgrów zaniosła trumnę z ciałem Bema na mahometański cmentarz. Ciało wyjęto z trumny, złożono w grobie głową ku Mekce wedle obrządku mahometańskiego. Nie oddano nawet salwy honorowej. Wiersz wprost nawiązuje do wydarzeń z roku 1850, czyli do faktycznej daty śmierci generała Józefa Bema. Nie ma jednak żadnych konkretnych odsyłaczy do czasu i miejsca akcji. Utwór z założenia ma bowiem wymiar uniwersalny. Natomiast warto pamiętać, że generał zmarł poza granicami kraju, w Aleppo. Pytanie o bohaterów w kontekście tego wiersza jest dość podchwytliwe. Z pozoru wydawałoby się, że jedyną logiczną odpowiedzią jest stwierdzenie, że to Józef Bem, polski generał i dowódca, uczestnik powstania listopadowego i walk na Węgrzech, jest głównym bohaterem. Jednak prawda jest taka, że poeta przede wszystkim opisuje sam kondukt i jego uczestników. To oni i ich tak zwany marsz w przyszłość są najważniejsze. Bohaterowie są anonimowi, nie można się doszukiwać żadnych analogii i odniesień do konkretnych historycznych postaci. Oczywiście poza osobą samego generała.
A teraz właściwe streszczenie utworu. Bema pamięci żałobny rapsod składa się z dwóch części, z których każda ma po trzy zwrotki. Pierwsza stanowi opis pogrzebu generała. Jest to bardzo plastyczne, artystyczne przedstawienie, tym bardziej, że cały wiersz dzięki rytmowi heksametru daje wrażenie marszu konduktu pogrzebowego, który jest opisany w utworze. Druga część, tak samo rytmiczna, stanowi ogólnofilozoficzny zapis refleksji nad życiem. Część pierwsza. Opis pogrzebu odwołuje się do typowych słowiańskich pogrzebów wielkich wodzów. To nie jest pochówek zwykłego człowieka i od samego początku jest to bardzo mocno podkreślane. Norwid cofnął czas pogrzebu w daleką przeszłość. Opisane przez niego widowisko przypomina czasy średniowiecza i etos słynnego średniowiecznego rycerza Rolanda. Nie bez znaczenia jest również to, że generała na miejsce pochówku odprowadzają właśnie rycerze. Pojawiają się typowo rycerskie rekwizyty. Miecz, pancerz, koń, sokół. Za trumną podąża cień samego generała. To osoba na koniu przypominająca zmarłego. Żegna go dźwięk trąb, a polska chorągiew dumnie powiewa na wietrze. Jest to tylko pewna wizja, ale przedstawiona w plastyczny sposób. Opis jest bardzo bogaty, koncentruje się na przejściu do starych, tradycyjnych słowiańskich obyczajów. Najwięcej uwagi podmiot liryczny poświęca samemu konduktowi, jednocześnie opisując jego wygląd w taki sposób, że czytelnik ma wrażenie, jakby uczestniczył w tym pogrzebie i razem z pozostałymi szedł w kondukcie. Obok idą panny żałobne, tak zwane płaczki. Ręce mają podniesione, lamentują nieustannie. Chłopcy zaś uderzają w tarcze. Płoną pochodnie, a na wietrze powiewa chorągiew. Obraz proporców, jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie, pozwala na odwołanie do polskiej historii. Poeta przypomina w ten sposób słynne zwycięstwa Polaków nad armią turecką. Pojawiają się jaszczury, smoki i ptaki jako symbole tradycji średniowiecznej, obrazu rycerza doskonałego. W pewnym momencie kondukt wchodzi w wąwóz. Tutaj rozpoczynają się nieco mniej realistyczne obrazy. Część druga. Podmiot liryczny mówi, że grób nie zatrzymuje pochodu, a jedynie otwiera bramy przyszłości. Kondukt przekracza granicę grobu, ale nie każdy może ją przejść. Nie przekroczą jej nigdy ci, którzy niczym się nie wsławili i nie okazali się bohaterami. Na szczęście ten pochód będzie dążył aż do ujętych snem grodów. Jego celem jest bowiem zdjąć z oczu uśpionego i omdlałego narodu pleśń. Siłą konduktu są urny z prochami bohaterów i topory zniszczone od walki. To wszystko świadectwa poświęcenia, których nie da się zignorować. To ich siła ma pomóc budzić sumienia aż do skończenia świata, na co wskazuje słynne zakończenie dalej, dalej. Refleksją tym towarzyszy subtelna zmiana sposobu narracji. Pierwsza część została napisana w trzeciej osobie. Opowiadający jakby jedynie przyglądał się konduktowi. Z kolei druga część napisana została w pierwszej osobie, co sprawia, że snute przez podmiot liryczny refleksje nabierają charakteru uniwersalnego. Dochodzi do specyficznego połączenia przeszłości z przyszłością. Mamy również do czynienia z pewnym utożsamieniem się narratora z opisywaną sytuacją, z pełnym wejściem w nią. Norwid stara się w ten sposób pokazać wszechobejmującą siłę przeszłości splatającej się z przyszłością. Pierwsza część była poświęcona przeszłości. Kondukt zamykał bowiem w pewien sposób dokonania generała Bema, stanowił podsumowanie jego ziemskiego życia. Norwid starał się oddać wielkość generała, należycie go uhonorować. To jednak nie sam Bem jest w tym wierszu najważniejszy. Chodzi o to, że jego czyny w pewien sposób warunkują przyszłość. Podmiot liryczny zdaje się mówić o jakimś rodzaju dziedzictwa po tym bohaterze, które dzięki pamięci tkwiącej w narodzie jeszcze raz pobudzi go do czynu. Doskonałym obrazem tego przekonania jest wizja rumaka, który zostaje zmuszony do skoku starą ostrogą, a miasta budzą się pod wpływem hałasu i stukotu urn grobowych. Bem jest więc ważny jako siła przeszłości, element zbiorowej pamięci o bohaterskich czynach i wspólnej, pełnej poświęcenia walce o wolność kraju. Nie jest istotny tak bardzo jak ten konkretny wódz, który zrobił to lub tamto.
Tak jest na przykład w utworach Mickiewicza o Ordonie albo Słowackiego o Sowińskim. U Norwida Bem jest znakiem narodowej pamięci, gotowości do walki, oddania życia za ojczyznę, bezkompromisowego poświęcenia. Jest znakiem krwi przelanej podczas powstania listopadowego i po nim. Zwróć uwagę, że nie mówi się w tym wierszu o żadnej bitwie, starciu, obronie, którą dowodził Bem. Tutaj bowiem nie o konkretne jednostkowe czyny chodzi, a o siłę, jaką mają przyszłe czyny i pamięć o nich do inspirowania przyszłych pokoleń. Bema pamięci żałobny rapsod nie jest więc jedynie poetyckim opisem pochodu pogrzebowego. To pewna wizja przyszłości uwarunkowanej, zainicjowanej przez generała. Norwid wyobraża sobie marsz bojowników walczących o wolność ojczyzny dzięki wizji, którą zaraził ich generał. Idea nie umiera wraz ze śmiercią człowieka. Trwa tak długo, jak się o niej pamięta i żyje zgodnie z wizją, jaką ona reprezentuje. Miejscem wędrówki Bema jest więc grób, a przyszłość, cnota, moralność czy walka o naród to idee, które zaszczepił w narodzie. Śmierć ich nie pokona. Bema pamięci żałobny rapsod to nie tylko hołd dla żołnierza poświęcającego się za ojczyznę. To także wizja przyszłości zainicjowanej przez przeszłe poświęcenia tak wielkich postaci jak generał Józef Bem. No dobrze, czas na podsumowanie. Bema pamięci żałobny rapsod jest napisany polskim heksametrem, a więc bardzo skomplikowanym układem sylab wywodzącym się z antyku. Heksametr był miarą wiersza, którą pisano utwory o ważnych dla danej społeczności wydarzeniach, wielkich walkach i bohaterach. Heksametr natychmiast wprowadzał podniosły i poważny nastrój utworu i taki jest też w przypadku wiersza Norwida. Bema pamięci żałobny rapsod, jak sam tytuł wskazuje, jest rapsodem, a więc utworem poetyckim, w którym opiewano i chwalono wielkich bohaterów i opisywano ważne wydarzenia historyczne. Ten typ utworu ściśle wiąże się z heksametrem, ponieważ rapsody w taki właśnie sposób były pisane. Rapsodem w pewnym sensie była na przykład Iliada. Tradycja rapsodu wiąże się z ustnym przekazywaniem

poetyczne walory tekstu, które jeszcze bardziej podkreślają uroczysty charakter wiersza. Muzyczność Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu wynika przede wszystkim z zastosowanego przez autora rytmu. Jest to rytm trocheiczno-daktyliczny, a więc taki, który składa się z dwóch cząstek, dwóch sylab, z których pierwsza jest akcentowana, i trzech sylab, w których również pierwsza jest akcentowana. Taka struktura pozwala stworzyć stały rytm marszu, który potęguje wrażenie powagi, doniosłości i wielkiej chwili, która ma właśnie miejsce. Wiersz Norwida nie ma nic wspólnego z rzeczywistym pogrzebem generała, który zmarł w Syrii, a dokładnie w Aleppo w 1850 roku. Jest to jedynie poetycka wizja przeniesiona w czas słowiańskich pochówków, które w XIX wieku również wyglądały inaczej niż w wizji Norwida. Jednak doskonale już wiesz, że nasi romantycy mieli skłonność do koloryzowania rzeczywistości, jeśli było im to do czegoś potrzebne, a tutaj ewidentnie było. Bema Pamięci Żałobny Rapsod trzeba czytać razem z takimi utworami jak Reduta Ordona czy Śmierć pułkownika Adama Mickiewicza, a także Cowiński w Okopach Woli Juliusza Słowackiego. Tam z kolei koloryzowano dramatyzm samych wydarzeń, w których ginęli za ojczyznę wielcy bohaterowie. Ale myśl towarzysząca tym wierszom była podobna. Pamięć o wielkich bohaterach nie może zginąć. Blisko rozważań Norwida są także dwa wiersze o pogrzebach, czyli Sprowadzenie prochów na Leona oraz Pogrzeb kapitana Meitznera Juliusza Słowackiego. Ten niekończący się pochód w przyszłość, który jest u Norwida, nie pojawia się jednak w żadnym innym utworze, mimo że myśl o trwaniu pamięci wielkich bohaterów i inspirowania się ich czynami towarzyszyła większości polskich romantyków. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto pamiętać, że Bema Pamięci Żałobny Rapsod poprzedza cytat: Przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. Słowa te przypisane są Hannibalowi, a więc słynnemu antycznemu wojownikowi. Mają wyrażać podziw Norwida dla postawy prezentowanej przez generała Józefa Bema, któremu poświęcony jest wiersz. Zwróć uwagę na układ słów w tytule wiersza. Są w innej kolejności niż to normalnie powinno wyglądać. To zabieg inwersji, czyli zmiany szyku, który obok samej formy rapsodu i heksametru polskiego jest kolejnym sygnałem podniosłego stylu zapowiedzianego już w samym tytule. Wiersz jest silnie nasycony kolorystyką, bogatymi odniesieniami muzycznymi. Sporo tutaj także trudnych do jednoznacznego wytłumaczenia metafor. Zwróć też uwagę na początkową apostrofę. Czemu, cieniu, odjeżdżasz? Romantycy uwielbiali odwoływać się do postaci wielkich wojowników, wodzów, myślicieli. Sięgali po wizerunki Dantego, Kościuszki czy Chopina. O fortepianie Chopina Norwida na pewno słyszałeś. Uwielbiali Napoleona i bardzo często się do niego odwoływali. W ich utworach pojawiali się także starożytni myśliciele, m.in. Sokrates. Wszystkie te postaci łączyły cechy tak ważne dla romantyków: oddanie sprawie, poświęcenie za wyznawane idee, bezkompromisowość. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

Zabiło jej nieco mocniej, wydawał się być raczej zwykłym gościem. Chwilę później podszedł, postawił jej drinka. Czerwona szminka odznaczyła się na kryształowym szkle. Kręcili bajerę, ona jemu, on jej.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
2: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
3: Ile można zarobić?
2: Najniższą, nawet nie.
4: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i tu po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
5: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. Ja to takie miasta, co jest rozrywkowo, bar za barem.
6: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
7: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
1: Czyli nie bać się.
7: Nie bać się, nie.
8: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
9: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
10: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
1: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. No teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób. Dziś to już niewiele ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
11: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
4: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
12: Mamy Politechnikę, mamy Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedrę Stomatologii, czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry? Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
4: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
11: Sklep z firankami jest.
12: Ile można firanki wymieniać?
11: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
12: No tak,
11: ale,
12: no to można.
11: Ale właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy, do Niemiec, a on wrócił.
4: Ale to są jednostki. To są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
12: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
13: Wymarłe miasto.
12: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
1: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
11: Fajne miasto do życia?
5: Do życia nie, bo jest takie... Nie tak. Ma nic tu ciekawego.
11: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
14: Galeria jest wszędzie.
5: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co, to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no nie jest zbyt fajne, ale...
14: Kibicowskie.
5: Bardziej kibicowskie.
11: Czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
5: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
2: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
11: Jakiejkolwiek?
2: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna Norkitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No ale to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, okay, niby mamy Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
11: Tak.
2: No jak widać, ogólnie tak wygląda pół Zabrza. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie, a młodych osób no, po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się jeszcze dalszy wyjazd, pierwotnie na studia, a potem do Australii na studia.
1: Jak najdalej. Daleko, jak najdalej od Zabrze.
2: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
1: Są dzieci, rodzą się.
3: Dzieci się rodzą.
1: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to jest?
13: Nie, raczej nie, raczej się nie da.
1: Czyli co, minimalna i
13: tak,
1: tyle?
13: Tak.
3: Dwie wypłaty i ciężko jest otrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
1: No ale wydajecie radę. No,
3: teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
1: Wszystkie?
3: Tak.
1: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
3: My mamy na razie jakby to ręce związane, ale... planujemy jak najbardziej, jak dzieci podrastają, wyjeżdżać stąd.
1: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
3: Na razie no nie.
1: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
13: To jest niby rynek.
3: To jest plac wolności.
13: Niby rynek, nie?
3: Główne centrum.
13: Kopyto na to gadamy, nie?
1: Jak?
13: Kopyto.
1: Kopyto?
13: No.
1: A dlaczego kopyto?
13: No to deptak, nie? No to kopyto.
3: Deptak, tak, o. Jakieś no figurki. Zobaczymy coś tam. Nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistniał. Zobaczymy, co z tego będzie. Może.
1: Dobrze. Nadzieję trzeba mieć.
3: Nadzieja jest. Zobaczymy. Teraz tylko trzymać kciuki.
14: Tutaj nie ma co robić. Ja bym też najchętniej stąd wyjechała. Tutaj jest strasznie nudno, brudno. Nie ma gdzie, nawet z dzieckiem nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda. Tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
1: Na spacer?
14: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko. Wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
1: Nie jest tak źle. Ładne parki w Zabrzu też są. No ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle. No to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce. No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
15: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane. Nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
1: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...
14: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
1: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
14: Najniższą, nawet nie.
1: Nawet mniej niż najniższą?
14: Tak.
15: Jak się robi na czarno na przykład, nie?
7: O. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
1: Ale co, podnosi się, coś zmienia na lepsze?
16: Tutaj?
1: No.
16: W tym zawsze był gnój, będzie i tak myślę.
1: Nie pięknieje nic tam?
16: Nie. Oprócz tych fontan, to postawili, to nie.
1: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
16: No tak.
1: A z pracą? Można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy...
16: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
1: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
16: Nie tylko za minimalną, tak.
1: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
6: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
1: Dlaczego?
6: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
1: Gdzie się wyprowadziłaś?
6: Do Gliwic.
1: Ale studiujesz tutaj?
6: Zabrze.
1: A bezpiecznie tu jest?
7: Tylko mu się krzywda staje, nie.
1: Tak, tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
7: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
1: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
7: nie,
1: można...
7: No, nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś, turysta, czy coś jest zaczepiany bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś, no to wtedy mu...
11: Czyli nie bać się.
7: Nie bać się.
1: Pochodziłem trochę po tych podwórkach, między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
11: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebab.
17: Nasz Podolski, kurde.
11: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
17: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci do Zabrza, wrócił.
11: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
17: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
11: A co tam robiłeś?
17: Na budowa. I wróciłem tutaj.
11: No jak? Jak długo jesteś?
17: No już ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
11: No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
17: no, idzie zarobić? Się, idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej tutaj w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
18: No, bo tu...
17: Tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa, tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
11: What are you doing here?
18: Football.
11: Football player. Yeah. In Górnik Zabrze, second team, tak. Czyli ty grasz w druga drużyna.
18: Very good place, very nice place.
11: Very good place, dobre miejsce do życia.
18: Yeah, very good, very cool, you know.
11: Cool.
18: Yeah, cool, like everybody is good, you know.
11: A wszyscy są okay, w porządku.
18: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
11: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
18: Yeah.
11: And play football.
18: Yeah. And Górnik, very good team, you know. Big team in Zabrze, so very good.
11: Zabrze. Podoba ci się?
18: Yeah, good, dobrze.
11: Dobrze?
18: Dobrze, wszystko dobrze.
1: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No... To wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
0: Co ludzie powiedzą?
11: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
4: Może 5.
11: 5 osób.
4: W następnych pokoleniach coś się zmieni tu. Ale to trzeba... Nie wiem ile pokoleń tu musi być.
11: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
4: No właśnie.
12: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
11: Widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
12: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak Sztolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że taka atrakcja na skalę europejską to jest.
11: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
12: No tak, oby tak było.
1: Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza... No, znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, m.in. najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
8: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, Zabrzan. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby... Tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów
11: rocznie,
8: to już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników, a do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię. Znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
1: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach, no i maluje te ulice, kamienice.
11: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy?
10: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
11: Piękne te miasteczka, no, nie?
10: Mi się podoba.
11: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
10: Ja richtig Ślązok.
11: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
10: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
11: To są Katowice.
10: Przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
11: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
10: Węgiel JPG na Instagramie.
11: Węgiel JPG.
10: Węgiel JPG.
11: Dobrze.
10: Zostawię wam lepy. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. W sensie ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie? Jakby te śląskie serce je bawi zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
1: Tak, pozytywnie kończymy. Z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysł, że to wszystko zacznie w końcu procentować. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi, specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z wypyszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki, rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wilczyn, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydentowi Orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo tu przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji Rosji z czasów Związku Sowieckiego. A przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak, tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilczyn, Jan Wróbel, zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku E1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowce całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk z Leśląskiego oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Krwiodawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
17: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza i nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przejeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki i rysie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita serdecznie Łukasza. Cześć Łukaszu.
2: Cześć Paweł.
1: Wybrałem twoje zgłoszenie. Wiem, trochę czekałeś, ale byli inni potrzebujący. Dobrze, że wyczekałeś. O kim będziemy mówić?
2: O Annie, o mojej żonie. 13 lat jesteśmy po ślubie we wrześniu 15. Mamy akurat rocznicę 13. Dochodziło do wielu kłótni z mojej sytuacji.
1: Bo?
2: Podejrzewałem żonę, że kiedyś, że kogoś ma, pracując za granicą, przyjeżdżałem do domu. Hmm. Ludzie, sąsiedzi mi wmawiali.
1: Ale mieli jakieś dowody? Coś ci chcieli podpowiedzieć? Sugerowali,
2: no,
1: że...
2: Właśnie nie było żadnych dowodów, nic.
1: No
2: i do tej pory też nie ma.
1: Sąsiedzi. To pożegnać takich. To nie sąsiedzi, to wilki. Co ci mówili? Bo to jest ważne. Co ci opowiadali? Co pisali? Nie wiem, jak ci to przekazywali.
2: No jakby to uwierzyć? No tak przekazywali, że jak nie jestem w pracy, to żona z kimś się spotyka.
1: Nie wymyśliłeś sobie tego, Łukasz? Bo może ty jesteś chorym zazdrośnikiem, co?
2: Może i tak jest, ale ludzie też do tego się przyczynili.
1: Łukasz, ty mi mów prawdę.
2: Tak.
1: Jak mogłeś uwierzyć w coś, co nie miało żadnego przełożenia na dowody? W XXI wieku są telefony, można nagrać kogoś, kto wchodzi i wychodzi, jeśli tacy są kochani. Można mu zrobić zdjęcie. Czemu wierzyłeś w to? I kto ci to mówił? Ilu tych sąsiadów miałeś takich pomocnych, że spowodowali, że stałeś się potworem dla Bogu Ducha Winnej, jak rozumiem Anny?
2: Dwoje sąsiadów, a nie powiem czemu słuchałem, a żona mi cały czas powtarzała, że to jest nieprawda, nieprawda. Nie słuchając własnej żony, popełniłem wiele błędów.
1: To nie są twoi koledzy, to są jacyś tam sąsiedzi, tak?
2: Tak, tak.
1: I nie połączyłeś tego, że nigdy się nie lubiliście, że może są zazdrośni, że zarabiasz pieniądze za granicą, może jesteś majętny?
2: No nie, właśnie nie połączyłem tego.
1: To poznałeś tak zwaną polską gościnność po powrocie z zagranicy? Poznałeś taki typowy polski charakter? Panie Boże, żeby jemu było gorzej niż mi, pozwolisz, że się do tego troszeczkę dołożę. Łukasz, jak obraziłeś swoją żonę? Co żeś zrobił? Czas na konkret.
2: No wiele kłótni było. Powiedziałem, że nawet wyprowadzam.
1: No dobrze, ale przecież ona na pewno mówiła ci, że głupi jesteś, no.
2: Tak.
1: Że wierzysz obcym ludziom, którzy chcieliby was skłócić, najchętniej popatrzeć na waszą tragedię, bo się chyba im nudzi w życiu.
2: Usiłowałem sprawdzać, dochodziło do zabierania telefonu. Nic nie było właśnie. Sąsiedzi tak mówili. Może ja sobie też wmawiałem.
1: A mówili ci, kto to jest? Znają tego człowieka? Często
2: no właśnie,
1: przychodził?
2: Że nie.
1: Rozmawiałeś z tymi sąsiadami?
2: Rozmawiałem.
1: A spróbowałeś zrobić to w obecności żony, żeby zobaczyć, jak się czerwienieją przez kłamstwa?
2: Z sąsiadką rozmawiałem, ale wszystkiego się sąsiadka wyparła.
1: A no widzisz. Oj, kłuje w oczy szczęście ludzkie, kiedy samemu się jest nieszczęśliwym, bądź czegoś w życiu brakuje, to zamiast coś zbudować, łatwo komuś coś zepsuć. To jakaś taka marna przyjemność, ale widzę, że ludzie z tego korzystają. Co mówi Anna?
2: Czas pokaże. Dochodziło już do terapii, żeby wyjść, wybrnąć sytuację.
1: Okej, czyli spróbować przeprosić, zobaczyć, czy powie, że cię kocha, czy wierzy w tą miłość, czy to się ułoży, czy niech niestety w rozmowie ze mną doda coś, czego ty nie powiedziałeś. Anno, kochamy się, nie rzucamy. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Anny. Czy dobrze się dodzwoniłam?
1: Tak.
2: Aniu, wiem, że jesteś w pracy. Dziękuję, że odbierasz. Dzwonię do ciebie w ramach niespodzianki Radio Vox FM i Paweł Pawelec, który cię wita serdecznie.
1: Witam.
2: Anula, dzwonię, żeby bronić drania, który uwierzył obcym ludziom, dwóm sąsiadom, którzy być może mieli na ciebie chrapkę, mieli oko, albo razem to uknuli, albo z osobna, nieważne, i dostali być może od ciebie kosza, no bo nie zawsze się ma prawie 1,80 wzrostu, jest się bardzo atrakcyjną, szczupłą, zielonooką szatynką. Ty tak masz, więc jak mąż wyjeżdża do pracy, no to może i się chłopcy starali troszeczkę. Dostali kosza, więc uknął haniebny plan, żeby oskarżyć cię o zdrady. Pamiętasz sytuację? Bo to chyba świeża rzecz. Trudna sprawa.
1: Pamiętam.
2: Tak, trudna
1: sprawa. Tak, nie chciałabym rozmawiać na ten temat.
2: Wiem. Powiedział mi, że się bardzo nieelegancko zachował wobec ciebie, że uwierzył obcym ludziom zamiast twojej miłości życia, Aniu. Przepraszał za późno, bo wyzywał, obrażał, nazywał nieelegancko. Wiemy, o co chodzi. Kto wie, do czego jeszcze doszło, bo jak zapytałem, czy niczego nie ukrył w tej opowieści, bym był prawdziwy, przepraszając cię w jego imieniu, bo ja wiem, że możesz nie wybaczyć, ale chodzi o to, żebyś zobaczyła, że stara się zrobić wszystko, by cię za to przeprosić. To nie powiedział mi o pewnej rzeczy. Mówi, nie będę o tym mówić, Paweł, na antenie. Absolutnie. Źle się zachowałem. Nawet szantażowałem, że się wyprowadzę. Nie było powodu, jak się okazało, bo zostałem wpuszczony w maliny. Mówi, że za często to nie bywał zazdrosny. Natomiast no, ten atak tych kolesi, sąsiadów, myślę, że nie powinniście im mówić dzień dobry i nie kiwać głową, no był na tyle wiarygodny dla niego, że uwierzył, głupek. Dzwonię, żeby cię przeprosić. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że to nie koniec jego starań. Że ta miłość z czasów Elo nie powinna się tak kończyć. Nie chce się przeprowadzać. Chce cię wspierać, przepraszać, kupować kwiaty i prosić o wybaczenie. O, to tyle. Czy jesteś w stanie przyjąć te przeprosiny już teraz i powiedzieć mi, że kochasz drania i nienawidzisz?
1: Nie chcę na ten temat rozmawiać.
2: Czyli porażka na razie. Na razie jesteśmy pogniewani, ale jeszcze może mieszkać.
1: Ale nie chcę na ten temat rozmawiać.
2: No to przyjmuję to jako porażkę, ja to rozumiem.
3: No nie!
2: Jest gorzej, Łukasz, niż myślałeś. A ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie jest w stanie mi powiedzieć, że ci wybacza i że chciałaby, żeby było dobrze. To jest zbyt świeże. Coś żeś ukrył, wiesz o tym. Więc ty to teraz zrób. Masz szansę.
4: No niestety, no. Bardzo ją kocham. Kocham cię.
2: Rozłączyła się?
4: No nic, no. Trzeba się teraz starać. Próbowanym. Zobaczymy, czas pokaże.
2: Poza anteną zadam ci pewne pytanie, bo chyba wiem, co zrobiłeś.
4: Straszny błąd zrobiłem.
2: Tak. Trzymamy
4: czasu,
2: za ciebie.
4: Czasu się nie cofnie.
2: Nie cofnie się, ale można próbować załagodzić każdą krzywdę, jaką się wykonało. Szczególnie osobie, którą się kocha. A to przecież 13 lat. Oby nie nieszczęśliwy 13 rok w waszym związku małżeńskim. To co, powodzenia, nie poddawaj się. Starałem się, ale widzisz, to ją strasznie boli. Nie chciała o tym rozmawiać.
4: Rozumiem. Cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Trwa obława za sprawcą zabójstwa, to postrzelanie w Białej Podlaskiej. To do tej pory największa sensacja. Hiszpania zaledwie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Spacerniczym po filmowym planie w Łodzi rusza wakacyjna atrakcja.
1: Jest wtorek, 16 dzień czerwca, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Ozysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zabezpieczone materiały dowodowe, przeprowadzone oględziny. Policja ściga sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej. Mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny zmarł. Wiadomo, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji, artysta Siemon Skrepecki, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej. Motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, uwagi na dobro tego postępowania.
0: Obława na sprawcę trwa. Według nieoficjalnych informacji zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni obywatel Rosji Siemon Skrepecki to artysta znany z krytyki Władimira Putina. Jeszcze dziś taniej zatankowanie. Pytanie, co dalej? Litr 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu ceny paliw niżej wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
3: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
1: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
3: No, skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
4: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
1: Będzie odczuwalnie?
4: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
3: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
1: Ale dobrze było?
3: No dobrze było, w sumie było dobrze.
0: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4%, a to poskutkuje wzrostem inflacji w czerwcu i lipcu, wynika z szacunków ekonomistów. Teraz przenosimy się za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mundialu. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. W innych spotkaniach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Ale na razie największą sensacją mistrzostw był właśnie remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. O tym, jak na wynik zareagowały media w obu krajach, już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie, Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy. W ich narracji to nie tylko jeden punkt, ale symboliczny początek nowej piłkarskiej historii kraju.
0: A jeszcze dziś czeka na spotkanie w grupie I i to będzie piłkarski szlagier. O 21:00 Francja zagra z Senegalem. Wracamy do wiadomości z kraju. Łódź stanie się planem filmowej podróży. Szlakiem są produkcje, które powstały właśnie w tym mieście. W tym roku wszystko zacznie się od wydarzeń związanych z 50. rocznicą serialu Daleko od szosy. Na niedzielę zaplanowano pokaz serialu oraz spotkanie z jego bohaterami, mówi Paulina Szewczyk z Łódź Film.
6: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim. Pan Lechosław jest tym prawdziwym Leszkiem, który napisał opowiadanie o swojej drodze do szkoły, a który jego profesor Henryk Czarnecki wykorzystał i stworzył na podstawie tego scenariusz.
0: W programie są również spacery poświęcone twórcom i aktorom związanym z Łodzią. Uczestnicy poznają m.in. miejsca związane z Andrzejem Wajdą, Agatą Kuleszą, Beatą Teszkiewicz, Cezarym Pazurą czy Bogusławem Lindą.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Z dobrych informacji wygląda na to, że nie będzie dzisiaj przymrozku.
8: Wow, i śniegu też nie powinno być to od razu.
1: Ale to wysoko w górach może coś tam
8: jednak
1: zostało.
8: Może się pojawić. Będzie też dużo mniej deszczu niż w ostatnich dniach, chyba że mieszkacie w Gdańsku, to tam tego nie odczujecie, bo tam będzie dzisiaj
1: tak,
8: padało.
1: Tak, dzisiaj na północy te opady deszczu będą się pojawiały. Przelotnie na szczęście nie będzie padało cały czas. Temperatury w ciągu dnia znacznie cieplejsze niż dzisiaj o poranku.
8: 22.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Tyle dzisiaj w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie.
8: Julia Chren.
1: Konrad Piwowarski.
8: Dzień dobry.
1: Mamy wtorek, 4,5 minuty po godzinie 6.
9: Pierwsza zmiana.
8: Od rana
9: z Vox FM.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja,

0: 6. Dzień dobry we wtorek, tak, to oznacza, że daliśmy sobie radę z poniedziałkiem.
1: To prawda.
0: Dzień dobry i trzeba się z tego cieszyć.
1: Jest 11 minut po godzinie 6, czyli już kawa pierwsza, mam nadzieję, że wypita, skonsumowana i już jesteście pełni energii, żeby ten dzień sobie jakoś tam ułożyć.
0: Już myślałam, że będziesz kontynuował to tam po kawie, ale tak,
1: nie,
0: kawa.
1: Nie, nie, tutaj nie będziemy wnikać w szczegóły, bo wiem, że niektórzy po kawie mogą śniadanie jeść.
0: No albo przy kawie, prawda?
1: Właśnie,
0: i aktualnie
1: tak.
0: Teraz, bo to taka godzina, żeby się dobrze na dzień rozpędzić. Jeżeli takiego rozpędu potrzebujecie, to my oczywiście budzimy.
1: Oczywiście.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi. voxfm.pl, tam się można zgłaszać. Rozdajemy 500 na prezent marzeń, więc warto. A poza tym obudzimy, więc też warto. No bo pod takim zaspanym później cały dzień chodzić też jest ciężko.
1: A jeżeli jedziecie do pracy i tak patrzycie, że już tam się rezerwa pali, to spokojnie. Aplikacja voxfm z kolei, tutaj zachęcamy, żeby wejść. No można wygrać bak paliwa.

0: powiedziała, mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dziś Aneta, Aubert, Aurelian, Aureusz, Benon, Benona, Cyryk, Jan, Judyta, Julita, Justyna, Ludgarda i Tychon.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego. Do tego Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
0: O, fantastyczny dzień, naprawdę.
1: Kochane,
0: to rodzice powinni świętować.
1: Prześlijcie rodzice. Światowy Dzień Żółwia Morskiego dzisiaj. Do tego Bloomsday, czyli święto, podczas którego dzieje się akcja Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Taka książka. Mam w domu, nie czytałem. Republika Południowej Afryki. Tam dzisiaj z kolei Dzień Młodzieży jest świętowany. No i jeżeli chodzi o święta, to tyle na dziś.
0: Ciekawe, do którego roku życia liczą młodzież. Ale to już...
1: 40. Myślisz? Jeżeli chodzi o facetów.
0: Dobra, to teraz rok 1997. Jesteśmy w Polsce. U nas dziś nie ma Dnia Młodzieży, ale jest inne ważne święto, ponieważ dokładnie 29 lat temu na antenie stacji, na antenie jedynki Telewizji Polskiej wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu, uwaga, Klan.
1: I dalej w telewizji. Trzyma się mocno. Rok 1852, 16 dzień czerwca. Wtedy to właśnie położono kamień węgielny pod budowę browaru w Żywcu. Budowa się chyba udała.
0: To teraz rok 1816, czyli już ponad 200 lat temu, podczas spotkania towarzyskiego w Willi Diodati, brytyjska pisarka Mary Shelley wpadła na pomysł napisania powieści Frankenstein. Podczas spotkania towarzyskiego, i teraz zastanawiam się, co tam się wydarzyło na tej imprezie, że ona akurat wtedy się zainspirowała.
1: No jakiś zgon musiał być, jak to na imprezie. 16 dzień czerwca roku 1657. Holenderski uczony i wynalazca Christian Huygens otrzymał patent na pierwszy zegar wahadłowy.
0: A to Huygens. To teraz jeszcze rok 2012. Nie wiem, czy pamiętacie takie zawody, które w Polsce się odbywały, Euro 2012.
1: Musisz przypominać o tym meczu z Czechami. Musisz, naprawdę.
0: No chciałam tylko powiedzieć, że to dzisiaj, że można poświętować rocznicę.
1: 0-1, tak było, dobrze pamiętam?
0: Tak, odpadliśmy z turnieju. Mecz o honor, o wszystko i mecz...
1: Nie wiem, czy chyba...
0: Ten ostatni to chyba był o honor.
1: Rok 1971, jeszcze 16 dzień czerwca. Wtedy na świat przychodził amerykański raper, poeta, aktor... Tupac Shakur.

0: Widzę, że dobra energia we wtorek.
1: No, rodeo, wiesz, country, tak mi się
2: ale
1: skojarzyło.
2: Ale jeszcze chrapnij, bo to wiesz, trzeba chrapnąć.
1: Jak chrapnąć?
2: Takie hurr, hurr.
1: Ale to ja jestem tak konwojem, a nie koniem, Paweł.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
12: Policyjna obława w Mszanie Górnej w Małopolsce i okolicach. Poszukiwany jest Kacper Wójtowicz. Mężczyzna miał zaatakować swoją byłą 19-letnią partnerkę. Jej życia nie udało się uratować. W akcji oprócz policjantów biorą udział ratownicy GoPru, a także specjalizująca się w akcjach poszukiwawczych grupa. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa bombowca B-52. Maszyna rozbiła się w bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga. B-52 to jeden z najstarszych samolotów amerykańskich sił powietrznych. Wszedł do służby ponad 70 lat temu. Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort wskazał, że obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj. To przełoży się na wzrost ceny paliwa o mniej więcej 30 groszy za litr. Latem trudniej o krew, punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą w sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu.
13: Zawsze sezon wakacyjny jest sezonem trudniejszym dla nas, ale staramy się organizować dość dużo ekip wyjazdowych, staramy się mobilizować naszych stałych dawców. Jest trudniej na pewno.
12: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy proszeni są o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Od rana z Vox FM.
0: Dzień dobry.
2: To już wtorek.

0: godziny 7 to jest ta godzina i ten czas, gdzie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Moim zdaniem powinniśmy dzisiaj do jakiegoś Hiszpana zadzwonić.
1: I zapytać.
0: Żeby odniósł się do sytuacji na mundialu.
1: No, jak mu z tym meczem?
2: Myślę, że byśmy musieli dużo pikać. Przekleństwa, tak. A chociaż po hiszpańsku, nie wiem, czy my moglibyśmy nam te przekleństwa hiszpańskie.
1: No gdzie co ty, to drugi język po angielskim na świecie chyba nie wypada.
0: Paweł, jak ci się podobał ten mecz, bo wiemy, że oglądałeś.
1: Mecz był niesamowity.
2: Jaki był wynik?
1: Hiszpań 0-0.
2: To super, nie, rzeczywiście niesamowity mecz.
0: No,
2: ale
0: wow. Niesamowity, słuchaj, gol za golem.
2: Ja tam widziałem, że było 4 mecze wczoraj, wszystkie remis chyba, tak, tak mi się ale wydaje, ale nie wiem.
1: Dajcie powiedzieć, tam było tyle sytuacji bramkowych i tyle sytuacji, w których

0: Taka w połowie 60.
1: Przenosimy się aktualnie do Grecji.
0: No.
1: Ponieważ wy, kochani, jesteście w pracy albo jedziecie do pracy, ale pani Jules Wieniawa, pani Julia Wieniawa,
0: jest na
1: wakacjach w Grecji. I uwaga, gwiazda podczas urlopu nie robiła makijażu.
0: Nie, jest zdjęcie.
2: Co za poświęcenie, wow.
0: Daj, poczekaj, bo sprawdzę, super, Akataj. I naprawdę jest zdjęcie. To,
1: jest.
0: Kto to jest, przypomnij?
1: Julia Wieniawa.
0: A, taka różnica.
2: Znamy z reklam.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Ja tego nie popieram, jak mam być szczera.
4: Ale właśnie...
3: Nie możemy dzwonić do Kamila, bo my wręczamy nagrodę, a jemu się nagroda nie należy.
5: No ale to właśnie tutaj w ten sposób napisała Ewelina, że to jemu się kara należy.
4: A, czyli że zapomniał.
5: Tak, zapomniał o rocznicy ślubu wczoraj.
3: Minuta ciszy.
5: Dlatego proszę o powódkę, która postawi go od razu na nogi.
3: Aha, czyli w ten sposób Ewelina chce się zemścić.
4: Tak. Raz, dwa, przypomnieć o tym, że jest już coś winny.
5: No myślę, że już przypomniała mu nie raz, bo
4: rodziny,
5: w ciągu
4: prezy.
5: Dnia kilka razy pewnie już mu wypomniała to.
4: Ale
5: tak
4: wie.
3: No i bardzo słusznie.
4: Może wcale nic mu nie powiedziała.
5: Dzwonimy do Kamila. Kamil ostatnio, właściwie ostatnio, 2 miesiące temu miał stłuczkę z twojego dostawczaka z wózkiem widłowym.
4: Okay.
5: I od 2 miesięcy u mechanika
4: no,
5: ten dostawczak.
3: To chyba twój mechanik.
4: A może jego brat.
3: Dobra, dzwonimy.
6: Halo.
7: Dzień dobry, Andrzej Goliński. Ja dzwonię, bo ten Ford Transit jest do odbioru już. Przygotowaliśmy go.
6: Tutaj z Łodzi, tak?
7: Tak. No u nas, na Zgierskiej.
6: Dobra, okej.
7: Kiedy pan będzie mógł się pojawić?
6: Myślę, że w dniu dzisiejszym.
7: Super, wie pan, bo tylko pan by godziny podał, bo ja muszę jeszcze kogoś z Urzędu Dozoru Technicznego do odbioru umówić, tak żeby pan był przy tym i żeby ta osoba z Urzędu Dozoru Technicznego była.
6: Kurczę, to... dobrze, mogę się określić za jakąś godzinę, dwie?
7: No dobra, niech będzie, wie pan, bo tam musimy, no, po prostu on musi dopuścić do jazdy, no bo przerabialiśmy ten samochód na wózek widłowy, wie pan, no to nie jest prosta sprawa, żeby to jeszcze do rejestracji wszystko...
6: to jest, myślę, że jakaś wkrętka, bo jak może być... Co? Dozoru technicznego.
7: No Urząd Dozoru Technicznego musi dopuścić, przecież no jeżeli pojazdy wszystkie wózki widłowe, to UDT się tym zajmuje.
6: No dobrze, ale to ja zgłaszałem Ford Transit, a nie wózek widłowy.
7: No tak, no tylko że mam tu napisane, no samochód po wypadku przerobić na wózek widłowy, no wie pan, myśli pan, że dlaczego tyle czasu to nam zajęło? Przecież ten podnośnik, żeby zamontować, trzeba było przyspawać to wszystko, no proszę pana.
6: Cieszę się.
7: No, to co godzinę pan w takim razie da znać, tak? O której pan
6: tak,
7: będzie mógł...
6: Tak.
7: Super, bo wie pan, bo pan ma podobno tendencję do zapominania.
6: No, oczywiście.
7: Tak Ewelina napisała, że zapomniałeś o rocznicy ślubu.
6: Dokładnie tak.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Maksymal.
6: Dzięki, poprawiliście dzień.
3: No, Kamil, ja ci radzę jednak się jakoś zrekompensować Ewelinie.
4: Róże.
6: No, to coś jest mało. Się wymyśli.
7: Ale przypomniałeś sobie, bo ona to zgłaszała ciebie rano, to tak sobie liczyłem, że po cichu, że udało ci się przypomnieć. Udało się, czy nie?
6: No, nie udało się.
7: Ojejku.
3: Kamil, ty się tak naprawdę nie ciesz, bo to wiesz.
4: To kończmy tę rozmowę, ty dzwoń do nich i sobie przypomnij.
7: Chłopie, mamy 500 zł na prezent marzeń, one nie idą dla ciebie, tylko od razu do Eweliny.
4: Powiedz jej, że dla niej, tak.
3: No i w razie czego to pamiętaj, że jest Pawelec i kochaj albo rzucaj.
4: Jakby co, no to służy, no.
3: Miłego
6: dobra.
3: Dnia, papa.
6: Dzięki, miłego.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Do godziny 7 to Radio Vox FM i pierwsza zmiana. Przypominamy, że do waszej dyspozycji numer telefonu 609-86-9869.
1: Ja trochę boję się o tym przypominać, bo różne dziwne telefony do nas przylatują.
0: A jakie, to przekonacie się po 7.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Reklama.
17: Wyruszanie Górnej i okolicznych. Policyjna obława po śmierci 19-latki. Poszukiwany jest jej były chłopak Kasper Wójtowicz. Obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Tego ma dotyczyć spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Mecz drużyny Iranu na mundialu z podtekstami. Naprzeciw siebie stanęły dwie grupy irańskich kibiców.
0: Jest 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
17: W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej niedaleko Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją dziewczynę, byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o tej sprawie Michał Rejduch.
18: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
17: Michał Rejduch, dziękuję za relację. Jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem będzie obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5 000 amerykańskich żołnierzy.
20: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
19: mówi Marcin Przydarz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
10: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedna, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu, to jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
19: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
17: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Poseł PiS Jacek Sasin będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Były wicepremier i minister aktywów państwowych usłyszy pytanie m.in. o to, dlaczego założył konkurencyjne wobec środowiska Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Władze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Fala negatywnych komentarzy dotycząca pracy SOR-u wylała się po piątkowym zdarzeniu. W tym dniu 75-letni mężczyzna w przypływie agresji zdemolował oddział ratunkowy. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
20: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
17: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu z pacjentem ma prawo upłynąć do 6 godzin. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Przed pierwszym gwizdkiem tego spotkania doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Będzie dzisiaj trochę deszczu, ale to głównie na północy Polski. Gdańsk, Olsztyn, tam może popadać. Temperatury, no.
0: To, co nas czeka, to przede wszystkim zimny poranek. Temperatury w ciągu dnia rzeczywiście będą wyższe, do 22 stopni na południu dzisiaj, od 18 mniej więcej to te maksymalne dzisiaj temperatury.
22: Dziś jest najchłodniejszym dniem w tym tygodniu, słuchajcie, bo już od środy 22-3 stopnie, a już o weekendzie nie wspomnę, ponad 30.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Julia Chren,
0: Konrad Piłowarski,
22: Paweł Pawelec i ciśnienie 1012.
1: Dzień dobry.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: dźwięki, nie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, mm-hmm. to mamy takiego słuchacza, który do nas codziennie dzwoni na 600-986-9869 i różne dźwięki wydaje.
1: Zaczynamy się martwić.
0: Tak, zdecydowanie dzisiaj trzy telefony się pojawiły, połączyłem je w jeden, no i posłuchajcie tego.
2: Dzień dobry, witam.
0: To jeszcze okej. Okay.
2: Tak.
0: To już
2: pozdrawiam.
1: Okej. To dupa. Wiesz, co chcę powiedzieć? Dobrze, daj. Ja no. myślę, że to jest mieszkaniec twoich regionów i on jest blisko, i on jest na ty z duchem puszczy i on nie odpuszczy.
3: Ja myślę, że on może być na ty z duchem puszczy, bo zna tyle zwierząt.
0: Tak, właśnie. No. Czy któryś z tych dźwięków, które wydawał słuchacz, to był lis? Bo nikt przecież nie wie, jak lis robi.
1: Lis podobno bardzo wysoko skrzeczy jakoś tak. Tak, poczekaj, spróbuję.
0: Dobra, dobra, no.
1: Coś takiego, takie wiesz, no, takie bardzo wysoko. Ja za niskie
3: głosy. Ale ty kiedyś widziałeś, słyszałeś?
1: Widziałem lisa, przynajmniej tak? Widziałem rudą no kitę, tak. Jak ty włosy.
0: Ostatnio przecież jest masa zwierząt, które z lasów wychodzą do miast. Dziki to przede wszystkim.
1: Bo ludzie nie sprzątają i karmią, dokarmiają dzikie zwierzęta.
3: No i właśnie, w Gdańsku też ludzie zauważyli lisa. Zadzwonili na Straż Miejską. On się nie ruszał z krzaków, więc była obawa, że
0: Pani
3: jest jakoś ranny.
0: Tak, bardzo zaniepokojona tym lisem, że on w krzakach leży, nie rusza się i strażnicy miejscy w Gdańsku popędzili,
1: pewnie
0: uratować, zrobić usta.
1: No cokolwiek, no wiesz, EKG na miejscu, nie wiem, przyświetlenie, RTG, czaszki, czegokolwiek.
0: Słuchaj, Paweł, okazało się, że pani się pomyliła i pomyliła lisa z misiem.
1: A to jest niemożliwe, to po prostu jest, niemożliwe jest pomylić lisa z niedźwiedziem,
3: ale kurde. Ale z misiem pluszowym.
1: To wyjaśnia sprawę. Dlaczego się nie rusza?
3: Od rana z boksem.
0: Mam nadzieję, że uratowali.

0: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
1: Do czego by mi się przydał?
0: Pod pomidorki.
1: Pod pomidorki?
2: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
0: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą. Ale no Agnieszka, ale, no, nie oceniamy.
1: Agnieszka, nie należałoby zacząć pierw od zasadzenia pomidorów? Po co mi twój obornik, jak jeszcze pomidorów nie zasadziłem?
0: No bo jesteś podobno taki ogrodniczek, tak napisała.
1: No mam szczypiorek, mam rzodkiewkę, mam, co ja jeszcze mam? No
2: masz czereśnie.
1: Mam czereśnie, mam jeszcze koperek i oprócz koperka jest jeszcze...
0: Czosnek.
1: Nie, czosnek kupuję w sklepie, niesadzony. Nie, no co ty, nie będę się w to bawił. To, co mogę na tarasie zostawić, rozumiesz? W takich specjalnych pojemnikach z przykryciem, ale...
2: No ale może jakbyś nawozem oborniczym to podlał, to może by lepiej rosło.
0: A wiaderko masz?
1: Mam wiaderko.
0: A do tego wiaderka czasem paliwo lejesz?
1: W życiu, no jak, gdzie to paliwo? To, przecież to można zapalić.
2: I ja się, Paweł, z tobą zgadzam, bo naprawdę do wiaderka, to je trzeba zostawić, te wiaderko, które tam stoi na tej stacji benzynowej.
1: Jak to?
0: Pijany na dożywotnim zakazie zostawił auto na skrzyżowaniu w Lublinie.
1: Rozumiem
0: i boso poszedł kraść paliwo w wiaderko.
2: Ja jak czytam czasami...
0: Informację?
1: Zostawił na skrzyżowaniu, wziął wiaderko i poszedł niezauważony. Poszedł na stację benzynową tankować w wiaderko.
0: Tak.
1: Okej. Okay. To znaczy, że miał lejek.
3: Bo jak?
4: Pierwsza zmiana.
2: Jak czasami to czytam, to mi się wydaje, że żyjemy w grze.
1: Że ludzie coś...
2: że
1: ja myślałem,
2: gra.
1: Że takie rzeczy to tylko w Rosji.
5: Fonsi!
0: Przypominamy, że u nas za darmo paliwo. Ściągacie naszą aplikację i się zgłaszacie.

0: 22 stopnie, to najwyższe.
1: Ale
0: dzisiaj
1: będzie cieplej. Od jutra idzie wszystko w górę.
0: No w tym tygodniu mają się pojawić 30-stopniowe upały.
1: No, do niedzieli, już. Nawet poniedziałku, no tam zacznie spadać, we wtorek znowu kicha.
2: A my tak ładnie zaśpiewaliśmy na początku. Przypominamy, że w
0: ładnie
2: tym tygodniu...
0: zaśpiewaliśmy?
2: No, tak, cicho, bądź.
1: Temperatura, tak. Cicho. Zanucił. Tym razem.
2: Planujemy w tym tygodniu poranne wyjście. Jeżeli macie jakieś propozycje, jaką piosenkę mamy przerobić, to dawajcie znać na 609-86-9869.
1: Prosimy, wybierajcie spośród tych wymyślonych przez żywego człowieka. Dobra, żeby się Kondzie nie obrażał, bo my lubimy te piosenki wygwizdane przez komputer, ale wolimy żywe piosenki.
0: No dobrze, mamy dwie minutki do godziny 7.30. O tej porze zazwyczaj pojawia się gość specjalny, Rysiek Piwek.
2: I zadaje pytanie.
3: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
1: O, jak
0: znalazł. Ale czemu znowu będziemy się śmiać z piłkarzy?
1: Czemu?
0: Jeszcze? 609-869-869.
1: Przepraszam, mógłby pan powtórzyć?
3: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
1: Okej.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana.
4: Z Vox FM.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Reklama.
0: 7.30, Dawid Osysko już w naszym studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości Vox FM.
14: Punkty blokadowe na drogach i kontrole pojazdów. Małopolska policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Jest podejrzewano zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. Policja opublikowała wizerunek oraz dane poszukiwanego. Do tego tematu wrócimy o 8.00. Katastrofa, złe porozumienie i umowa, która rzuca koło ratunkowe morderczemu reżimowi w Teheranie. Tak izraelscy politycy mówią o amerykańsko-irańskiej umowie pokojowej. Ich opinię przytacza dziennik Washington Post. Ugoda ma otworzyć negocjacje dotyczące m.in. cieśniny Ormuz, irańskiego programu nuklearnego, a także zniesienia części sankcji wobec Teheranu. Poseł PiS Jacek Sasin będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Początek minutę po 8.00 Vox FM na VoxFM.pl i na naszym kanale Superring na YouTubie.
13: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, zaledwie zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł remis 1-1. W nocy Arabia Saudyjska także 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. A mistrzostwa za oceanem już zbierają żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamouchiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
5: Pierwsza zmiana.
15: Od rana z Voxfm.
0: Przypomnijmy pytanie od Rysia.
3: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
0: 609 869 869.
1: SMS-em prosimy.

0: 20 minut i będzie godzina 8, ale tymczasem przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
2: Peszko będzie tankował.
3: No ja wam powiem, że ja nie wiem na przykład.
0: Bo Szczęsny musiał kupić fajki.
2: Po paliwo, następnym razem trudniejsze poproszę.
0: Bo tam będą zdobywać punkty.
3: W sprawie jedynki bądź dwójki.
2: Na przerwę hydracyjną też się pojawiła ta propozycja.
3: A no właśnie, hydracyjną.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw? Bo miał rezerwę. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Wakacyjna melodia, już coraz bliżej wakacje. My zaczęliśmy tankować właśnie na wyjazdy wasze wszystkie.
1: Zapraszamy na naszą aplikację Vox FM. Tam możecie się zgłaszać i wygrać kaskę na paliwo.
0: A skoro już wyjeżdżacie,
2: No to życzymy wam dużo słońca
0: i dużo szczęścia na drogach, bo wiadomo, że kierowcy jacy są, tacy są.
2: No bywają różni.
1: To są wiadomo, bałwany, jelenie, barany.
0: Tak, nie, to co ja. Osły. Ja już najlepiej zawsze, tak? To
2: kapeluszniki jest... bym powiedział, lalunie malujące.
1: Rozejrzyjcie się aktualnie, jak jesteście w samochodach dookoła, kto tam siedzi, kto tam jest, no i przede wszystkim skąd jest.
0: No właśnie, bo każdy region ma swoją taką najbardziej znienawidzoną rejestrację, zauważyłem.
2: Staram się to zrozumieć, skąd biorą się te liczby, cyfry, numery, ale no nie kumam, oni mi to tłumaczą.
1: No liczby są losowe.
2: Liczby są losowe, a literki?
0: No literki od województw, od miast, różnie.
2: Ale to różnie.
1: Skąd auto pochodzi, tak.
2: No i właśnie. Przykład Łodzi jest absolutnie antyprzykładem.
0: Tak, to jest Łódź.
2: E jak Łódź. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: To zrozumiałem. No bo E wygląda trochę jak EU.
1: Takie... Dobra, chodzi o to, że my będziemy szukać teraz najgorszego kierowcy w Polsce.
2: Prosimy o przykład.
1: Z najgorszą rejestracją, więc 609-869-869 bardzo poprosimy. Możecie zgłaszać na przykład tego, który jedzie aktualnie przed wami, który was denerwuje.
2: Można zrobić mu zdjęcie.
3: Pierwsza zmiana.
0: Prosimy też o uzasadnienie, dlaczego akurat ci kierowcy są najgorsi. I pamiętajcie, kulturalnie. Ty po to

0: Widzieliście zdjęcie od Justyny?
1: Tak, jest super. Ktoś ma rejestrację taką wybieraną, Milka.
0: I ten kierowca ma beznadziejną rejestrację, ponieważ ja jestem na diecie, napisała Justyna.
1: To jest straszne. Szukamy najgorszego kierowcy z najgorszą rejestracją. 609-869-869. Piszcie do nas i dzwońcie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Reklama.
16: W Małopolsce poszukiwania domniemanego mordercy z Mszan. Chodzi o 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce obraduje Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Za chwilę poranna rozmowa Vox FM. Gościem będzie poseł PiS Jacek Sasin.
0: Na zegarach godzina 8 to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
16: Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzanego o morderstwo. Kacper Wójtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
17: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
16: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. Na drogach ustawione są punkty blokadowe. Policja prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 albo najbliższą jednostką policji. pół godziny temu rozpoczęło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie z ministrem obrony rozmawiać będzie także prezydent. Spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MON zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Minuta po ósmej, rozpoczynamy poranną rozmowę w Vox FM. Jej gospodarzem jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
18: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Jacek Sasin, były wicepremier, a przyszły, to kto wie, Prawo i Sprawiedliwość cały czas.
19: Kto wie, dzień dobry państwu.
18: Czwartek urodziny Jarosława Kaczyńskiego. To wcipkują, wie pan, na mieście, że pana stowarzyszenie przyniesie piękną miniaturkę Mateusza Morawieckiego na klęczkach i tą wręczy na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale to pewno taki tylko ponury dowcip konkurentów.
19: Tak, to ponury dowcip rzeczywiście. Na pewno to nie jest prezent, z którego akurat pan prezes Jarosław Kaczyński by się jakoś szczególnie miał ucieszyć. Rzeczywiście 77 urodziny człowieka, który, no, można powiedzieć, jest taką ikoną III Rzeczpospolitej, w sensie tej Polski po 89 roku. Nie ma polskiej polityki w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym warto ten fakt odnotować i dziękuję, że pan redaktor o tym pamiętał.
18: Widzi pan, dobre wychowanie i taka dobroć po prostu cechują poranną rozmowę Radia Vox FM. I na tej fali chcę pana zapytać, czy może by Mateusza Morawieckiego nie warto byłoby prosić o to, żeby tak z mniejszą energią przystępował do rozbudowy jakby swojego mikrostronnictwa. No bo to jest dla was kłopot. Po to współzakładał pan po pierwsze Polska Stowarzyszenie, żeby tak po drugie Mateusza Morawieckiego trochę zebrać.
19: Ja od samego początku stoję na stanowisku i to zabrzmi paradoksalnie w świetle tego, że zostałem właśnie wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, czy kilkanaście już dni temu. Ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich po prostu nie powinno być. To jest moje zdanie.
18: Musimy to rozwinąć, więc pan założył.
19: Tak. Właśnie niestety czasami tak paradoksalnie to się w życiu układa, że jesteśmy zmuszani okolicznościami do pewnych działań, których byśmy w normalnej sytuacji nie podejmowali. Tak jest i w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Powinna być jedna, jednolita partia, gdzie wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku. A ten kierunek jest dzisiaj bardzo jasno nakreślony. Jest kandydat na przyszłego premiera, profesor Przemysław Czarnek, który już od 100 dni prowadzi swoją kampanię, wyłączą się prekampanię, bo do kampanii to jeszcze trochę czasu, ale ona w ostatnią niedzielę weszła w zupełnie nowy etap prezentacji punktów programowych, z którymi chcemy do tych wyborów pójść. 21 punktów programowych, które zapowiedział Przemysław Czarnek i ujawnił 3 z nich. Myślę, że niezwykle ważne dla Polaków, oczekiwane, takie jak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 na 180 tysięcy. Program aktywizacji zawodowej emerytów, seniorów poprzez zachętę w postaci pierwszych 2,5 tysiąca każdego miesiąca zarobionych bez podatków i bez składek. I wreszcie to, o czym już Przemysław Czarnek mówił wcześniej, czyli ETS, odrzucenie ETS-u i tym
18: z całą pewnością opinia publiczna.
19: Tani prąd dla Polaków i dla polskiej gospodarki. Bez... I to są dzisiaj ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, a nie skupiać się właśnie na jakichś stowarzyszeniach, wewnętrznych przegrupowaniach. Ale stało się, co się stało.
18: Wie pan, jest z dziennikarzami. Nie dowierzają wielkie programy prekampanijne. Nie dowierzają też wielkie programy kampanijne. I też te realizowane po zwycięstwie.
19: Ja powiem tak, ja się w ogóle nie dziwię, no bo mamy doświadczenia z ostatnich 2,5 roku, gdzie okazało się, że można obiecać wszystko, a potem niewiele albo nic właściwie nie zrealizować. Tak zrobił Donald Tusk i przez ten pryzmat pewnie wiele osób będzie patrzeć. Panie, tylko my jesteśmy inni, bo pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych programów i je realizujemy po prostu, a nawet więcej niż obiecaliśmy.
18: Czy tylko Donald Tusk potrafi tak robić, że co innego mówi, co innego
19: nie
18: robi?
19: Tylko, nie
18: moglibyśmy
19: tylko.
18: Moglibyśmy seminarium na ten temat zrobić,
19: tak
18: ale
19: jest.
18: Musimy już przejść do internetu.
19: Jest, nie tylko, rzeczywiście to są doświadczenia Polaków smutne, ale nie z Prawem i Sprawiedliwością.
18: Internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Między innymi porozmawiamy o lekarzu, o którym mówią teraz wszyscy. Lekarzu milionerze.
16: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na VoxFM.pl i na naszym kanale Supering na YouTubie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jeżeli chodzi o barwy dzisiejszego dnia, to są raczej odcienie szarości. Od najjaśniejszych po najciemniejsze, bo raczej dzisiaj
0: mało
1: będzie...
0: Mało to pozytywnie zabrzmiało.
1: No bo będzie trochę też czoło.
0: Dobra, to łączymy się w takim razie z naszymi prezenterami pogody, bo nowych mamy.
21: Nie ma widzowie, coś bardzo złego się dzieje. Chyba tornado się tam robi. Chowajcie się do bunkrów. O kurde, no widzicie, tornado się tam tworzy. Uważajcie na siebie.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Mam nadzieję, że jednak się tornado nie zrobi.
1: Oj, na Mazurach może być. Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
1: Dzień dobry.
22: Pierwsza zmiana. Odrana z Vox FM.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To co, zaczynamy wojnę?
1: Ja się boję.
0: Słuchajcie, poprosiliśmy was o to, żebyście wybrali najgorszych kierowców w Polsce, najgorsze numery rejestracyjne, żeby być precyzyjnym. Tak. No i jest bardzo, bardzo dużo propozycji od was.
1: Jeżeli chodzi o najgorszych kierowców w Polsce, ja jestem. Rozwaliłem auto o drzewo przy 10 km na godzinę koło domu, szkoda całkowita. I jeszcze zdjęcie dostaliśmy.
2: Ajajaj. Myślę, że ja też nie jestem najlepszym kierowcą, bo ja zawsze poganiam, bo uważam, że lewy pas jest zawsze do wyprzedzania i denerwuję mnie ci, którzy korzystają z niego, dlatego,
1: nie,
2: że jest
1: nie.
2: wolny.
1: Ale to nie jest tylko miejsce, dlatego, żeby siebie oczernić. Tak, to jest miejsce, żeby oczernić kogoś innego.
0: Każdy region ma swoich ulubionych kierowców. Posłuchajmy.
3: Marek z Wrocławia. Nie polecam spotkać na drodze kierowców z Detroit, czyli DTR. Trzebnica.
2: Detroit DTR.
0: Tak.
1: No tak, rejestracja BGR. Boże, gdzie rozum? Dużo akcji niebezpiecznych z tymi kierowcami miałem, tak ten słuchacz napisał.
0: Kolejny telefon.
4: Cześć, Karolina z tej strony. Ja z Jaworzna. U nas nienawidzone są dwie rejestracje. Standardowo Sosnowiec i KCH, czyli Krzanów, bo jeżdżą jak łajzy. Pozdrawiam.
2: Jak łajza jeździ?
0: Pozdrawiamy całych Krzanów i przepraszamy, jeździ... to nie my jakby
2: tak
0: co.
2: Jest. No ale co, na Golasa jeżdżą łajzy? Jak jeżdżą łajzy?
1: Pozdrawiamy też Zgierz, EZG, egzamin za gotówkę. Mam z tym doświadczenie.
0: Emiraty Zgierskie też się pojawiają, że to jako rozwinięcie tego skrótu.
1: A no wiadomo. WL, wybieram lewy, a potem 50 km na godzinę.
0: Ajajajajajaj.
5: No, z tej strony Kamil. Najgorszymi kierowcami są kierowcy z Gorlic. Mają rejestrację KGR i to słuchaj, mówi, oznacza gumowe ryje.
0: Pierwsza zmiana. Bardzo mi się podoba też SMS od Dominika. To będzie ryzykowne z mojej strony, ale muszę, w związku z tym, że jestem z Trójmiasta. Wszystkie rejestracje zaczynające się na W, jadące w stronę Półwyspu, są przekleństwem.
1: Bardzo dobrze, Dominik, że to napisałeś. Trzeba w życiu ryzykować.
0: 609 869 869. Możecie do nas pisać i dzwonić. No właśnie.

0: Vita, în mijloc și te rog de tău să cuchi, pesca, Balșoi, să culschi căscădere.
1: Cristine Sabovici, 69, 869, 869, wybieramy najgorsze numery rejestracyjne, najgorsze tablice.
2: Tak, na razie tylko skrótami jedziecie, ale ja bym też prosił o jakieś wyjaśnienia
1: tak,
2: dlaczego.
1: Tak, no to jest
2: z życia wzięte, tak, z ulicy, coś, co
3: nie
2: miało
3: miejsce. Nie polecam spotkać kierowcy z rejestracją SKL, czyli skolonizowany kawałek lasu, lub jak kto woli, słoneczna Kalifornia. Pod marketem zajmują dwa miejsca w dodatku po skosie. Masakra!
2: Pewnie jakiś nieprzygotowany.
1: A propos tej Kalifornii, jest bardzo dużo takich regionalnych nazw, które stają się nagle globalne. Na przykład...
4: Hej, tu Piotrek z Krzykowa. Dzwonię, bo najlepsi kierowcy to są o numerach rejestracyjnych, które się zaczyna DWR. Co? Dolna Virginia.
5: Witam, Ania z tej strony, z Jaworzna. Nie lubimy rejestracji SO, czyli Somalia. Pozdrawiam wszystkich.
2: Somalia.
1: Ale to nie koniec naszych podróży po świecie.
3: Gdzie jeszcze wędrujemy?
6: Najgorsi kierowcy u nas to tak zwani z Gwatemali, GWE. Nie polecam.
2: Najgorsi kierowcy z tablicami LLU. Ludzie lekko upośledzeni.
1: Ojejku.
3: Ale proszę tak nieładnie.
2: Ale poczekaj, spójrz, jest grzecznie, nie?
3: WE. Ta warszawska lipa jeździ jak chce. Im się wszystko należy.
1: Potwierdzam.
7: Pierwsza zmiana.
1: 609, 869, 869. A, i właśnie, taki apel do Sosnowca, bo tutaj trochę was obrażają.
2: Tak.
1: Proszę się odgryźć.
2: Proszę się odpisać,
1: śmiało.
2: Tak.
1: Zadzwońcie, powiedzcie, co wam leży tam na sercu.
2: Witam serdecznie. FWS, czyli w schowa województwo lubulskie, a skrót to frajer w samochodzie, uciekaj.

0: na temat najgorszych kierowców strach spotkać BSK. Bardzo słaby kierowca, albo buraki sołata kapusta.
1: Ania jeszcze dopisała, nawiasem mówiąc, w Sokółce jeździ więcej BMW niż zostało wyprodukowanych w Bawarii.
2: Każdy chce mieć taki znaczek.
3: Najgorsi kierowcy są SKL. Kłobuck, stłuczka, kolizja, laweta.
1: Piękne, piękne kombo. Na południu Kalifornia, KLI, zawsze coś odwali. Jeszcze jedni mistrzowie to Proszowice, KPR. Obu rejestracji należy unikać. Tak poleca nam słuchacz. CBR, Brodnica, całkowity brak rozumu.
2: Ja, tak, CBR.
1: DGR, Dolnośląska Grupa Rabunkowa.
2: A PSZ, Poznań sobie zwiedzam.
4: Pierwsza zmiana.
3: 698-698-69, ten numer do waszej dyspozycji.
2: Dziękujemy. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Minęła 8.30, Dawid Osysko zaprasza na wiadomości radia Vox FM.
18: Rozpoczynamy od najnowszych informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kasprem po zabójstwie 19-letniej kobiety. Miała być jego byłą dziewczyną. Policja przekazała właśnie, że w przeszukiwanym lesie znaleziono ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje. Do sprawy będziemy wracać. Zablokowana jest droga krajowa nr 92 w Pniewach. Wyciągana jest ciężarówka, która wjechała do przydrożnego rowu. Utrudnienia mogą potrwać kilkadziesiąt minut. Cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta w piątek, zapowiedział to amerykański prezydent Donald Trump tuż po przybyciu do francuskiego Evian Le Bain na szczyt G7. Dodał, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez USA z Iranem zostanie opublikowany do piątku. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają kolejny dzień z rzędu. Baryłka WTI wyceniana jest na nieco powyżej $80, a Brent kosztuje niecałe 83. Jak informują maklerzy, wpływ na to ma amerykańskie i irańskie porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus.

0: Witam, a ja nie polecam nikomu jechać za rejestracjami. CMG, całe miasto głupi. Oni totalnie.
1: No wiecie co.
2: Podobnie tutaj słuchacz nie poleca jeździć za WGS, to Gostynin. Wymuszam gwałtowny skręt. Tak, rejestracja informuje.
3: Gdy jadę za rejestracją CWL, to sami wiecie.
2: No wiadomo, CWL.
4: Normalni ludzie, czyli NOL na przykład się też pojawiło.
3: Normalni ludzie.
2: Mhm. Jeszcze możemy wrócić do krajów poza Polską. Uh-huh. LSW to Las Vegas. LPA Las Palmas.
4: Ładne. Kolejny telefon.
5: Na temat najgorszych kierowców strach spotkać BSK. Bardzo słaby kierowca. Albo buraki są, a taka pusta.
4: I jeszcze jeden.
6: WWL. Wychowani w luksusie. Oni zawsze wbierają lewy pas i później jadą z 90 na trasie na Białystok.
3: Tak.
2: Podobna opinia jest o FKR i FZG. Na ograniczeniu do 50 jeżdżą 30. Wszyscy tak jeżdżą, bo u nich we wsi tak się jeździ.
3: We wsi.
4: Ja, wydaje mi się, że mogliśmy tutaj wywołać niemałą wojnę dzisiaj.
2: Mam nadzieję, że będziecie i tak sympatycznie się pozdrawiać w czasie drogi do pracy innych kierowców.
4: Nie środkowym, tylko tym mniejszym trochę palcem, dobrze?
7: Zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Ale że palcem u stopy?
4: Kciukiem.
3: Tyle tych wariatów teraz jeździ po drogach. Powiem szczerze, ledwo ich doganiam.

0: rejestrację to kłodzko DKL, prawdziwe dekle.
1: Daj się spokojnie.
2: Grubo jedziecie.
1: Bawicie się.
3: Tematu, Rafał. GWE, główna wieś Europy. Pozdrowienie dla wszystkich z Wekrowa.
1: Okej.
0: O-N-Y, okolice Nowego Jorku.
1: Okolice Nowego Jorku.
2: Ładnie my se nazwaliśmy Nowym Jorkiem Polskim.
1: U nas uważa się na rejestrację RBR. Mówią, jadą rabarbary.
0: Albo ratuj Boże, ratuj.
2: Jest jeszcze Boże, ratuj. Jeden telefon.
4: Cześć, z tej strony Wojtek Kimiat. U nas jest Limanowa, księstwo Polichtenstein, KLI. Jest KTT, to jest Zakopane, kierowca teoretycznie trzeźwy. I jeszcze Sucha Beskidzka, czyli KSU. Kraina samych ułomnych.
1: Kraina samych ułomnych. Okay,
0: to mamy jeszcze WBR, Wielka Brytania. To jakby ktoś nie wiedział.
1: Ładne.
2: WSK, czyli wiejskie sprzęty kaskaderskie się pojawiły też.
1: Cudowne.
0: KPR, Małopolski Powiat Proszowicki. Wydaje im się, że wiejskie drogi są wszędzie. To napisał Piotr.
2: Ale nie oszukujmy się. Przyleciało, myślę, że kilkaset, jak nie tysiąc SMS-ów i telefonów w sumie dotyczących tych najgorszych rejestracji. Jest jedna rejestracja, której nikt nie chciałby spotkać na drodze.
0: Moim zdaniem najgorsi kierowcy to HPU. Łamią przepisy, przyjeżdżają na czerwonym i nikt im nic nie zrobi, ani nic nie powie.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
1: Pozdrawiamy.
2: Co złego to nie my.

0: niedzielę.
1: Ale co w niedzielę? Lato
0: się zaczyna.
2: To ja korzystam właśnie w niedzielę, polecę gdzieś.
1: Ale na niedzielę nikt nie czeka akurat, bo w niedzielę nie ma kochaj albo rzucaj.
0: No właśnie.
2: No tak, nie ma, ale w poniedziałek już zazwyczaj bywa. Tylko że no niestety przyjdzie wam poczekać, bo w niedzielę rozpoczynam urlop.
3: Także apel, jeżeli macie jakąś pilną, miłosną sprawę do rozwiązania, to macie tylko 3 dni, więc szybko się zgłaszać proszę na voxfm.pl.
1: A jeżeli bardzo tęsknicie za kochaj albo rzucaj, to tym bardziej zapraszajcie wszystkich znajomych, ludzi z pracy i siadajcie przed radioodbiornikiem, bo będziecie tęsknić.
3: Kto dzisiaj po 9?
2: Dzisiaj jest Klaudia, która pisze do mnie: zagubiłam się we własnych problemach, przez to zamknęłam się totalnie na swojego partnera Rafała i, co gorsze, na jego potrzeby. Musisz mi pomóc go odzyskać. Powiedział któregoś dnia, że wychodzi, bo czuje się tu niechciany. No, brzydko odniosłam się do niego, do jego przyjaciół, znajomych i osoby mu bardzo bliskiej.
1: Także, i wyszedł i nie wrócił?
2: Tak, kontaktuje się ze mną tylko pytając o dziecko, czyli jest jeszcze dziecko.
1: Ich wspólne,
2: mam nadzieję.
3: W jaki sposób się odniosła? O tym się dowiemy po godzinie 9.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.
5: Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.
15: Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono w okolicach Mszany. Od wieczora prowadzono tam obławę za domniemanym zabójcą. Miało szarpać dwuletnie dziecko przedszkolance z Opola, grozi do 2 lat więzienia. Autobusy z Kielc trafią jednak do ukraińskiej winnicy. Zostaną zakupione za pieniądze z internetowej zbiórki.
16: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: Policja ustala tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
15: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu. Kobieta miała szarpać dwuletnie dziecko. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu.
18: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
15: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Kobieta ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie może także wykonywać zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Przypomnijmy, sprawa wyszła na jaw tydzień temu, gdy rodzice zauważyli u syna siniaki. Policja zabezpieczyła zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, jak kobieta szarpie chłopczyka i ciągnie go po podłodze. Przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze śląskiego oddziału GDD KIA.
19: przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
20: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
21: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
22: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
23: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
15: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Zamiast darmowego przekazania zostaną wykupione. Sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym winnicy na Ukrainie. Przypomnijmy, pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. A więcej o tej sprawie Wiktoria Kmiecik.
24: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 zł. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone Solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
15: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 wycofanych z ruchu pojazdów. Prawdopodobnie zostaną one sprzedane w drodze otwartej licytacji.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Kroplą deszczu namaluję cię.
16: Ale tak można sobie dziś pośpiewać. Najwięcej będzie na północy kraju.
27: Północ, tak,
16: w centrum czy wreszcie kraju może ten deszcz pojawić, ale to będzie taka bardziej mrzawka, taki siąpiący lekko, więc spokojnie.
26: Mówisz? Wow, ile określeń na deszcz. Dosłownie czuję się jak u Adama Mickiewicza.
16: Eskimosi podobno mają około 100 określeń na śnieg, u nas w Polsce na opady deszczu jest bardzo dużo.
26: 22 stopnie to najwyższa dzisiaj temperatura.
25: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
28: Hi, hi. Good morning.
26: Pierwsza na wschodzie i na południu Polski. Julia Hren.
16: Konrad Fibowarski.
27: I Paweł Pawelec. W większości ciepło i mokro.
16: Dzień dobry, za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj przed nami. Dzisiaj to kobieta walczy o mężczyznę, a dokładnie Magda o Pawła.
1: I to się chwali, kochani, bo ja uwielbiam, jak kobiety walczą o swoich facetów.
0: A co tam Magda narobiła?
1: No, ona rozrabiała, zagubiła się we własnych problemach.
2: Klaudia, nie Magda.
1: Klaudia, tak. Klaudia, jakby to powiedzieć, reagowała bardzo żywiołowo, jak czytam, na wszystkie uwagi Rafała dotyczące bycia mamą, sposobu wychowywania.
0: Czyli jakiś... Klaudia ma dziecko. Czy oni mają we dwójkę?
1: Klaudia ma dziecko. Stawiam, że z Rafałem. Zapytam. Ale jeżeli Rafałowi zależy na dziecku, domniemam, że to chyba jest jego dziecko. Chociaż przecież nie ten,
0: czyli
1: co zrobił, a ten, co wychował. Też. Ale chodziło też o uwagi związane z jego poświęcaniem czasu, jak czytam, osobom jemu bliskim, rodzinie, znajomym. I poszły takie słowa ogólnie uznane za obelżywe. I to trwa już trochę, bo jak czytam, oni są ze sobą, przepraszam, byli, bo tak piszę, 3 lata. No więc Rafał któregoś dnia po prostu wstał, powiedział, że wychodzi i nie wrócił i nie wraca do dziś.
2: Jakie te słowa obelżywe były? Przekonajmy się.
1: Kochaj albo rzucaj. Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita serdecznie Klaudię. Cześć Klaudia.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Klaudik, ty masz problem ze sobą czy z Rafałem?
3: Mam delikatnie problem chyba z własnym emocjonalnym zachowaniem, że nie do końca mój język nadąża za umysłem.
1: Czyli coś walniesz, a potem przemyślałaś i pomyślałaś sobie, oj, niepotrzebnie to powiedziałam.
3: No niestety tak i niestety dotknęłam też bliskich osób przez na te między nami, jakie były ostatnio. Bardzo ciężki czas, bardzo małe dziecko.
1: Byliście razem 3 lata.
3: Tak.
1: Jest dzidziuś, chłopak, dziewczynka?
3: Dziewczynka, Mija, 13 miesięcy. No.
1: Co zawiniłaś, co robiłaś? Opowiedz mi konkretnie o tych sytuacjach.
3: Chodziło o to, że po prostu narastały we mnie jakieś tam niesnaski, które między nami powstawały i przez brak komunikacji, która między nami była, ja w pewnym momencie wybuchłam. No i wybuchając, pociągnęłam za sobą niechlubne opisy o nim, też między innymi jego mamie.
1: Chciałaś wytłumaczyć swoją złość, opluwając tych, których krytykowałaś.
3: Tak, tak, tak. I gdzieś zrozumiałam swój błąd i wiem, że to jest bardzo świadomy człowiek. Mamy o co walczyć, bo mamy bardzo dużo wspólnych planów. One nie są wzięte znikąd. No i...
1: Klaudia, jakie ty masz problemy? Bo piszesz o nich, ale nie wyjaśniasz, jakie.
3: Przede wszystkim finansowe. No, moje problemy związane są głównie z pracą, z taką niepewnością zawodową po powrocie po urlopie macierzyńskim. Nie wiem niestety, jak to będzie. Ta niestabilność powoduje też, że ja się też zamknęłam i trochę odsunęłam. Nie chciałam też trochę z nim o tym rozmawiać, naciskał na te rozmowy, a ja im bardziej naciskał, tym bardziej się odsuwałam i też narastało to i też w nim. No i ja też pomimo tego, że gdzieś tam później poczułam, że faktycznie on był, to zarzucałam mu, że go nie było w sytuacji, kiedy ja go potrzebowałam.
1: A był?
3: Był.
1: Jak się wyprowadził, jak was opuścił, jak został wygoniony, co miało miejsce?
3: Powiedział, że wychodzi, że nie czuje się tu chciany i że po prostu będzie się kontaktował w sprawie dziecka.
1: I tak robi?
3: Jeżeli chodzi o małą, to się dogadujemy, ale więc ja widzę tą szansę, że możemy o to zawalczyć. Tylko chciałabym, żeby on zobaczył, że mi bardzo zależy. Chciałabym, żeby wypłynęło bardzo mocno. On jeździ w komunikacji, on prowadzi ogólnie autobus i ja nawet miałam taką ochotę jechać, zatrzymać ten autobus i wykrzyczeć, że go kocham. No po prostu, no...
1: Bardzo ładne. Takie wariactwa się robi, jak ludzie się kochają albo rozumieją swoje błędy. Klaudii, ile ty masz lat?
3: 30.
1: A on?
3: Będzie. 40?
1: 40, no proszę. A brzmisz jak nastolatka, wiesz? Małolata.
3: No właśnie, ja myślę, że jestem trochę małolata.
1: Bo w gorącej wodzie kąpana. Rozumiem, no po prostu zanim coś pomyślisz, to
3: zrobiłaś. Bo on chce ciszy i spokoju. Tak, on chce ciszy i spokoju, a wziął sobie tak ekspresyjną kobietę, takiego diabła. Ja wiem o tym, że jestem czasami tym diabłem, ale też wiem, że ta moja ekspresja wielokrotnie jego ciągnęła do góry i wielokrotnie też dałam mu siłę, żeby on walczył, bo jemu też biznes padł i ja przy nim byłam. I ja
1: Klaudia,
3: wiem. I on sam to mówi.
1: Twoja wada jest też często zaletą. Spokojnie. Mężczyźni kochają takie wariatki, diablice. Tylko to trzeba troszeczkę osiodłać. Dobra. Dzwonimy do Rafała, namawiamy na powrót i przemyślane sytuacje dotyczące przede wszystkim 13-miesięcznej córeczki i ciebie, Klaudia. Bo jeśli ty go kochasz, to miłość wygra wszystko. Oby on nie stwierdził, że postanowił się odciąć i pozostawia już tylko kontakty a propos dzieciaka. Rafale, kochamy Klaudię, dzwonię.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: To dzisiaj kciuki ja trzymam mocno przynajmniej. Mam nadzieję, że słuchacze też. 609 869 869. Co wy myślicie, czy uda się pogodzić Klaudię i Rafała?

0: 24 minuty po 9, druga część Kochaj albo rzucaj przed nami. Ma bardzo miły głos i myślę, że jest ogarnięta, także ja widzę szansę, tak pisze słuchacz o Klaudii.
1: Bronek która... z kolei dodaje, jakby co, to ja też prowadzę autobus i dla takiej dziewczyny otworzę wszystkie drzwi na przykład.
2: Aha, jak
0: ale
2: ładne.
0: To się zimno zrobi.
2: Tylko mokro teraz. Teraz
1: fajnie
2: już chyba nie jest
1: dziewczyna
2: zimno.
1: Mądra, to Agnieszka napisała. To jest tak, jak się chlapie wszystko, a nie pomyśli się. Mam tak samo w domu, a później przychodzi i przeprasza, więc na razie do Pawelca nie dzwonię, to z kolei Radek.
2: Tak.
0: Na razie nie widać powodu, żeby się wyprowadzić, to zwykłe zgrzyty. Tak czy nie?
2: No nie, chyba nie, bo 3 lata razem byli, jeśli facet zdecydował się wyprowadzić i wstał i wyszedł, no to rozważa, no zastanawia się,
0: a
2: czy to ma sens.
0: A dziecko w związku jest?
2: No, a pyta o dziecko, czyli kontaktuje się, przychodzi ewentualnie zobaczyć dzieciaka,
1: dobra,
2: potem dziękuję
1: to
2: ładnie i wychodzi.
1: Co ona mu powiedziała, przypomnij.
2: No, ona obraziła jego sposoby życia, podejście do, ale również jego mamę, jego najbliższych, przyjaciół, rodzinę. No generalnie wszyscy są źli, ona jest najmądrzejsza.
0: Wybuchła, ale też nie tak bez jest. Powodu, bo usprawiedliwia się tym, że ma problemy w pracy.
2: Ma, no bo sobie nie daje rady z tym. Chciałaby się pewnie realizować zawodowo. Wiecie, jak to jest, dziewczyny. No, dziecko jest przyklejone do piersi matki. My mamy lepiej, tak? Możemy pójść do pracy. Jak komuś, jak ktoś jest ambitny i chciałby coś w życiu jeszcze osiągnąć, no to się denerwuje, że nie da się tego połączyć, bo się nie da.
0: Ja no myślę, właśnie. Że się da. Dzwoń do Rafała.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo.
2: Dzień dobry, do Rafała.
3: Tak.
2: Korzystam z zaskoczenia. Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Tada, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rafale, z grubej rury od razu przechodzę, bo jest o co walczyć, czyli o 13-miesięczną twoją córeczkę. Bardzo cię przepraszam moimi słowami za to, że tak nieelegancko odzywała się do ciebie, ale również mówiła coś nieeleganckiego o twojej mamie. Nieelegancko wypowiadała się o grupie twoich znajomych. No taką masz harpię, takiego masz diabła i trzeba czasami ją ukarać, dać jej pomyśleć i nagle wraca łagodna, ugłaskana. Przepraszam, dużo zawiniłam, wiem to, ale mam taki charakter. Kocham tego człowieka całym sercem, patrzę codziennie na jego kopię w postaci córeczki i bardzo bym chciała to naprawić, bo jest moim światem, ale Paweł, uwierz mi, wszystko naprawdę i tu użyła słowa takiego, co nie mogę przeczytać. Nie chciałabym, żeby tak się zakończyła nasza bajka. 3 lata i do śmieci. Paweł, pomóż mi, błagam. No widzisz, ja potrafię coś takiego ładnego powiedzieć, bądź wyciągnąć taką esencję, czego wam by się nie udało, bo zaraz poszłyby emocje, zaraz coś by się jej przywalił, mnie posłuchasz, ona coś by ci odpowiedziała. Rafał, ona nie chce końca tego związku. Ona wie, że źle zrobiła. Już nigdy więcej nie odniesie się brzydko do twoich najbliższych. Wie dokładnie, że czasami trzeba się ugryźć w język i jeśli masz jakieś inne zdanie, to się je trzyma dla siebie, żeby nie ranić. Wiem, kim jest matka, szczególnie dla syna. Rafał, weź ty wybacz człowieku, kobicie, która błądzi, próbuje się jakoś dotrzeć. To dopiero 3 lata. Kryzys powinien być po 7. Nie rozwalaj tego jeszcze. Jeszcze będzie gorzej. Zobaczysz, tylko doświadczenie będziecie mieli większe i będzie ci się łatwiej godzić. No przecież wiesz o tym, no.
3: Spokój się, bo robiłeś, wiesz, dobry PR, ale w tej chwili zaczynasz, wiesz, złą stronę, to zaczynasz mnie tak, wiesz, uświadamiać, że może być gorzej.
2: No bo będzie, no. Będą inne problemy, no. Tylko, że ona już, wiesz, w ramach doświadczenia nie będzie reagować jak żywa krew. Pomyśli, zanim coś powie, pomyśli, zanim coś zrobi. Taką wariatkę, żeś sobie wybrał, chłopie. Takiej, żeś zrobił dziewczynkę, no. Mam pomóc jej cię odzyskać, czyli spróbować cię przeprosić, żebyś się z nią spotkał, żeby ona mogła ci powiedzieć, że źle zrobiła i że nie będzie już tak robić. I że będziecie o tym rozmawiać, a nie się obrażać, odwracać napięcie i trzaskać drzwiami. Ona bez ciebie żyć nie może. Powiedz mi, że ją kochasz, że chcesz jej wybaczyć, zaryzykujesz, posłuchasz, pogadasz a ja sobie przykleję mały sukces.
3: Nie wiem, co mam powiedzieć, jestem strasznie zaskoczony.
2: No wiem, bo tak działa.
3: W tej chwili jadę, nie mogę się do końca skupić. Jak nie wyjdzie, a dam szansę, to zwalam to na ciebie, tak? Rekompensujesz mi to w inny sposób, tak?
2: Zwalasz
3: biorę
2: to na
3: telefon,
2: mnie.
3: Dzwonię i nie wiem, tak, zapraszasz, tak. Nie wiem, na coś i twoja wina, albo będę cię obwiniał do końca życia, tak?
2: Oczywiście, że tak.
3: Bierzesz to na klatę.
2: Biorę to na klatę.
3: Przy takiej nagiej przemowie nie potrafiłbym powiedzieć nic innego, jak to, że ją też bardzo kocham.
2: Dziękuję.
4: Cała Polska słyszy.
2: Dawaj.
4: Moją obietnicę. Obiecuję więcej nie wypowiadać się w sposób zły o bliskich, osoby, którą kocham, a kocham naprawdę bardzo mocno.
3: Też jestem tego zdania, że słabo było to rozmawiać i jednocześnie teraz chciałem przeprosić za moją taką rozmowę niezbyt żywołową, ale nie mogę jeszcze jakby się do końca skupić i jestem w pracy, ale naprawdę bardzo doceniam, jestem zaskoczony i
2: no widzisz.
3: Mogę powiedzieć, że też bardzo kocham. I...
2: Niech żyje miłość! Ona jest najważniejsza, o nią zawsze walczyć trzeba.
3: Ja chciałbym ci ze swojej strony podziękować za te słowa, które wypowiedziałeś za moją partnerkę, że tutaj jakby no, zrobiłeś dobrą robotę też dla nas, że ona, dziękuję też mojej partnerce, że odważyła się na takie posunięcia, że wyznała...
2: To jest ładny ruch.
3: Tak? Wreszcie to, co naprawdę oczekiwałem, czego nie dostałem po tym wszystkim, więc podziękowania wielkie dla ciebie, ale także i dla mojej ukochanej partnerki.
2: Trzymajcie się i kochajcie się.
3: Trzymaj się i wszystkiego
2: cześć.
3: Dobrego.
2: Dziękuję.
4: Dzięki.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: No Paweł, ja jestem w szoku. Ty sobie radzisz lepiej niż Hiszpanie na mundialu.
6: No nie. 2-0 w tym tygodniu. A oni 0-0.
0: Brawo, ładnie. Brawo, brawo. Ładnie, zgłaszajcie brawo, ja. Się do Pawelca. Kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro. Vox FM.pl. Tam się zgłaszajcie.

0: To był Shouts i Call My Name. A tu Vox FM i program w rytmie hitów, czyli program o zabarwieniu rozrywkowo-muzyczno-edukacyjnym. Tak by można było powiedzieć. Dzień dobry w ten wtorek. 9 godzin za nami i 37 minut tego też dnia wtorku za nami. Arek Sikora, witam. Dzień dobry przede wszystkim. Co ja chciałem powiedzieć? A, że wakacje za 9 dni. Zacznijmy od dobrych informacji. Wakacje za 9 dni, a tak się składa, słuchajcie. Ha, jak już tak dobrze nam idzie od samego początku, no to lecimy dalej. Vox FM tankuje na wakacje. No? Zainstalujcie sobie naszą nową apkę na telefonach, na smartfonach i tam możecie się zgłaszać. W aplikacji Vox FM zgłaszajcie się do tankowania. Dzisiaj będziemy tankować. Wszystko pod znakiem tankowania. A patrzcie, a wtorek w kalendarzu. A jak weekendowo się zrobiło? Arek Sikora, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spotek

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

miły pan Davis, za wszystko i za nic. To będzie hicior na wszystkich weselach. Tak coś czuję. 10 minut do 10. O czym można pogadać o tej porze? No, o kawie. O kawie pogadamy. I to taki w sposób bardzo naukowy, uniwersytecki nawet bym powiedział. A no bo naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzą badania wpływu kofeiny na sen z użyciem metody rejestrującej aktywność elektryczną mózgu. Ha, brzmi skomplikowanie, ale jest to bardzo proste. Jak czytam w badaniu, chodzi o to, a właściwie to w wynikach tego badania chodzi o to, że ilość wypitej kawy wpływa później na nasz sen. Czyli im więcej kawy wypijemy, tym później gorzej śpimy. Tak mówi profesor. A jak profesor mówi, to znaczy, że się zna, prawda? Jeżeli kofeina, jak czytam, pomaga funkcjonować w ciągu dnia, a jednocześnie pogarsza jakość nocnej regeneracji, może powstać błędne koło. Większe zmęczenie, większa potrzeba stymulacji, słabszy sen, tłumaczy profesor. Weźmy to do siebie, do serca. Weźmy z tego wnioski, skoro sen jest ważny i nawet jest ważniejszy niż kawa, to róbmy sobie drzemki w pracę. A po drzemce zapraszam na kawę. Obowiązkowo.

0: dostałem Jolkę?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?

0: Ale my wiemy, co teraz będzie. Teraz będzie godzina 10 i wiadomości Radia Vox FM, czyli najważniejsze informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie. Przedstawi je Dawid Osysko. Po 10 zobaczymy też, co w pogodzie, no i znów zagramy. W rytmie hitów bądźcie blisko radia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Reklama.
13: Policja ustala, czy odnalezione ciało należy do poszukiwanego mężczyzny. Chodzi o domniemanego zabójcę 19-latki. Dotyczyło zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dobiegło końca posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Płonie największa rafineria w Moskwie. Uderzył w nią ukraiński dron.
0: Jest 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
13: 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej, prawdopodobnie nie żyje. Obława trwała przez całą noc. Na ciało młodego mężczyzny natrafili policjanci dziś rano. Trwa ustalanie, czy to rzeczywiście poszukiwany nastolatek.
14: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
13: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna. 19-latek zaatakował swoją byłą dziewczynę podczas sprzeczki. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Było poświęcone przygotowaniom do możliwego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, a przewodniczył mu premier Donald Tusk.
15: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
13: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister ma się w najbliższym czasie spotkać także z prezydentem. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna miał zarobić w ciągu roku w jednym szpitalu ponad 1 600 000 zł. I to mimo braku specjalizacji. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Grafik prac lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością polityczną, m.in. występami w telewizji i pracą w Senacie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
13: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. W obiekt, który znajduje się 15 km w linii prostej od Kremla, prawdopodobnie trafił ukraiński dron. Minionej nocy do rosyjskiej stolicy doleciało blisko 60 bezzałogowców. Na miejscu pracują służby. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, informując o braku ofiar lub poszkodowanych. Moskiewska rafineria zaopatruje do 40% rynku paliwowego w Moskwie. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie targi obronne już w piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
16: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska. Mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa. Będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
13: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy ulicy Prązyńskiego.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: W pogodzie dzisiaj ciekawie, bo będą miejsca, gdzie będzie ładnie. No,
13: o,
0: no naprawdę.
13: Gdzie?
0: Naprawdę. Południe Polski. 22-21 stopni.
13: Zazdrościłem.
0: Dużo słońca. Deszcze zaczynają się tak od Warszawy w górę. Lublin też deszczowy. Łódź, Wybrzeże. A w Suwałkach i w Białymstoku dzisiaj nawet może zagrzmić. No i tam najchłodniej 16-15 stopni. Ale przed nami idzie naprawdę... No, przed nami idzie. Bardzo to nie po polsku powiedziałem, ale przed nami bardzo duże ocieplenie. Ono idzie. O, tak to by było. No, brzmieć. Co powiesz na 35 stopni?
13: Fantastycznie, ale to u nas ma być tak, czy we Włoszech?
0: Nie, u nas.
13: U nas.
0: Już od piątku.
13: Cudownie.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Także nie przejmujcie się, jeżeli jest chłodno, zimno i wam to nie pasuje. Już za moment będzie gorąco upalnie i to też wam nie będzie pasowało.
13: Będziemy narzekać też, tak jest.
0: No dobrze, nie ma na co narzekać, bo mamy hity i będziemy je grać 5 minut po 10. Arek Sikora, dzień dobry, Dawid Osysko wraca za godzinę.
13: Będę o 11.
0: A u nas teraz kaskada.

Real McCoy, Another Night. Pięknie to gra, pięknie, ładnie, świetnie, wspaniale. Przecież no, w rytmie hitów. Nie tylko gramy w rytmie hitów, sprawdzamy też, co się dzieje na świecie. Słuchajcie, doniesienia z UK. Rząd chce zbanować social media dla wszystkich poniżej 16 roku życia. No, jak czytam komentarze, to wszyscy zachwyceni, że świetnie, że bardzo dobry pomysł, że super w ogóle i tak powinno być wszędzie. Też się z tym zgadzam, ale pojawia się pytanie. A co z dorosłymi? Czy tak zerknijmy, zauważmy, co dorośli tam wyprawiają w tych social mediach? Niektórzy to już naprawdę totalnie odjechali, co nie? Na niektórych dorosłych to też bardzo źle działa. Ja bym poszedł jeszcze krok dalej. Nie wiem, zrobił jakieś prawo jazdy na Instagrama. No, że póki nie zdasz prawa jazdy na Instagrama, no to nie wjeżdżasz na Instagrama. Nie możesz, nie ma opcji. Musisz, tak, zdać egzamin z rozpoznawania oszustw internetowych z wykorzystaniem AI. No, albo takie zadanie, kto ma pierwszeństwo w komentowaniu, udostępnianiu treści na tym skrzyżowaniu? No właśnie. No. I z takim prawo jazdy dopiero można się logować. Jak tak patrzę, to jest potrzebne naprawdę, bo niektórzy na tych social mediach to naprawdę odjechali. I wtedy można by było mówić, halo policja, proszę przyjechać na Facebooka, to by była drogówka.

0: A czy wy wiecie, że Zakaria jest znowu numerem 1 w bestliście? Zerknijcie, sprawdźcie na Vox.fm.pl, a także w Voxowej nowej mobilnej aplikacji. Tam możecie zagłosować na swoje ulubione hity i w piątek słuchajcie koniecznie najnowszego notowania bestlisty. Od 17 zaprezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. No dobrze, sprawdźmy co w pogodzie znowu. Zerkam, patrzę. Tu leje, tam leje. Trzeba się jakoś dostosować, chyba dopasować do stanu rzeczy i stwierdziliśmy, że my też lejemy. Lejemy wam paliwko, no, na wakacje, które już niebawem, już coraz bliżej. Wystarczy się zgłosić do naszej zabawy, a możemy wam zatankować na wyjazd wakacyjny. Musicie nam tylko powiedzieć, gdzie i z kim jedziecie na te wakacje. Takie proste pytanie. Odpowiadacie w mobilnej aplikacji VoxFM. Pobierzcie ją sobie na smartfony. Tam jest taka zakładka konkursy. Klikacie, zgłaszacie się, a my do was dzwonimy i tankujemy wam na wakacje. Czy da się prościej? Raczej nie. VoxFM, najnowsza aplikacja. Instalujcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Vox FM.

Stachurski, BBX z SO Vox FM na kwadrans przed 11. Jakiś taki komunikacyjny nam się wtorek zrobił, co nie? No bo tutaj i tankujemy dzisiaj, przypominam, w apce można się zgłaszać i tutaj jakieś tam prawo jazdy na Instagrama, a teraz czytam, słuchajcie, że zapowiedziano zintegrowaną sieć kolejową do 2050 roku w Polsce ma powstać, uwaga, 4700 kilometrów nowych linii i to mają być linie tak zwanej kolei dużej prędkości, ma to być taki pociąg, co bardzo szybko jeździ. Chodzi ogólnie o skomunikowanie całego kraju z CPK, PCK i innymi nazwami. Czyli koniec końców robi się to po to, żeby nam się lepiej podróżowało. Ja się rozmarzyłem.

I słuchajcie, ja mam plan. Ja zaczynam podróżować i to zaczynam od dzisiaj. Jak skończę pracę, to wychodzę i będę podróżować, aż skończą mi się pieniądze. Jakoś do obiadu powinienem wrócić. Wam też to polecam.

0: 608-6986-989. Piszecie nam o utrudnieniach na drogach w lubelskim Świętokrzyskim. Szczegóły, gdzie dokładnie? W wiadomościach radia w Vox FM o 11:00, a te za moment. Bądźcie blisko radia i posłuchajcie o tym, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
16: Policja zatrzymała dwie osoby, mogą mieć związek z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ogromna tragedia, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Mszanym. Z rąk byłego chłopaka zginęła tam 19-letnia kobieta. Po wypadkowe utrudnienia w lubelskim Świętokrzyskim, o szczegółach za chwilę.
0: Za chwilę, czyli w wiadomościach radia Vox FM punktualnie o 11, na której już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
16: Dwie osoby w rękach służb. Są nowe informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj, idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini, nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze swoich działań. Prosi także m.in. kierowców o nagranie z kamerek, które mogą pomóc w sprawie. Do tego tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy małopolskiej gminy, w której doszło do zabójstwa. Wczoraj 19-latek pokłócił się z byłą dziewczyną i zaatakował ją nożem. Kobieta zmarła, mężczyzna uciekł, był poszukiwany. Dziś rano prawdopodobnie znaleziono jego ciało w gminie Niedźwiedź.
17: Szok, No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
18: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
19: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
17: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
16: Mówili okoliczni mieszkańcy. 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów, a nowe fakty w tej sprawie podaje prokuratura. Nastolatkowie byli parą, ale się rozstali. Do tragedii doszło w czasie kłótni.
20: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
16: Mówi Justyna Ratej-Nykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Obława na 19-latka trwała całą noc. Rano znaleziono jego ciało. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Uwaga kierowcy, ruch wahadłowy na Krajowej 19 w Lubelskiem. W Ciecierzynie pod Lublinem czołowo zdarzyły się dwie osobówki. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Powypadkowe utrudnienia także na drodze Krajowej 74 w Świętokrzyskim. W Piórkowie doszło do zdarzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12. Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. Donald Tusk liczy, że już jesienią firma Electrum Mobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad polskim samochodem elektrycznym.
21: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
16: W siedzibie giełdy papierów wartościowych premier przypomniał, że wśród najważniejszych inwestycji jest amerykańska fabryka części do silników F-16, która ma powstać w Rzeszowie. To dodatkowe 140 miejsc pracy. Tatrzański Park Narodowy w nocy podsłuchuje zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Analiza nagrań pomaga lepiej zrozumieć tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z TPN-u. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś.
22: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
16: Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatr i ustawione na nagrywanie głównie nocą, bo wtedy zwierzęta są bardziej aktywne.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Będzie dzisiaj słońca troszeczkę, szczególnie na południu kraju, tam też 21-22 stopnie. Opady deszczu na północy, burze prognozowane przez synoptyków w Suwałkach, w Białymstoku. No a tak poza tym, no to w najzimniejszych miejscach w kraju 16-15 stopni. W nocy spadek do 7, jutro w najcieplejszym momencie dnia 24. Jutro już w ogóle tak ten deszcz to tylko w niektórych miejscach, gdzieś tam w Zakopanem. Suwałki, Białystok też tylko z deszczem, poza tym...
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Poza tym w prognozach synoptyków bardzo już widać nadchodzące wakacje. Masz już plany na wakacje jakieś?
16: To świetnie. Coś tam się kotłuje w głowie, coś jest, coś ale jest, nie będę zdradzał.
0: A wy możecie zdradzić. Wy możecie zdradzić w naszej apce. Bo za wasze plany na wakacje, a także osoby, z którymi pojedziecie, bo takie jest pytanie, gdzie i z kim jedziecie na wakacje, tankujemy wam samochodem. Za moment dzwonię, a wy się zgłaszajcie w najnowszej apce Vox FM.
16: O moje miejsce zajmie o 12:00 Kasia Pilewska.
0: Zapraszamy o 12:00 na wiadomości.

0: takich dźwięków nam we wtorek potrzeba. Shanghai i Kalima Minu w Vox FM. 16 minut po 11. No. Ja tylko mam nadzieję, że macie gdzieś w pobliżu swoje telefony, bo...
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Bo ja wybieram zgłoszenie i do kogoś z was dzwonię. Wysyłaliście swoje zgłoszenia do naszej zabawy na naszej voxowej apce. Przypominamy, nowa jest. Instalujcie na smartfony i zgłaszajcie się, bo to pierwsze tankowanie, ale na pewno nie ostatnie. No, więc tam cały czas możecie się zgłaszać. A ja dzwonię, więc... Więc mówię halo i dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Chyba się słyszymy.
0: Witam ciebie, Julio. Arek Sikora z tej strony. Vox FM do ciebie dzwoni.
2: O, dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Spodziewałaś się?
2: Nie, totalnie nie.
0: A widzisz, w zgłoszeniu napisałaś tak. Wraz z moim ukochanym Mateuszem wybieramy się na zasłużony odpoczynek nad nasze piękne polskie i drogie morze. I te słowo i drogie mnie skłoniło do tego, żeby do ciebie zadzwonić. Jak ja cię, Julka, rozumiem. Jak ja cię po prostu rozumiem. Słuchaj, sprawy transportowe, czym jedziecie? Powiedz, twoim samochodem, jego samochodem, jak to wygląda?
2: Zobaczymy, chyba moim, moją Astrunią.
0: Chyba twoim. Dobrze, a jak tam stan baku, powiedz?
2: No, na polskie morze myślę, że warto byłoby pomóc.
0: Julka, ja mam taką propozycję. Vox FM zatankuje wam samochód do pełna, a wy bawcie się dobrze, dobra?
2: Jasne, super, dziękujemy bardzo. No i
0: to już masz zapewnione, a teraz chwal się, bo napisałaś, że zasłużony odpoczynek. Co wyście nawyrabiali czym się zajmujecie?
2: A, bardzo dużo pracujemy, mamy swoje firmy, także marzy nam się odpoczynek. No, że kochamy polskie morze, no to właśnie tam nam się marzy wybrać.
0: Czyli Julka i Mateusz to tacy polscy przedsiębiorcy. Boże, Julka, jak ja was jeszcze bardziej rozumiem, jak wam jeszcze bardziej ta pomoc jest potrzebna. Bawcie się dobrze, lećcie w Vox, tankuję wam na wakacje. Wszystkiego dobrego.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A jeśli wy też chcecie, żebyśmy wam zatankowali na wakacje, zgłaszajcie się w naszej apce.
3: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Offenbach i Overdrive. Overdrive, czyli wsiadasz do samochodu i jedziesz tak, że hej, że nie mam pytań. O, jak zatankowane za darmo, no to można nie patrzeć wtedy na spalanie, tylko po prostu się jedzie, prawda? W takim stanie Julka, której zatankowaliśmy przed chwilą w Vox FM na wakacje, a wam też możemy zatankować, przypominamy, w naszej apce mobilnej na smartfony wchodzicie w zakładkę konkursy i zgłaszacie się do naszej zabawy. Vox FM tankuje na wakacje. Gdzie jedziecie, z kim jedziecie, na te pytanie odpowiadacie i reszta później się dzieje, prawda? Później my dzwonimy, a wy macie tankowanie z głowy. Tak wam robimy, dzień dobry. Tak wam pomagamy. Pomożemy też muzyką za moment. Lorin Bajera między innymi na Horyzoncie Muzycznym.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Vox. FM.

a czemu od razu nie pozwól? A może trzeba pozwolić? Może trzeba pozwolić i później czekać, co wydarzy się dalej? No, na przykład, o, pozwolono na Mistrzostwach Świata pośmiecić troszeczkę, a później zostało to posprzątane. Mówię, słuchajcie, o spotkaniu Japonia-Holandia. Mecz skończył się wynikiem 2-2. To było w niedzielę i tak dalej, ale internet obiegły nagrania, słuchajcie, jak kibice Japonii wyciągają nagle z kieszeni worki na śmieci i zaczynają elegancko po sobie sprzątać to, co tam naświnili, nabrudzili. O, poszło wiralem, wszyscy chwalą.

0: To jest właśnie Digi Digi, wiralowy hit jeszcze przed godziną 12 w Vox FM. I takie pytanie do was. Dostaliście kiedyś ciastem? Albo rzuciliście w kogoś ciastem? Prezydent Poznania dostał ciastem. I o tym w wiadomościach Radia Vox FM o 12 między innymi. Po 12 też wiadomości sportowe. Bądźcie blisko radia, posłuchajcie. Powiemy też co w pogodzie, no i oczywiście zagramy w rytmie hitów.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszukiwaniem.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
12: Obława trwa. Wiadomości zaczynamy od zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Za chwilę też atak na prezydenta Poznania podczas sesji. Jacek Jaśkowiak obrzucony ciastem. A na koniec mundial do gry wchodzą kolejni faworyci. Posłuchajcie.
13: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witam Katarzynę Pilewską.
12: Dzień dobry.
13: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
12: To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
14: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
12: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
14: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
12: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka. Na to właśnie zasługuje.
15: To pan chce mieszkańców oddać Mateusz deweloperowi.
12: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
16: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś,
17: żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić jej na taką agresję.
12: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze ponad 70% poparcia. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony.
18: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
12: Mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą spędzić lato inaczej niż zwykle i sprawdzić swoje możliwości. Na chętnych czeka m.in. jednostka w Sieradzu.
19: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę, ale mogą też liczyć na konkretne korzyści finansowe. Za ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto. To za te 27 dni szkolenia.
12: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu. Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Hubert Hurkacz kontra Andrzej Rublow zmierzą się ze sobą w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Hall. Spotkanie rozpocznie się o 13. Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci w grupie pierwszej i przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. To o 21. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6 rano Austria z Jordanią. A jutro polskie siatkarki meczem z Bułgarią rozpoczną rywalizację w drugim tygodniu Ligi Narodów. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają w stolicy Tajlandii. Po jutrzejszej rywalizacji z Bułgarią w czwartek zmierzą się z Ukrainą, w sobotę z Holandią i w niedzielę z Kanadą. A jutrzejsze spotkanie startuje o 11.45.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Pomalutku możemy szykować się na upały, nie wiem, czy wiesz.
12: Ja słyszałam, tak, ale to jeszcze chyba trochę, co?
13: No gdzie trochę, poczekaj, w piątek już chyba. Jak dzisiaj mamy wtorek, to masz środa, czwartek, 3 dni.
12: To prawda.
13: 31 stopni.
12: 32 stopnie, burze, tu widzę słońce.
13: 35 w sobotę, 35 stopni na zachodzie. Podobnie w poniedziałek też 35 stopni.
12: Tak, ale już jutro mamy dobre informacje.
13: Czekaj, co jest jutro? Jutro jest środa.
12: Jutro, zobaczcie, 22 stopni.
13: Pięknie, deszcz tylko w Suwałkach i w Białymstoku i tam na południu kraju delikatnie może popadać. Poza tym pięknie.
12: Pięknie.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bardzo dobrze, bo wakacje idą.
12: Tak jest. No już to 2 tygodnie zostały. Niecałe 2 tygodnie.
13: 9 dni dzisiaj policzyłem na palcach. Wow. Palców starczyło, żeby policzyć ile do wakacji. Rozumiesz?
12: Rozumiem.
13: Już taki mamy czas roku. 16 czerwca. 12:05. Wtorek. Pięknie jest. Kasiu, ja cię zapraszam o 13 na wiadomości.
12: Na pewno.
13: A państwa zapraszam do słuchania pięknej muzyki. Tu program w rytmie hitów. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Sasz i Ekwador. Łezka nostalgii przy takich numerach wokół się kręci, trzeba przyznać. No dobrze, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach.
1: No,
0: bo jak się okazuje, GUS przedstawił dane o inflacji za maj. Jest taniej, ale drożej. No, czego nie rozumiecie, już wszystko tłumaczę. Główny Urząd Statystyczny przekazał wczoraj, że w maju odnotowano deflację w stosunku do kwietnia. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju spadły o 0,3% w porównaniu z kwietniem. Jednak w zestawieniu z analogicznym miesiącem 2025 roku ceny wzrosły o ponad 3%. Ha? I dlaczego, zapytamy? Gdzie jest ten szkopuł? Kto jest winny? Okazuje się, że... winne są truskawki. No, ogólny wzrost wskaźnika, na ogólny wzrost wskaźnika, jak czytam, wpłynęły wyższe stawki za m.in. świeże owoce jagodowe, takie jak truskawki. Ale stop. Nie, no ja proszę, truskawki zostawić w spokoju. Ja tylko przypomnę, że żeby nie truskawki, to Iga Świątek nie miałaby z czym jeść makaronu. To sukcesy sportowe. Warto.

0: Kojarzymy te dźwięki, prawda? Ha?
1: W tej wersji akurat to jest I Feel Love, Damian Force, odpowiedzialny za te brzmienia.
0: Na trzecim miejscu ostatniego notowania Best Listy wejdźcie na voxfm.pl albo w naszej nowej aplikacji VoxFM na waszych smartfonach. Zagłosujcie w bestliście, bo można w naszej nowej aplikacji. Ba, nie wiem czy wiecie, w naszej nowej aplikacji w ogóle jest fajnie, ona jest świetna. Tam też możecie powalczyć o tankowanie na wakacje, no, w takiej zakładce konkursy. Możecie się zgłosić do Pawelca, możecie posłuchać dodatkowych kanałów Radia VoxFM, na przykład z Łombolowego, który już ruszył. No, tam między innymi programy typu Jedno oko na Maroko. Ciekawe, polecam naprawdę bardzo gorąco. VoxFM, apka na wasze telefony instalowana. I tam głosujecie też w bestliście, 20 pozycji, 6 propozycji. No i w apce też możecie posłuchać, niezależnie od tego, gdzie jesteście. W piątek o 17:00 najnowszego notowania bestlisty, które poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski. Polecamy.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

Oka. W zupełnie nowej wersji. Lubiła tańczyć w Vox FM. Lubimy też siedzieć w internecie, okazuje się. Najnowsze badania mówią, że przeciętny Polak spędzi w internecie łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni życia. A to tak w przybliżeniu 1/3 życia spędzona w sieci. No to jak już tam tyle czasu spędzamy, to wypadałoby jakoś umilić sobie ten czas spędzany w internecie. Na przykład nową aplikacją Vox FM, tak tylko podpowiadam. Przypominam, że mamy nową na smartfonach. Koniecznie zainstalujcie. To taka obowiązkowa ikonka na waszych tapetach, ekranach.

0: A wiecie co? A to jest Brotherly, a Don't Dare Talking. A wiecie co? A dawno nie było jakichś pozytywnych informacji. Znaczy były, ale nigdy nie za wiele, prawda? To jeszcze jedną mamy. Uwaga, uwaga, skupcie się. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polka otrzymała dziką kartę i szczegóły w wiadomościach Radia Vox FM o 13. Koniecznie posłuchajcie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastons takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.

0: Urodzinowe pizzo branie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: To już oficjalna jest decyzja w sprawie dzikiej karty dla Maji Chwalińskiej. Od tego zaczniemy. W wiadomościach nie najlepsze informacje dla kierowców. Uwaga, ceny na stacjach urosną, a na koniec jeszcze rekord w kajakowej paradzie. Posłuchajcie.
5: No to słuchamy. Wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
4: Jest oficjalne potwierdzenie. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Przypomnijmy, Chwalińska grała w finale tegorocznego French Open i awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA, co jednak nie dało jej miejsca w głównej drabince. Dlatego Polka musiała wygrać w kwalifikacjach. Dzięki presji, m.in. Polskiego Związku Tenisowego, który złożył w sprawie dzikiej karty oficjalny wniosek, udział Maji Chwalińskiej w Wimbledonie jest już oficjalny, a poza Mają w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litr, diesel do 6 zł i 44 groszy. Cenę maksymalną opublikowało właśnie Ministerstwo Energii, a to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
6: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
4: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełen wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych, które zalegają na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebrano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest jednak niższe niż zakładano.
7: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach. Tak? Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
4: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Kolejnym etapem pracy naukowców będzie opracowanie planu neutralizacji zidentyfikowanych już zagrożeń. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulej Łowódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
8: 19 lipca już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów kajakowa stolica Polski.
4: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
8: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór. Wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
4: Udział jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Ostatnio były Mistrzostwa Europy w kajakarstwie. Aha. Przywieźliśmy 7 medali. Jo. Mówię o tym, bo jestem fanem.
9: Kajakarstwa?
5: Oczywiście.
9: Ale kajakowanie, czy raczej spędzanie czasu na kajaku?
5: Spędzania czasu na kajaku.
9: No właśnie, tak mi się wydawało, no, że pasujesz do tego bardziej.
5: A dziękuję bardzo. Wiesz, że jak się pływa tymi spływami, to tam często są bary na wodzie?
9: Wiem o tym doskonale. Ja też lubię kajakować.
5: O, właśnie. Ale kajakować, czy spędzać czas na kajaku?
9: Pogoda.
5: Już po pogodzie.
9: No właśnie.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ale to coś w pogodzie ciekawego? Wiesz co, chciałabyś powiedzieć?
9: Jeszcze trzymamy, słuchajcie, cierpliwości. Jeszcze jutro, jeszcze dzisiaj tak naprawdę. Jeszcze trochę deszczu, jeszcze trochę chłodno, a jutro już 20-24, słońce. I tak do końca tygodnia będzie tylko rosło. W piątek 29, a w niedzielę 32.
5: Ale tak patrzę po mapach, no to ten deszcz cały czas gdzieś tam będzie.
9: Będzie krążył.
5: O. Z tym, że jak jest cieplej, to szybciej się suszymy. O, właśnie. 5 minut po 13. Albo trzeba tak żartować jak ja, to wtedy też jest sucho, nie?
9: Tak. Przegoniłeś deszcz.
5: Dziękuję. Kasia Pilewska wraca o 14, a ja mówię raz jeszcze dzień dobry. Arek Sikora, tu program w rytmie hitów.

0: Dolly, Dolly. Szanowni Państwo, to właśnie Dolly Song w Vox FM. Gramy Wam w rytmie hitów cały czas, to się nie zmienia, ale porozmawiajmy teraz o poważnych sprawach, dobra? O poważnych sprawach. Słuchajcie, ruszają ćwiczenia wojskowe, międzynarodowe. Polscy, litewscy, francuscy żołnierze będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. No i wiecie, jak te manewry będą się nazywały? Manewry wspólne Polski, Francji i Litwy nazywają się, uwaga, Dzielny Dzik. Dzielny Dzik! To jest świetna nazwa. W tej nazwie kryje się wszystko, w tym kryptonimie. Mało tego, ja bym jeszcze ponazywał wrogie oddziały. Spłoszona łania. Wypatroszony łosoś. To tak ponazywajmy. I to jest klucz do sukcesu. Już mamy ich w garści. A tak właściwie to w kopycie. Dzielnego Dzika.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: Sean Baker i Runaway, czyli uciekaj w jej. Ale powiem wam, że nie ma po co. Jest super, jest świetnie, zobaczcie, 25 minut do 14 we wtorek. Piękna pogoda nam się szykuje, już tam w oddali na horyzoncie rysuje nam się piękny pejzaż wakacji, no. A propos wakacji, może być jeszcze piękniej. Instalujcie naszą apkę, a później, a w sumie, posłuchajcie szczegółów.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Vox FM.
22: Vox FM.
1: FM. FM.

Loco Loco. A, czyli czyste szaleństwo w muzyce. Nie tylko w muzyce, słuchajcie, bo to, co się dzieje na świecie, no to jest naprawdę szaleństwo. Czytam właśnie o nowym trendzie, który pojawił się w Korei Południowej. Jest taka aplikacja, którą zamawiamy jedzenie, ale tylko na niby. I to jest trend, podobno wszyscy to robią. Działa to tak na zasadzie wywoływania dopaminy, czyli mamy tę przyjemność zamawiania jedzenia, ale koniec końców nie wydajemy pieniędzy, pod tego jedzenia nie zamawiamy. Bo to jest... No nikt mi nie powie, że to jest normalne, ale ja mam podobnie. Naprawdę, tylko to jest apka do ćwiczeń. Klikam tę apkę i wykonuję ćwiczenia, które tak naprawdę nie istnieją. Jest tylko z tym jeden problem. Efektów też brak. No ale to tam, można przymknąć oko, co nie?

0: pod osłoną nocy pokazujesz mi oczy. Przyznawam się do czegoś, od dłuższego czasu zastanawiam się, o jakie oczy chodzi. Ale może nie zagłębiajmy się w temat. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony wtorek, za moment 14, więc mówię wam dobrej reszty wtorku. Arek Sikora, słyszymy się jutro od 9.30, a was zapraszam na program To Jest Dzień od 14 i na wiadomości Vox FM o 14. Do usłyszenia.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Śpisz? Śpisz!
5: A, co się dzieje?
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
4: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
7: Pocieszę, że się nie obudzili.
8: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
7: Ludzkie pojęcie, no tak.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
7: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
9: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danek.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Służby potwierdzają, znaleziono ciało poszukiwanego 19-latka pod Limanową. Jest nasz reporter, od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, śmiertelny wypadek na kolei, są utrudnienia. I jeszcze Toruń, mieszkańcy oburzeni wycinką drzew. Posłuchajcie.
14: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla was już teraz Katarzyna Pilewska.
13: To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrać sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokadę, okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
15: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo, że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
16: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
17: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
18: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
15: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
13: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienie na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
19: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
13: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach na portalu pasażera. To miała być oaza zieleni, a jest rozjechany plac. Emocje w Toruniu. Po początku prac na rondzie na lewobrzeżnej części miasta zaczęło się klasycznie od wycinki drzew, a to wzburzyło mieszkańców, którzy twierdzą, że o budowie ronda w tej formie nie wiedzieli.
20: Nie miałam zielonego pojęcia, absolutnie.
21: Nic, ja myślałam, że blok. Nie dowiedziałam się, jak już tutaj ruszyła wycinka drzew.
20: Miała to być oaza, powiedzmy, zieleni, a zobaczy pani dookoła, co się dzieje.
13: Z mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, która o komentarz poprosiła również prezydenta miasta Pawła Gulewskiego.
22: Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy. Jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
13: Budowa ronda trwa, miasto nie zamierza zmieniać planów. Wiadelka, grabki, łopatki, zmiotki i lekkie taborety dostępne dla wszystkich. Na wrocławskich cmentarzach Grabiszyńskim i Osobiewickim ruszył pilotaż bezpłatnych wypożyczalni narzędzi i siedzisk.
0: tworzymy takie rozwiązania, które mają zwiększyć komfort i pozwolić skupić się na tym, co ważne. Czyli przyjść na cmentarz z pamięcią, modlitwą, a nie właśnie z tym takim bagażem ciężkim.
13: Mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza. A co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy?
9: Bardzo dobry słup narzędzia i sama, żeby miała siłę do tych zmarłych, którzy zasłużyli na to, żeby przyjść do nich i z nimi pobyć.
12: Ludzie wypożyczali narzędzia za dużą cenę, nie brali za to żadnej kaucji, opierając się na zaufaniu i ludzie zwracali.
23: Wielki znak zapytania.
24: Nie ma pani zaufania do ludzi?
23: Nie do wszystkich.
13: Jeśli jednak pilotaż się sprawdzi, podobnych skrzyń z narzędziami ma być we Wrocławiu więcej.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: 4 minuty po godzinie 14. Fantastyczne, cudowne, niesamowite, powiedziałbym wręcz idealne wiadomości pogodowe ma dla was już teraz ona, Katarzyna Pilewska.
13: Jeśli chcemy pomyśleć o przeszłości, to jest dobry moment, bo dziś można jeszcze powiedzieć sobie, matko jedyna, co to za pogoda. Ale już jutro będzie 22 nawet stopnie. Słońce, deszcz tylko na południu, na koniec tygodnia to już 27, 28, 32 w niedzielę.
14: Kasiłka, jak ja się cieszę, że ty jesteś, wiesz, jak ja się cieszę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: To Katarzyna P., bo przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, że chodzi mi o Katarzynę Pilewską.
13: Ale oczywiście, że nie muszą. Jeszcze.
14: Katarzyna, czy to jest u ciebie dobre wtorkowe popołudnie? Czy ty lubisz wtorkowe popołudnie? Jak bardzo lubisz wtorkowe popołudnie? Czy
13: bardzo.
14: Wtorkowe popołudnie... Dziękuję. Weźmy sobie pogadali. A za co najbardziej?
13: Chyba za to, że już środa zaraz.
14: A nie mogłaś powiedzieć za to, że jest program To Jest Dzień, że jestem ja, Kamil.
13: A co to za program?
14: To jest dzień! Ty, naprawdę. Ja sobie z Katarzyną tutaj muszę porozmawiać sam na osobności. Jutro po lekcjach z matką. Dzień dobry. Joli garçon. Niech gra.

Jak to słychać, że to jest tuszol, ale z Bangi tak to lata i tak dalej, 11 minut po godzinie 14. O tej porze we wtorek to rzeczywiście zaczyna coś już latać. Zaczyna, bo tak człowiek ma takie, nie, to co ja się będę za to w tym tygodniu brał, to w przyszłym tygodniu to zrobię. Zwłaszcza, że czerwiec to jest taki miesiąc, proszę Państwa, kiedy ciężko się zmobilizować, bo to jest sekunda do urlopu i ludzie czekają. Podobno najgorszy miesiąc do pracy to właśnie te ostatnie tygodnie przedurlopowe. Kiedy bierzecie urlop? To jest pytanie do Was. Czy od razu na początek, jak dzieciaki tylko skończą szkoły, czy może czekacie, żeby wszyscy wrócili, a Wy dopiero wtedy w sierpniu i mówicie, no to teraz patrz jeden z drugim, Ty będziesz musiał czekać rok, a ja sobie na urlop, lalala. Jakie są Wasze plany? 609-2x8-69, czyli kiedy najlepiej wziąć urlop? Czyli jednym słowem, kiedy wkurzać innych pracowników? 609-2x8-69 albo zostawcie głosóweczkę na naszym Messengerze. Felix Jen, zagrajmy.

0: jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek, Cleo Basto, i zabiorę nas, czyli was, na urlop. Bo dzisiaj o urlopach sobie rozmawiamy, mimo że termin powiedziałbym jeszcze taki przedurlopowy, ale to jest taki ten czas, kiedy ma się już raj za fiber, kiedy już człowieka nosi, kiedy już nogi zaczynają tak jakoś same, prawda, co już chcą, już by wyszły, już by sobie poszły, już tego. Kiedy urlopy? 609-2x8-69. Kiedy planujecie, czy czekacie, czy od razu ciach i wkurzamy innych? Urlop, pisze ktoś, najlepiej wziąć tydzień lub nawet dwa tygodnie przed lub po szefie. Wtedy nie będziemy go widzieć dwa razy dłużej. Właśnie dlatego ja biorę już na początku lipca. 609-2x8-69, słuchamy.
1: Mateusz, w moim przypadku wzięcie urlopu będzie kiedy moja kobieta kończy Wojską Akademię po prostu. Wow. Więc zaczynamy urlop w połowie lipca.
0: Pozdrawiamy. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, tam chodzi o wojsko. To ty uważaj na tym urlopie, bo wtedy będziesz musiał się zgadzać na wszystko. Ja biorę urlop w listopadzie, bo wtedy pogoda na pewno mnie nie rozczaruje, może tylko pozytywnie zaskoczyć. Mądre, bardzo dobre. A ja planuję dopiero w lutym, ale za to jak? Na dwa tygodnie do Tajlandii znam kilku takich, też mnie denerwują. Słuchamy.
2: Ze względu na to, że pracuję w dużej firmie, urlop mam planowany. I mój planowany urlop wychodzi na październik. Druga połowa października, więc to oni mnie wkurzają, nie ja i. Pozdrawiam.
0: Ale pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, ale pomyśl sobie, jak ty będziesz ich w październiku wkurzała, kiedy jeszcze daleko do urlopu, a ty sobie ciach. A my w tym roku, pisze Marta, urlop na porodówce spędzamy. No to faktycznie trudno cokolwiek zaplanować.
3: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale nie martw się, jak się urodzi, bo widzę z tego, co widzę, to syn. On wam zaplanuje wszystko. Ever David Words, Evan Hello. Za chwilę i 20 minut po godzinie 14. Zadyszkę wiadomości.

0: i romantyczne, i mądre nawet. Ja dla ciebie, ty dla mnie. A propos urlopów, chcecie się naprawdę zdenerwować? 609-2x869, słuchajcie tego.
1: Słuchaj, przed urlopem, 2 lipca wylatujemy na mistrzostwa do Stanów. Pozdrawiam.
0: Tego się nie robi ludziom, ty bogaczu. Za minutę wiadomości. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

Ależ czuć weekend w tej piosence. Ona dokładnie właśnie taka ma być. To Benazi Prosi Dani i oczywiście Hit My Heart. Dzisiaj urlopowo, ale a propos urlopów, to zanim urlop, to trzeba pracę skończyć. No to kończymy za 12 minut. Kto o 15 oczywiście wychodzi z pracy, bo jak ktoś o 16, to jeszcze troszeczkę. Ale w jakim towarzystwie? Robimy raba.

0: Narcotic Trust i oczywiście I Like It 609 2x869.
1: Witam, tu Dawid. Pracuję w transporcie. U mnie nie ma czegoś takiego jak urlop. Tutaj transport musi iść całodobowo.
0: Tak jest.
1: Pozdrawiam.
0: Kierowcy to kierowcy, wiadomo. Chociaż z drugiej strony, podobno w obiegowej opinii, wy zawsze jesteście na urlopie. Nie, to nie ja powiedziałem, to tylko obiegowa opinia. Za 4 minuty, 15 wiadomości.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Wygraj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Projekt ustawy przyjęty. Dane o zarobkach lekarzy nie będą już anonimowe. Od tego zaczniemy. W wiadomościach noc na jazdę hulajnogą po ekspresówce 30-latek zatrzymany, a w Wielkiej Brytanii zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Posłuchajcie.
3: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 15:00. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
2: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. A wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
4: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawdę, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
2: Tłumaczy premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 roku zrobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia, tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 000 zł. Na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
6: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, które były zgłaszane przez sądem pierwszej instancji.
5: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
2: Wjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
7: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
2: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem. Teraz Wielka Brytania, która zakazuje dzieciom mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że od wiosny przyszłego roku osoby do 16 roku życia nie będą mogły używać aplikacji takich jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X. Decyzja ta jest następstwem konsultacji rządowych, w których 89% z prawie 10 tysięcy pytanych rodziców i opiekunów poparło taki zakaz. Zamknięte ulice, noc i setki rolkarzy. Koszalin szykuje się na rolkowe szaleństwo. Pod koniec czerwca miasto opanuje impreza Night Skating Around the City. Do pokonania jest 14 km wymagającej trasy, a potężny zastrzyk energii zapewni jadący razem z rolkarzami DJ.
8: Jest to przejazd rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Będzie muzyka, będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali. To jest fajne przeżycie. Zamykają dla nas ulice miasta, więc Koszalin wtedy dla nas stoi takim otworem, ponieważ jeżdżenie po chodnikach i po ścieżkach, nie zawsze sprawia taką frajdę. Można poznać fajnych ludzi, można zarazić się tą zajawką.
2: Mówi Izabela Kijanka, organizatorka, a impreza odbędzie się w Koszalinie 27 czerwca.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Pogoda fenomenalna, o szczegółach Katarzyna Pilewska.
2: Fenomenalna, to nasz pan redaktor się trochę rozpędził. Ona będzie fenomenalna już od jutra. Będzie wtedy ciepło, 22 stopnie na południu. Deszcz będzie się kręcił, ale tak między jednym województwem a drugim, więc po co o tym teraz mówić? Jeśli chodzi o dzisiaj, to deszcz to jest problem. Deszcz i niskie temperatury, bo 17-16 stopni, a tak w ogóle to na wschodzie północnym będą burze. I dziś musimy wytrzymać, od piątku lampa.
3: Tak, dzisiaj jak patrzę na twoją prognozę pogody, to w ogóle tracimy suwałki.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: A ten gość z tych Suwałk, który tą ekspresówką jechał tą hulajnogą, tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie, wiesz, tak mi przyszło do głowy, że gdyby jechał 100 km na godzinę, to powiedział, no co?
1: Prawda?
3: Panie, wyprzedzałem.
9: Dzień z Vox FM.
3: Bez kasku, bez jednego buta. Znaczy, miał tylko, trzymał go w buzi, bo było gorąco w stopy. Enrique Iglesias, Within Duel, Corazón, daj to głośniej za chwilę. Kasia wróci za 25 minut.
1: Tak jest.
3: Z wiadomościami sportowymi.
1: Tak jest.
3: Zapraszamy.
1: Tak.

0: No daj to głośno.
1: Jak żywe, no bo żywe. 12 minut po godzinie 15, dzień dobry, we wtorek, wtorkowe popołudnie. Powiedziałbym w takiej fazie już bardzo przyjemnej, bardzo sympatycznej, bo można wyjść z pracy i można w końcu się rozejrzeć. Głośniej powiedzieć no i tak zaciągnąć się powietrzem, poczuć, że jest chłodno i wrócić do domu. Dziękuję. Nie, no żartuję oczywiście. Wiem, że masa rzeczy jeszcze przed wami. No to proszę państwa, będzie dużo dobrych informacji. Otóż okazuje się, że ceny paliw wcale nie takie straszne, jak nam je pisali. Bo tak, co prawda kończy się program CPN, czyli te paliwa pójdą troszeczkę do góry, ale podobno od lipca jest duża szansa, zdaniem ekonomistów, analityków i tych wszystkich, którzy się znają, że te ceny pospadają. Dlaczego? Dogadali się. Stany Zjednoczone z Iranem jakoś tam się podobno wzięły i dogadały, tak przynajmniej mówią, tak twierdzą, że będzie okej. Także te wakacje 2026, mimo że miały być strasznie drogie, jest szansa, że wcale takie drogie nie będą. Czy to coś zmienia w planach urlopowych? Nie bardzo, bo 70% Polaków zapytanych, tych, którzy jadą urlop, zapytanych o to, czym jadą, mówią, nie, ja samolotem, ale z drugiej strony ma to też swoje plusy, bo miało podobno zablaknąć paliwa lotniczego w Europie, no to jest duża szansa, że nie zabraknie. Czy to kolejny raz zmodyfikuje plany urlopowe? Nie, dlatego, że ja i tak zostaję ze szwagrem w garażu. Najlepsze wakacje ever!
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Kto chociaż raz wymieniał klocki ze szwagrem, ten wie.

0: Życie to jedna taka wielka loteria. Dokładnie jak w piosence Lato i Lukali. Lottery. 18 minut. Mamy już po godzinie 15 we wtorek. Maja tu, Maja tam. Oczywiście mowa o Maji Chwalińskiej, nasza wielka tenisistka. Przypomnę tylko dla tych niezorientowanych, że to jest finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa. No i tam się starała, robiła co mogła. No i pytanie brzmiało, czy co z Wimbledonem? Bo za chwilę Wimbledon na kortach trawiastych, imprezka w Londynie, duża, bo to wielki szlem. Czekaliśmy na dziką kartę, tak liczyliśmy, że może się uda, żeby nie grała znowu w tych kwalifikacjach, bo po co? Dostała. Dostała dziką kartę. Jako na razie jedyna zawodniczka z zagranicy dostała dziką kartę. Organizatorzy tam powiedzieli, nie, no to nie, no niech ma, niech gra. I teraz ja tak się zastanawiam, czy oni wiedzą, co robią. Czy oni wiedzą, co robią, dając Polce dziką kartę. Bo jak sama nazwa wskazuje, dzika karta zobowiązuje.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A później rozkładanie rąk na kortach i pretensje, co ona robi, co ona robi. No jak dzika karta, no to gra z dziką kartą elektrycznej gitary o dzieciach.

0: Armin van Buuren, Like a Child, czyli jak dziecko, a niebawem te dzieci, które podobno wybiegną ze szkoły, wybiegną już na wakacje. Więc o wakacjach będzie więcej za chwilę, bo czas na wiadomości za dwie minutki, także sportowe.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: 15.30 właśnie wybiła na zegarze. Kasia Pilewska przychodzi do studia z najświeższą porcją wiadomości Vox FM. Zapraszamy.
13: Jestem. Szef BBN-u zabiera głos po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga dogłębnego zbadania, ocenił Bartosz Grodecki i zaznaczył, że jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji, prowadzonych poza jej granicami. Przypomnijmy, chodzi o zabójstwo 44-letniego Rosjanina, artysty, który krytykował rosyjskie władze. Do tego tematu będziemy wracać. Odpowiedzą przed sądem za kradzież wyposażenia luksusowych aut. Augustowska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Litwy.
14: Prokuratorskie zarzuty obejmują łącznie 18 zdarzeń. Głównym celem kradzieży były wartościowe części, takie jak panele klimatyzacji, panele sterowania radiem i nawigacją, wielofunkcyjne kierownice, a nawet podzespoły automatycznych skrzyń biegów.
13: Mówi prokuratury Wojciech Piktel. Łączna wartość strat to 120 tysięcy złotych, a mężczyznom grozi 30 lat więzienia. Wszedł do nie swojego samochodu i odjechał. Usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Mężczyzna według policji wsiadł do to samochodu dostawczego i chciał wyjechać z miasta. Został zatrzymany na jednym ze skrzyżowań.
15: Usłyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela.
13: Mówi mi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Grozi mu do 5 lat za kratami.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. To oznacza, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej 6 polskich tenisistów. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią na pewno Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszczak. Przed nami 6. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś do gry wejdą kolejni faworyci. W grupie pierwszej przymierzona do złota Francja zagra z Senegalem. To o 21.00. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3.00 w nocy Argentyna zagra z Algierią. O 6.00 rano Austria z Jordanią.
0: I co?
13: Ja już, a wiesz, że to już drugi raz?
0: Że grupa pierwsza?
13: Taka małpka. Widzi jeden, czyta jeden.
0: Ale podobno chcą w ogóle rozszerzać, wiesz, jeszcze bardziej. Aż do grupy P.
13: Fajnie. P jak Pilewska?
0: P. Grupa P. Rozumiesz to? No P.

Bajera! I oczywiście do samego rana. Bardzo dobrze pisze Bartek, że dali tę dziką kartę Maji Chwalińskiej, bo jakby nie dali, to ja bym się pofatygował do Londynu, a mam blisko. Widzisz, i właśnie, widzicie, i dlatego właśnie Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej na wszelki wypadek. Oni to sprawdzają na granicach teraz, także no nie bardzo. Ale co ty się w ogóle piechlisz, Bartek? Dostała dziką kartę? Dostała. Za darmo? Za darmo. No to teraz już nic, tylko czekać na finał, a później niech będzie miło na trawce. Hunter X i Golden Kungs, Never Going Home, za chwilę w Vox FM, 21 minut i mamy 16.

0: Lubię tę piosenkę, bo ona oddaje istotę sprawy. To Katy Perry i oczywiście Hot and Cold. Katy Perry, wokół której ostatnio głośno, po tym jak jej nowy chłopak Justin Trudeau, były premier Kanady, nie pojawili się na meczu Kanady na mistrzostwach, a poszli na mecz Stanów Zjednoczonych. No i jest w Kanadzie aferka. Byłaby u nas, ale jak sami wiecie, my oglądamy z domu. 4 minuty i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury,
3: w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Kastorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo już od środy w Kastoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Reklama.
17: Opozycja twierdzi, że to polityczna zemsta. Do odwołania prokurator Dziedzic-Boguckiej zaczynamy wiadomości o 16:00. Za chwilę też aktualny stan poparzonego 8-latka z Jarogniewa, ale koniec wyjątkowe testy studentów. Chcą pomóc sportowcom. Posłuchajcie.
0: Słuchamy wiadomości Vox FM o wspomnianej godzinie 16:00. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
17: Znamy kół. kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienili swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
3: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji. Według opozycji to zemsta za udział śledczej w przeszukaniu domu byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego. Odwołana prokurator to prywatnie żona szefa kancelarii prezydenta RP. Nieprawomocnie skazany Gawłowski wielokrotnie pomawiał małżeństwo o prześladowania polityczne.
17: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdrowia w Szczecinie. Chłopiec trafił tam po dramatycznych wydarzeniach w miniony piątek, której dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
18: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
17: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratora bada policja. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. O 8 rano startuje tam akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego. Dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
19: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość.
17: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Akcja potrwa do 10. Złapani kierowcy na podwójnym gazie na A1. Łódzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada. W ciągu 4 godzin funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość ponad 10,5 tysiąca kierowców, relacjonuje Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
20: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
17: Kontrole odbywały się na autostradzie od Gdańska do Łodzi. Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku, która faza startu na żużlu decyduje o wygranej? Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania i w ten sposób chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom ze stalu.
21: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny.
17: Mówi dr Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Młodzi naukowcy sprawdzili także ruch koszykarzy na boisku. Dane do projektów zebrano przez ostatnie miesiące na treningach obu drużyn.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Prosimy.
17: Ale że mnie?
0: No tak.
17: Ale że ja znowu?
0: Tak.
17: Ale mam dzisiaj
0: występów. Ciąg
17: na 22 stopnie w Legnicy i Wrocławiu. Tam jest w tym momencie najcieplej. 13 tylko w Koszalinie, najchłodniej. Ale tym, którym jest zimno, to poprawimy humor. 30 stopni już niedługo w piątek. Tak będzie pod koniec tygodnia. W czwartek nieco chłodniej, 24. No a jutro, bo idziemy sobie nie w tą stronę, co powinniśmy, bo się cofamy, 20.
0: Aha.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: 4-2 spuszczam, 3 w pamięci
17: i
0: tam dodaję, a tutaj jeszcze, że jakby tam 20, że w Bydgoszczy zakwitły pierwsze przylaszczki i grzyby.
17: Chodziło mi o to, że od dzisiaj będzie coraz cieplej.
0: Dziękuję. Katarzyna Pilewska rozstaje się z Państwem tymi matematycznymi
17: bliżeniami.
0: Ty jesteś jak trener Jacek Gmoch, wiesz?
17: Dziękuję
0: chyba. To jest takie rozpisanie. On kiedyś jak zamieniał reprezentację Polski na reprezentację Grecji, to go zapytali dlaczego. On mówi po prostu, wolę, żeby mi płacili w drachmach.

Tam param domig. Oczywiście na pokaz 12 minut po godzinie 16. We wtorek 16 czerwca za chwilkę będzie sprawdzane. Czy wtorek na tak, czy wtorek na nie. Ważne to jest sprawdzanie, także bądźcie czujni. Telefony w pogotowiu. Ale a propos telefonów. Jak kupujecie przez internet z Chin? Nie mówcie, że nie kupujecie, bo każdy kupuje, tylko nie wszyscy się do tego przyznają. To powiem wam tak. Tanio to już było. Nowe przepisy. Od 1 lipca czekają nas zmiany w zakupach internetowych na bardzo popularnych platformach, takich, które właśnie z Chin sprzedają. W życie wchodzą nowe unijne przepisy, które, uwaga, nakładają tymczasowe cło na przesyłki o wartości do 150 euro, a to oznacza po prostu wyższe koszty dla wszystkich osób zamawiających towary, które pochodzą spoza Unii Europejskiej. Dotychczas takie przesyłki, tylko dodam, w ogóle były zwolnione z cła, a teraz będzie ono naliczane już w momencie płatności za towar. Czytaj, no będziecie musieli zapłacić po prostu więcej. Co się zmienia? No zmienia się oczywiście cena, nie zmienia się jedno, że jak coś zamawiacie, to może za miesiąc będzie, a może nie będzie. I po drodze 40 tysięcy statusów monitorowania przesyłki wciąż obowiązuje. Dziękuję.

0: I najlepsze, najlepsze. No to co tam?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Na nie! Co tam słychać, moje robaczki kochane? Wtorek na tak, czy wtorek na nie? 609-869-869. Robaczki wszelkiej maści proszone o to, żeby zadzwonić, żeby opowiedzieć, żeby nam tutaj, prawda, nas oświecić. Czy wtorek na tak, czy wtorek na nie? Numer do studia, powtórzę, bo to warto. 609-869-869. Kogo witamy, kogo gościmy? Halo, dzień dobry. Halo?
4: Halo?
0: Halo?
5: Halo?
0: Halo? Jak masz na imię?
5: Cześć, z tej strony Ania z Kożuchowa.
0: Cześć, co dobrego? Wtorek tak czy nie?
5: No tak, ja jestem drugi dzień na urlopie. Będę się urlopować do końca czerwca. Także pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy.
5: Miłego dnia.
0: A myślałem, że powiesz, że jestem drugi dzień w ciąży i dlatego dzień na tak, to bym gratulował nawet podwójnie, bo to też by oznaczało urlop. Kogo witamy? Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
6: Halo, halo, witam. Cześć. Mateusz, jak to my?
0: Cześć Mateusz, wtorek tak czy nie u ciebie?
6: Wtorek na tak, jak najbardziej.
0: Tłumacz, mów, opowiadaj.
6: Praca z Krakowa, z pracy.
0: O, czyli jak rozumiem, niewiele potrzeba, po prostu ważne, że jest weekend, a cała reszta się jakoś ułoży. Podoba mi się to bardzo, jak się to robi, żeby we wtorek mieć już weekend. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: O, dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
7: Tomasz, Zielona Góra.
0: Cześć, Tomeczku. O, Zielona Góra, fajnie. Co tam dobrego w Zielonej Górze? Wtorek tak, wtorek nie?
7: Wtorek na tak. Po 2 tygodniach urlopie, wszystko super.
0: A jak ty wracasz do pracy i się cieszysz, to ja nawet nie chcę myśleć, jak ty się musisz cieszyć, jak idziesz na urlop. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Witam, Marzena z tej strony.
0: Cześć, Marzenko. Wtorek tak czy nie u ciebie?
8: Oczywiście, że na tak. Kończę dzisiaj 50 i nadal czuję się piękna, młoda. Życzenia spływają.
0: Kochana, pozwól, że 100 lat nie będę ci śpiewał, ale zadam ci pytanie, czy to prawda, że życie zaczyna się po 50?
8: Tak, to prawda.
0: Czuję, czujesz to.
8: Prawda, ono się zaczęło już przed, ale teraz trwa, także
0: cudownie. Prezent od Radia Vox FM i ode mnie osobiście 500 zł na prezent marzeń dla ciebie.
8: Wow, kocham Wasze radio.
2: To jest dzień.
3: To jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Taka 50 nie w kij dmuchał. To sobie troszeczkę będziemy wspominać, a jest przy czym Bad Boys Blue Your Woman. Za chwilę coś nowego. Lubię cię jak lato, modelki włodarskie. Gramy.

0: Mezzorotto, czyli troszeczkę włoskiego słońca nad, co tu dużo mówić, nieco zachmurzonym wciąż polskim niebem, ale to się będzie zmieniać. Minuta, 30 sekund, 16:30 wiadomości.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
0: Na zegarach 16:30, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
6: Dzień dobry.
0: Czas na wiadomości Vox FM, już teraz najświeższe wydanie.
6: Wciąż są utrudnienia po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Na trasie między Lublinem a Przeworskiem wstrzymano ruch pociągów. W zamian jeździ tamtędy autobusowa komunikacja zastępcza. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut, a szczegółowe zmienione rozkłady jazdy znajdziecie na stronie internetowej PKP. Odpowiedzą przed sądem za kradzież wyposażenia luksusowych aut. Augustowska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Litwy, mówi prokurator Wojciech Piktel.
7: Prokuratorskie zarzuty obejmują łącznie 18 zdarzeń. Głównym celem kradzieży były wartościowe części, takie jak panele klimatyzacji, panele sterowania radiem i nawigacją, wielofunkcyjne kierownice, a nawet podzespoły automatycznych skrzyń biegów.
6: Łączna wartość strat to 120 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi nawet do 30 lat więzienia. I jeszcze ostrzeżenie od resortu finansów przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i przy użyciu fałszywych maili próbują wyłudzić dane o koncie bankowym. Informują w nich, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych w ciągu 48 godzin. To oszuści, ostrzega Ministerstwo Finansów i apeluje o nieodpowiadanie na tego typu wiadomości.
0: Jeżeli ktoś by się źle czuł, proponuję doktora. A najlepszy doktor to doktor Alban. It's my life. 28 minut i mamy 17.

Damian Forsy, Jordan Grace, I Feel Love, czyli pieśni o miłości. Dzisiaj dużo było o miłości do urlopów, bo za chwilę sezon urlopowy. Jeśli martwicie się, jak wy dacie radę finansowo, to mam dla was pocieszenie. Szybciuteńko, ściągajcie aplikację Vox FM, jak nie macie, a jak macie, to wchodźcie, bo Vox tankuje na wakacje właśnie w aplikacji. Kasa na paliwo czeka. Komu? W aplikacji, szczegóły

0: Lukas i Steve Perfect, bo zagadaliśmy się z Michałem Trawką troszeczkę o sportowych emocjach.
1: Mundial, tegoroczny mundial.
0: Mundial. I komu kibicujesz? Trzy pierwsze miejsca. Litwa, Łotwa, Estonia.
2: Otóż co?
0: Za 4 minuty, godzina 17 i program na pełnej. Zaraz po wiadomościach, a ja wracam jutro.
3: Autopromocja.
4: Śpisz?
5: Co się dzieje?
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
4: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
7: To ty się jeszcze nie obudzili.
8: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
7: Ludzkie pojęcie,
4: pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Codziennie od 6 rano we voxfm.
7: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
9: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wszystko brzmi lepiej.
13: W harmonii.
12: Dwa głosy współgrają.
13: Ze sobą.
12: Przekazują z lekkością.
13: Trudne wiadomości.
12: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Reklama.
20: Sprawa wymaga wyjaśnienia. Chodzi o bezpieczeństwo państwa, mówi szef BBN-u o morderstwie w Białej Podlaskiej. Rzucili tortem w prezydenta, zostali zatrzymani. Do afery w poznańskim magistracie wrócimy już za chwilę. Dzika karta dla Mai Chwalińskiej. Przed Polką występ na Wimbledonie.
1: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
20: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale też o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany też jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis, zabezpieczono też okoliczności. Monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
2: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
21: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
2: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
22: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
2: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
20: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 44-latka. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
23: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
20: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
24: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska? Tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
20: Po przerwie wznowiono obrady. Za udzielaniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
25: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
20: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara i dodaje.
25: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
20: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
26: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
20: Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
27: Ktoś zapyta, jak pogoda? No i to jest dobre pytanie, bo jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Z tego, co widzę na mapach pogodowych, to jest w miarę ciepło, chociaż na północy kraju zaledwie 15 stopni. To chyba nie jest to, czego byśmy oczekiwali od czerwca, ale za to na południu nawet 21. Na północy też przelotne opady deszczu, a na wschodzie naszego kraju, no tam nawet mogą pojawić się burze. Więc uważajcie na siebie.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
27: 5 minut po godzinie 17. Wtorek już mamy i bardzo się cieszymy. Poniedziałek za nami. Super sprawa.
28: Na pełnej z Vox FM.
27: Michał Trawka, dzień dobry.

Łobuz, piękny Dawid. Łobuz kocha najbardziej. No podobno tak jest, ale to już muszą wszystkie panie zweryfikować, czy faktycznie Łobuz kocha najbardziej. A jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to pamiętajcie, Pawelec potrafi działać cuda. Kochaj albo rzucaj, tam się można zgłaszać na voxfm.pl. On nie jeden związek jest w stanie uratować, więc jeżeli coś by tam faktycznie zgrzytało, no to już wiecie, co należy robić. Mamy już wtorek. Wtorek to jest taki dzień, gdzie już powoli napawa nas optymizmem, bo to, co najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami, a przed nami perspektywa tego, że za chwilę środa, a po środzie mamy już końcówkę tygodnia i każdy myśli o piątku, a w piątek myślimy o weekendzie. I tak to zwykle właśnie jest. Niemniej jednak gramy w rytmie hitów, tak żeby tego pozytywnego vibe'u nie tracić. Teraz Ale Farben, René Miller, Body Talk, będzie też Florida, będzie również Fun Factory. No!

0: Idealny utwór do tego, żeby się wozić. Wozić się pomału. I tak też można jechać przez miasto, na przykład wracając ze swojego miejsca pracy. Florida, T-Pain i Low w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. I kto faktycznie jest już w drodze do domu, to serdecznie gratulujemy i też zazdrościmy oczywiście. Ale kto pracuje, to nie ma się co smucić, nie ma co płakać. Jesteśmy cały czas z wami i łączymy się z wami. Tak, w każdy możliwy sposób. Swoją drogą, zresztą teraz Fun Factory Celebration. No to, czy to jest moment, żeby go celebrować? Myślę, że tak. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, żeby coś świętować, celebrować na różne sposoby. Jak będziecie świętować, to już tylko, pamiętajcie, zależy od was i od waszej wyobraźni. Ja natomiast chcę zaznaczyć, że jutro jednak trzeba będzie jeszcze pójść do pracy, bo to środek tygodnia, więc nie przesadzałbym je tak z tym świętowaniem jakoś.
1: Na pełnej! Z Vox FM.

0: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zespół Masters w VoxFM w rytmie hitów. Za kilka chwil 17.30, a to oznacza, że czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata, ale również ze świata sportu. Dlatego gorąco zachęcam, żebyście zostali koniecznie z nami i już teraz zrobili nieco głośniej.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: Reklama.
0: 17.30 to czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
6: Rząd chce podnieść cenę za alkohol, przekazało Ministerstwo Finansów. Chodzi o tak zwaną opłatę od małpek, która wzrośnie z 25 do 100 zł za każdy litr 100% alkoholu. Według nowych przepisów całość wpływów z opłaty od napojów alkoholowych w małych opakowaniach trafiałaby do Narodowego Funduszu Zdrowia. Gaszenie pożaru domu jednorodzinnego w Radomiu przy ulicy Zielińskiego. Dym widoczny jest z dużej odległości, mówi nam rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
7: Na miejscu obecnych jest 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 40 strażaków. Jest to pożar poddasza. Pożar na ten moment jeszcze nie został zlokalizowany.
6: Nie ma osób poszkodowanych. Nie wiadomo też, co było przyczyną wybuchu pożaru. Tą sprawą zajmą się odpowiednie służby. Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku, czy która faza startu na żużlu decyduje o wygranej? Odpowiedzi na te pytania szukają zielonogórscy studenci. Przez swoje badania chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom za stalu, mówi dr Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny?
6: Młodzi naukowcy sprawdzili też ruch koszykarzy na boisku. Wyniki mają pomóc w treningach koszykarzy za stalu.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Przed nami szósty dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś do gry wejdą kolejni faworyci. W grupie pierwszej, przymierzana do złota, Francja zagra z Senegalem. To spotkanie o 21:00, a później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3:00 nad ranem Argentyna zagra z Algerią, z kolei o 6:00 rano Austria z Jordanią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów. Ten już jutro zacznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulinę Damaskę oraz Sonia Stefanik. I jeszcze Hubert Hurkacz, który pokonał rosyjskiego tenisistę Andrieja Rublowa 6-3, 6-2. Tym samym awansował do drugiej rundy turnieju ATP w niemieckim Halle. No, ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.

0: Party Shaker w Vox FM Rio. No i tak wam właśnie gramy w rytmie hitów, rzecz jasna, 21 minut do godziny 18. Czy my dzisiaj mamy jakiś ciekawy dzień, jakieś ciekawe święto? Pozwólcie, że wspólnie sprawdzimy, bo przyznam szczerze, nawet nie wiem. Nie. Nic, o czym warto wspomnieć, nic nadzwyczajnego, więc jeżeli ktoś ma po prostu jakąkolwiek rzecz, potrzebę świętowania, czegokolwiek, to dzisiaj można. Myślę, że na pewno wydarzyło się coś pozytywnego w waszym życiu dzisiaj, co wypadałoby świętować, dlatego też do tego świętowania rzecz jasna my się dołączamy. Róbcie, świętujcie, korzystajcie z życia, szczególnie, że jak widzę, pogoda za oknami dzisiaj nie jest zła, mało tego, będzie coraz lepiej, bo jeżeli ktoś już teraz, mogę zdradzić, czeka na takie naprawdę ciepłe temperatury, te, które no mówią, że faktycznie mamy czerwiec w kalendarzu, to one nadejdą, bo już od środy, tak, od tej środy na termometrach, tak, aha, zobaczymy miejscami nawet 30 stopni.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: DJ Bobo, everybody, chyba najmłodszy DJ na świecie, bo DJ Bobo.
1: Taki suchar.
0: No ale z drugiej strony, słuchajcie, no kto za dzieciaka nie miał takich grających organków, prawda? Takie małe pianinko i każdy tam grał. Szły sobie kaczki, trzy kaczki, szły sobie kaczki i to na okrągło. Albo tam inne pieski, kotki, każdy miał inną wersję, ale generalnie motyw był ten sam.

0: Tak Eyed Peas, Shakira, David Guetta, You... Przepraszam, Don't You Worry. O, tak to powinno brzmieć. A jeżeli ktoś jutro będzie na koncercie w Warszawie Black Eyed Peas, no to serdecznie gratulujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Tak, bo jutro pojawią się w Polsce, tak? Będzie się działo.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
1: Reklama.
12: Jest uchwała w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. O szczegółach już za chwilę. Obrona chce jej zwolnienia z aresztu. Chodzi o patomorfolog oskarżoną o zbezczeszczenie zwłok. Pogorzelisko na placu zabaw w Szczecinie. Spaliła się cała konstrukcja obiektu.
0: Jest 18. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
12: Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa Ministerstwa Obrony Narodowej do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce. Tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
13: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie i finansowo, jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
12: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Karol Nawrocki przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie ma zaprosić szefa MONU na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letni patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
14: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
12: Jutro adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledcze sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej, dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Ciemny dym nad Szczecinem, palił się plac zabaw. Ogień pojawił się przed godziną 16 przy ulicy Niklowej w Podjuchach. Pożar udało się ugasić, nie ma osób poszkodowanych, mówi nam Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej.
3: Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się elementy konstrukcyjne placu zabaw, jak i również nawierzchnia tartanowa, co powodowało intensywne dymienie.
12: Nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawą zajmą się odpowiednie służby. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
4: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
12: Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
11: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: To może gdzie najcieplej? Najcieplej w Nowym Sączu, według moich map pogodowych. Tam okolice 22, łamane na 23 stopnie Celsjusza. A najchłodniej z kolei jest w Lęborku, tam poniżej 14. A tak poza tym to 20 łamane na 18, więc uważam, że tragedii nie ma. Chociaż tak, dobrze, otóż to. O właśnie, pod koniec tego tygodnia nawet 30 parę stopni.
11: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Czekamy z wielką niecierpliwością na takie temperatury i na pełnię słońca. 4 minuty po 18. Bo umówmy się, jak jest czerwiec, prawda? Szczególnie już zaczęła się druga połowa czerwca, to też trzeba zaznaczyć. No to jednak człowiek chciałby wyższych temperatur, chciałby więcej słońca, żeby ładować się tą witaminą D. Ale to przyjdzie w końcu. Doczekaliśmy się, no ale później pewnie przyjdą deszcze i burze, no nic. Cieszmy się słońcem, tak szybko odchodzi. Gigi D'Agostino, L'amour toujours, czyli klasykiem zaczynamy tę godzinę, bo to już 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Raz jeszcze przypominam, jak ktoś zapomniał, gramy cały czas w rytmie hitów tu Vox FM. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Mandacik. Oby bez mandacików się obyło. No umówmy się, nikt nie chce tak zaczynać tygodnia, a przecież mamy wtorek, więc jakby nie patrzeć, ten tydzień dopiero się zaczął. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać na drogach. Pamiętajcie, noga z gazu. Lepiej troszeczkę później dojechać, ale dojechać bez mandatu i w jednym kawałku. Dobrze wiecie z Vox FM, że Rancho wraca. Tak jest. Będzie nowy 6-odcinkowy sezon, ale jednak, no i jak czytam, Daniel Olbrychski będzie tutaj przesiadywał na ławeczce, którą fani Rancha dobrze znają, dobrze kojarzą, bo ten ma się wcielić w kuzyna Japyczów. Tak, kojarzycie rodzinę Japyczów? No kiedyś był taki Japycz, w którego wcielał się Leon Niemczyk, później Franciszek Pieczka, no a teraz będzie to kuzyn właśnie rodzeństwa i będzie grał tego kuzyna pan Daniel Olbrychski, który sam twierdzi jest wielkim fanem Rancha i bardzo marzył o tej ławeczce. Ciekawe jak mu pójdzie. Pożyjemy, zobaczymy, a nowe Rancho już niebawem będziemy, myślę, mogli wszyscy obejrzeć sobie. I wtedy ocenimy, czy to fajna produkcja, czy jednak lepiej było ją zostawić w spokoju. Na pełnej zwierzę.

0: Tak patrzę sobie w telewizor. Tak, bo mamy telewizor. Ja mam telewizor tutaj. I trwa jakaś dyskusja, wiecie, na temat tego, jakie ogórki są lepsze, kiszone czy konserwowe. Więc teraz będę kładał kij w mrowisko i to jest pytanie do was. Kiszone czy konserwowe? Konserwowe, a może małosolne? Chociaż małosolne podchodzą też pod kiszone, ale no żeby małosolne zostały kiszonymi, to najpierw muszą się troszeczkę mocniej podkisić, prawda? Więc dobra, okej, dobra, tak robimy. Kiszone, konserwowe i małosolne. Jakie ogórki są waszymi ulubionymi ogórasami? Dajcie znać, 698-698-69. Może tutaj ktoś zaraz jakiś ciekawy przepis nam podeśle, albo anegdotę związaną właśnie z ogórkami. 609-809-869-69 to jest numer tutaj do mnie, do studia. Można wysyłać wiadomości, można też nagrywać głosówki, a jak ktoś w tym momencie zajada się ogórkami, to nawet zdjęcia można podesłać.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM, czyli numer jeden naszej bestlisty. Warto wchodzić, warto głosować w voxfm.pl. Zakładka bestlista, tam odsyłam plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. Poszło zapytanie do was, jakie ogórki są najlepsze, kiszone, małosolne czy konserwowe? I nagle się okazało, że jednak specjalistami w kiszeniu ogóra są mężczyźni. No, takich wiadomości dostałem najwięcej. Natomiast są też zdjęcia ogórków małosolnych, są też zdjęcia ogórków konserwowych i są też zdjęcia ogórków takich z krzaka. I okazuje się, że takie z krzaka najbardziej wam smakują, szczególnie jeżeli są to ogórki sąsiada. No właśnie, tylko później trzeba szybko uciekać, jeżeli sąsiad zauważy, bo mogą z tego tytułu nieść różne nieprzyjemności względem naszej osoby. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, które ogórki wybrać, to tutaj naprawdę całe mnóstwo, cały miszmasz, każdy znajdzie coś dla siebie. Jak czytamy na przykład, jedni lubią ogórki, a inni córki ogrodnika. No może faktycznie coś w tym jest.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja. W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: Yo hablo español, Alvaro Soler i Sofia w Vox FM w rytmie hitów 10 minut do 19. My wracamy do tematu ogurasów. Kiszone, małosolne, korniszone, jakie są najlepsze i dajecie znać na 6098698669. Zdecydowanie moje małosolne, już na drugi dzień pychota, pisze Kasia z Lublina. No, bierzemy na słowo, chociaż wysłałaś zdjęcie tych ogurasów, słoik pełen. No, człowiek by spróbował. Najlepszy ogórek to taki w śmietanie z dodatkiem ziemniaczków i schaboszczaka, ale kiszone zdecydowanie na zagrychę, najlepsze na zagrychę. Pozdrawiam, Andrzej z Bielska Białej, pozdrawiamy. Coś mi się wydaje, stary, że ty wiesz, o czym ty mówisz. Ja lubię wszystkie, sam robię, czy kiszone, czy korniszony. Wszyscy z osiedla, co mieli okazję spróbować, są zachwyceni. Przepis mam od mamy, a ona od swojej mamy, czyli od mojej babci. Dobrze, że to jest wyjaśnione. Naprawdę są wyśmienite, Jarek... pozdrawia. PS, kolega dostał słoik korniszonów, to je do sejfu schował, żeby mu rodzina nie zjadła. A, czyli faktycznie, one są na wagę złota.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: No to nie, jak nie, to nie, trudno. Kombi i pokolenie w Vox FM, a może jednak? Aż nie, no to nie. 19 za chwilę, 19 to czas rzecz jasna najświeższych wiadomości w Vox FM, wiadomości z Polski, ze świata i pewnie jeszcze z innej planety. Ale warto być z nami, warto nas słuchać. No, po wiadomościach gramy w rytmie hitów, więc chyba przekonałem, prawda?
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
10: Zabił dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Rusza śledztwo po tragedii w Mszanie Dolnej. Przygotujcie się na kolejki w ZUS-ie. Jutro strajk urzędników. Próba bicia rekordu Polski w kajakarstwie. To już w lipcu w Sulejowie.
0: 19 na zegarach to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
10: Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
11: Wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
10: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
12: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym. Nie wiem, jak to inaczej nazwać.
13: No tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
14: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
15: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
10: Jak podają służby, przyczyny tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
17: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
16: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
17: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
10: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. A teraz Radom i pożar domu jednorodzinnego w dzielnicy Glinice. Ogień pojawił się na poddaszu dziś po południu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
14: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 45 strażaków.
10: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły, mówi burmistrz miasta Dorota Jankowska.
18: 19 lipca już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
10: W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
18: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
10: Spływ będzie liczył około 6 kilometrów. Udział w nim jest darmowy, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: To może o tym, co w nocy. Jaka pogoda nas czeka w nocy? Bez deszczu, chociaż faktycznie on się może pojawić delikatnie, ale to delikatnie, tylko na północnym wschodzie kraju, tak poza tym bezdeszczowo, okolice 9-10 stopni, miejscami nawet 14, to na południu naszego kraju stopni. Jutrzejszy dzień 20, 22, 24, na południu kraju w wysokich partiach gór możliwe burze i delikatnie popada na wschodzie.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: 4 minuty po godzinie 19 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Jak się podoba, to warto wchodzić na naszą bestlistę voxfm.pl. Tam trzeba kliknąć w zakładkę bestlista i zagłosować na ten utwór. Neptunika Lizabel, Keep on Running, to aktualnie numer 8. I w ostatnim notowaniu zaliczył ten numer właśnie delikatny spadek, więc może trzeba wspomóc. Ale też jak będziecie i zjedziecie nieco niżej właśnie w naszej bestliście, to tam są propozycje do bestlisty i na te propozycje również można głosować. A tak się akurat składa, że teraz taką propozycję zagramy. Moving to the Song, proszę bardzo.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rihanna on the girl. Jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to panowie i panie, panie też, dlaczego by nie? Wiem, że są takie, które oglądają piłkę nożną. To dzisiaj, przypominam, bo to dalej trwa mundial, ale dzisiaj mecz, w którym grają faworyci tegorocznej imprezy. Francja, ta zmierzy się z Senegalem. To o 21:00, później mamy o północy Irak i Norwegię, a o 3:00 nad ranem, to dla tych takich zagorzałych kibiców, to rozumiecie? No właśnie. To Argentyna i Algeria. To z kolei te drużyny zagrają właśnie o 3:00 nad ranem. Jak ktoś będzie oglądał, a jeszcze o 6:00, przepraszam, o 6:00 rano, jak ktoś dotrwa, to Austria z Jordanią. No, to już wiecie, co należy zrobić, prawda?
1: Na pełnej! Na pełnej. Fox FM.

0: Armin van Buuren w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut dzieli nas od godziny 20, ale to nie zmienia faktu, że dobrze jest, gdy wy jesteście z nami. Bo przecież robi się tak milej i przyjemniej wszystkim, prawda? No otóż to bardzo fajnie. Zachęcam, żeby z nami też zostać. Vox FM.
1: Reklama. Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Reklama.

Marshmallow, Ellie Goulding, Vox FM. Pytanie do Was, bardzo ważne pytanie za 1500 punktów. Czy Wy może macie naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM? A jeżeli nie, to trzeba to nadrobić, szczególnie, że można się tam zgłaszać do nowej zabawy. A w tej zabawie można zgarnąć darmowe tankowanie. Tak jest, bo Vox tankuje Wasze samochody. Więc trzeba się zgłaszać poprzez aplikację, dlatego z kolei trzeba ją pobrać na swój telefon, na swojego smartfona. Ci, co mają bardzo dobrze, ci, jeżeli nie macie, no to trzeba to zmienić. No to tak nie może być. Po pierwsze, to niesie za sobą same korzyści, bo po pierwsze, właśnie, można nas słuchać wszędzie, na całym świecie, no,

0: Ależ przyjemnie to sobie gra, prawda? Te rytmy, te dźwięki, można się w nich zanurzyć i odpłynąć. David Guetta w Vox FM w rytmie hitów. Gramy nieco ponad minuta do godziny 20. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości. Zapytanie przyszło, o której ten mecz Argentyna dzisiaj gra i gdzie go będzie można obejrzeć? No, mecz obejrzeć będzie można chociażby w telewizji polskiej, o której grają, to już mówiłem, ale być może jeszcze raz przypomnę, bo ktoś zapomniał. 3 nad ranem. Jak ktoś chce o tej porze wstać, to bardzo proszę, ale to oła.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Reklama. Są nowe ustalenia w sprawie bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym już za chwilę. Drożeją paliwa, to po powrocie akcyzy. 3-latek prawie wypadł z okna. Jego ojciec usłyszał zarzuty.
0: 20 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
4: Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował dziś po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
5: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
6: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
5: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
4: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Są zarzuty dla ojca 3-latka, który zostawił dziecko samo w domu. Chłopiec stał w pieluszce na parapecie na 3 piętrze domu na łódzkich Bałutach. Cudem nie doszło do tragedii. Dziecko zauważyli sąsiedzi i zaalarmowali policję. Prokuratura zarzuca mężczyźnie narażanie podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
7: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
4: Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego dozór policji. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzura z portalu Energetyka24.
8: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
4: Maksymalna cena 90 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki na stacjach. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci wodni ruszyli z akcją Kręcim niebezpieczeństwo nad wodą, mówi Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu.
9: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska, to jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
4: Taka forma przyswajania wiedzy spodobała się najmłodszym wypoczywającym.
10: Nie wolno chodzić do wody? Powiedzenie.
11: Żeby nie wchodzić do wody sam.
12: Wołać o pomoc albo wystawiać rękę.
13: Co się najbardziej podobało?
14: Motorówki, że tak fajnie pływają.
15: Jak pan ratował na wodzie ludzi.
4: A z policyjnych statystyk wynika, że w tym roku tylko na terenie Wielkopolski utonęło już 5 osób.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Zwarta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Klub wydał oficjalne stanowisko, zaprzeczając przy tym, aby wcześniej prowadzone były jakiekolwiek rozmowy z motorem Lublin, mówi pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek.
16: Jakiś czas temu trener sam postanowił nas opuścić, a jedynym realnym powodem są po prostu lepsze warunki pracy według trenera. Dostał, jak to sam określił, ofertę życia. Kontrakt, którego się po prostu w Polsce nie dostaje.
4: Z klubem pożegnał się też dotychczasowy prezes Piotr Sadczuk, a trwają również poszukiwania nowego dyrektora sportowego, którego obowiązki przynajmniej do lipca pełnił będzie Radosław Kucharski. W nadchodzącym sezonie Ekstraklasy Nafciarze poprowadzi Adam Majewski.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Pogoda. Noc przyjemna, chociaż trochę chłodna. Miejscami opady deszczu, ale tylko na północnym wschodzie kraju. Jutrzejszy dzień ciepły, przyjemny, słoneczny, chociaż te opady deszczu na północnym kraju faktycznie mogą dalej tam pozostać, ale nie będą jakoś mocno uciążliwe. A jeżeli ktoś czeka na taką naprawdę poprawę pogody, dużo słońca, to spokojnie, w czwartek już bez deszczu i 26 stopni.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Ale pamiętajmy, to jest tylko pogoda. I pogoda lubi zaskakiwać, czasami niestety negatywnie, ale stawiamy na pozytywy i liczymy, że te faktycznie się pojawią.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: 5 minut, a w zasadzie to już 6 minut po 20. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.

MI6. Chociaż finalnie wyszedł Mick. Hej, kochana, Vox FM w rytmie hitów, 14 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Tak patrzę, czy my... Ja zaglądałem dzisiaj do kalendarza świąt nietypowych, czy nie? Chyba nie. A nie, zaglądałem i faktycznie tutaj dzisiaj nic nie ma. Ale... no są inne święta, jak na przykład imieniny. I kto dzisiaj może świętować? Między innymi Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Więc jeżeli słuchają nas osoby o właśnie takowych imionach, to my składamy im najserdeczniejsze życzenie. Jak znacie jakiegoś Ludgarda albo Benona, to koniecznie zadzwońcie do niego i złóżcie mu życzenie. Tylko Benona to jest męskie czy damskie imię? Benona. Męskie, oczywiście. Benon. Ciekawe.

Even i How, Vox FM, 24 minuty po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, Vox FM cały czas jest z wami. Zakładam, że są osoby, które w tym momencie nas słuchają i słuchają nas ze swojej pracy. Spokojnie, moi drodzy, nie ma się co smucić. Bo przecież prędzej czy później z tej pracy wyjdziecie i udacie się do swoich domów, by odpocząć, prawda? Tymczasem gramy tak, żeby faktycznie troszeczkę wam ułatwić pracę i dodać nieco więcej otuchy. Jorgus, będziesz moja.

0: Robin Schulz, Better Times, czyli lepsze czasy. Ja myślę, że one cały czas jeszcze przed wami, tego wam też życzę. A jeżeli jest chwila w waszym życiu, to może warto wejść na voxfm.pl i kliknąć w zakładkę Bestlista i później też zagłosować na ten utwór, bo aktualnie jest to numer 18, czyli on walczy o utrzymanie w Bestliście. No, pamiętajcie, wszystko w waszych rękach, voxfm.pl, zakładka Bestlista, tam odsyłam.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

Dada nagra kawałek podłogi w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut dzieli nas od godziny 21. Przypominam, 21 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze gramy. Gramy tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy, bo być może ktoś faktycznie tego potrzebuje. I to już propozycja do bestlisty, na którą można głosować.

0: Minuta, nieco ponad, dzieli nas od godziny 21. To rzecz jasna, czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Ja z wami się już powoli żegnam, dzięki za dziś. Kto może, niech odpoczywa, kto pracuje, niech pracuje dalej. Za tych mocno trzymamy kciuki. Pamiętajcie, mundial trwa, a w nocy będzie sobie można obejrzeć nie jeden mecz.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj. Nie wiesz.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
3: Ta zbrodnia może mieć tło polityczne, mówi szef BBN-u o morderstwie w Białej Podlaskiej. Paraliż w ZUS-ie, jutro rano będzie dwugodzinny strajk urzędników, a w weekend wielkie rowerowe święto, startuje Małopolska Tour. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrytepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji, to sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
4: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
5: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
4: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
3: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcję protestacyjną i dwugodzinne przerwanie pracy. Jednym z punktów na mapie protestów są Kielce. O tym, co jutrzejsza akcja oznacza dla interesantów, mówi nam przewodniczący Solidarności w kieleckim ZUS-ie Marcin Sternak.
6: Powstrzymujemy się od pracy przez 2 godziny. Na pewno będą utrudnienia na sali obsługi klientów.
3: Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto plus jednorazowa nagroda.
7: My nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
8: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
3: Dwugodzinny protest w oddziałach ZUS-u w całym kraju zacznie się o 8 rano. Interweniowali w sprawie znęcania się nad nastolatkiem, teraz sami zostali ofiarami. Chodzi o pana Michała i jego córkę, którzy miesiąc temu udostępnili gdańskiej policji film z pobicia jednego z chłopców. Dzięki ich postawie udało się namierzyć się sprawców, a ci postanowili się zemścić, mówi Michał Sikorski.
9: Zaczęły się takie SMS-y na Messenger, że jest konfidentem, do mnie to samo. Groźby karalne były takie, że chcieli ustawki robić, pobić moją córkę, no i nawet pisali, że zbiorą 200 osób.
3: W związku z groźbami policja zatrzymała 3 nastolatków. Wszyscy usłyszeli zarzut kierowania gróźb karalnych.
10: 2 ma kuratora na 2 miesiące, 1 trafi do domowu. Córka boi się chodzić do szkoły, ma psychologa, na razie nie ma żadnych gruźb. Jak będą, jestem w stałym kontakcie z policją.
3: Przypomnijmy, miesiąc temu pan Michał udostępnił policji filmy, na którym grupa nastolatków podpala papierosami jednego z chłopców. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. Wraca Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. Kolarskie wydarzenie to doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy 2 kółek i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe. Czeka wiele atrakcji, m.in. Akademia Rowerowa i bezpłatny serwis jednośladu, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
11: Atrakcje dla dzieci, również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
3: Pierwsze wydarzenie w ramach Małopolska Tour już w ten weekend na Pustyni Błędowskiej, a kolejne 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: To będzie bardzo pochmurna noc, ale deszczowo będzie tylko i wyłącznie na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Będzie padać całą noc, a na termometrach 7 na plusie właśnie na Warmii, Mazurach, 9 w przeważającej części kraju i nawet 14 na plusie w Małopolsce. Jutro deszcze i burze będą właśnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Tam aż 24 stopnie na plusie. Najchłodniej z kolei będzie na Pomorzu, tam akurat bez deszczu, ale z zaledwie 18 stopniami na plusie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
4: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
5: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
4: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
3: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
6: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
7: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzeptepskiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
6: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzeptepski regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
3: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Suder.
8: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegóły. Wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
3: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
5: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
8: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24.
9: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
8: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letni patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
10: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
8: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
12: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
11: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
12: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
8: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
13: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
8: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
14: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.

0: Właśnie.
1: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
2: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
3: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
4: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
4: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
6: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska? Tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
4: Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
6: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. To jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
4: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obrady. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
7: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
4: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
7: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
4: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. A poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
8: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
4: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

0: promocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
3: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
4: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
3: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
2: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
5: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
6: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
5: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
2: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Sudar.
7: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegółowe wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
2: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
4: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
2: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka24.
8: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
2: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
9: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
2: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
10: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
11: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
10: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
11: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
2: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
12: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
2: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojne okolice, mówią naszemu reporterowi.
13: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
14: No tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
15: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
16: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
2: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśnione. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
17: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
2: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych. komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
15: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak, no to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
2: Zdaniem Jaśkowiaka ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
15: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
2: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obrady. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
18: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
2: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
18: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji, a że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
2: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca, a poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
19: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abra. Będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
2: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: VoxFM.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Jacek Sasin, były wicepremier na przyszły rok, kto wie, Prawo i Sprawiedliwość cały czas.
2: Kto wie, dzień dobry Państwu.
1: Czwartych urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Dowcipkują, wie pan, na mieście, że w pana stowarzyszenie przyniesie piękną miniaturkę Mateusza Morawieckiego na klęczkach i tą wręczy na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale to pewno taki tylko ponury dowcip konkurentów.
2: Tak, to ponury dowcip rzeczywiście. Na pewno to nie jest prezent, z którego akurat pan prezes Jarosław Kaczyński by się jakoś szczególnie miał ucieszyć. Rzeczywiście 77 urodziny. Człowieka, który, no, można powiedzieć, jest taką ikoną czy III Rzeczpospolitej, w sensie tej Polski po 89 roku. Nie ma polskiej polityki bez, w tym czasie, bez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym warto ten fakt odnotować i dziękuję, że pan redaktor o tym pamiętał.
1: Widzi pan, dobre wychowanie i taka dobroć po prostu cechują poranną rozmowę Radia Vox FM. I na tej fali chcę pana zapytać, czy może by Mateusza Morawieckiego nie warto było poprosić o to, żeby tak z mniejszą energią przystępował do rozbudowy jakby swojego mikrostronnictwa. No bo to jest dla was kłopot. Po to współzakładał pan po pierwsze Polska Stowarzyszenie, żeby tak po drugie Mateusza Morawieckiego trochę zerwać.
2: Ja od samego początku stoję na stanowisku i to zabrzmi paradoksalnie w świetle tego, że zostałem właśnie wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, czy kilkanaście już dni temu. Ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich po prostu nie powinno być. To jest moje zdanie.
1: Musimy rozwinąć tę myśl. Nie powinny być, więc pan je założył.
2: Tak. Właśnie niestety czasami tak paradoksalnie to się w życiu układa, że jesteśmy zmuszani okolicznościami do pewnych działań, których byśmy w normalnej sytuacji nie podejmowali. Tak jest i w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Powinna być jedna, jednolita partia, gdzie wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku. A ten kierunek jest dzisiaj bardzo jasno nakreślony. Jest kandydat na przyszłego premiera, profesor Przemysław Czarnek, który już od 100 dni prowadzi swoją kampanię, wyłączą się prekampanię, bo do kampanii to jeszcze trochę czasu, ale ona w ostatnią niedzielę weszła w zupełnie nowy etap prezentacji punktów programowych, z którymi chcemy do tych wyborów pójść. 21 punktów programowych, które zapowiedział Przemysław Czarnek i ujawnił 3 z nich. Myślę, że niezwykle ważne dla Polaków, oczekiwane, takie jak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 na 180 tysięcy, program aktywizacji zawodowej emerytów, seniorów poprzez zachętę w postaci pierwszych 2,5 tysiąca każdego miesiąca zarobionych bez podatków i bez składek i wreszcie to, o czym już Przemysław Czarnek mówił wcześniej, czyli ETS, odrzucenie ETS-u i tym
1: z całą pewnością opinia publiczna,
2: tani prąd dla Polaków i dla polskiej gospodarki. To są dzisiaj ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, a nie skupiać się właśnie na jakichś stowarzyszeniach wewnętrznych przegrupowaniach. Ale, pan, ale stało się, co się stało.
1: Wie pan, jesteście dziennikarzami. Nie dowierzają wielkie programy prekampanijne. Nie dowierzają też wielkie programy kampanijne. I też te realizowane potem po zwycięstwie.
2: Ja powiem tak, ja się w ogóle nie dziwię, no bo mamy doświadczenia z ostatnich 2,5 roku, gdzie okazało się, że można obiecać wszystko, a potem niewiele albo nic właściwie nie zrealizować. Tak to zrobił Donald Tusk i przez ten przykład pewnie wiele osób będzie patrzeć, tylko my jesteśmy inni, bo pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych programów i je realizujemy po prostu, a nawet więcej niż obiecaliśmy.
1: Tak sobie pomyślałem, że na te urodziny, wie pan, Jarosława Kaczyńskiego, to najlepszy prezent sprawiła jednak Koalicja Obywatelska, dlatego że z artykułów głównie Patryka Słowika mogliśmy się dowiedzieć o lekarzu, który patrzę, ile zarabia. Niech sobie zarabia grube miliony, to było rzeczywiście 1 600 000 rocznie, ale że część tych przynajmniej zarobków wygląda na to, że wywodzi się stąd, że Polak potrafi tu być na dyżurze, a jednocześnie być gdzie indziej, pracować 96 godzin bez przerwy. To rozumiemy, że to jest kreatywne.
2: Średnio 11 godzin każdego
1: 11
2: dnia.
1: Godzin, plus normalna aktywność radnego Koalicji Obywatelskiej i człowieka, uczestnika życia politycznego.
2: I jeszcze człowieka, który robi specjalizację, która wymaga jednak zaangażowania dużo czasu. Wiem, bo miałem okazję poznać takich młodych lekarzy, którzy robią specjalizację. Wiem, ile czasu wkładali w to, aby przygotowywać się i doskonalić swoje umiejętności właśnie w zakresie specjalizacji. naprawdę tam już nie ma przestrzeni na pracowanie po 11 godzin dziennie, każdego dnia, nie wyłączając sobót, niedziel oraz dni świątecznych.
1: Ale no musiał się pan uśmiechnąć, przynajmniej w duchu, jak przeczytał pan, że to jest członek Koalicji Obywatelskiej. Zresztą już były wczoraj, zrezygnował.
2: Wie pan, to jest z tym uśmiechem w tej sprawie, to jest tak trochę jak z tym uśmiechaniem się pacjentów, o których mówiła pani minister zdrowia. Nikt się dzisiaj nie uśmiecha, kiedy mówimy o stanie służby zdrowia w Polsce, a ten przypadek pokazuje tylko, jak głębokie patologie w tym systemie funkcjonują. Patologie, które w tym przypadku mają swój bardzo jasny korzeń w postaci układów politycznych, bo mówimy tutaj o panu, który jest młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, a przy okazji młodym lekarzem, który rzeczywiście, korzystając z tych koneksji politycznych, znakomicie znalazł sobie sposób na zarabianie pieniędzy.
1: Pytanie,
2: ilu jest takich lekarzy? Panie dyrektorze, wiemy, ponieważ naprawdę nikt mi nie wmówi, że to wszystko działo się i nikt o tym nie wiedział. To, że prezes tego szpitala południowego, tak się dziwnie składa, że również działacz Platformy Obywatelskiej, nie dostrzegał, że mamy do czynienia z jakimś kompletnie fikcyjną sytuacją, nastawioną na wyciąganie gigantycznych pieniędzy z systemu zdrowia, gdzie brakuje pieniędzy na leczenie, gdzie pacjenci nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą się dostać na badania okresowe czy jakiekolwiek inne. Natomiast nie brakuje tych pieniędzy na tego typu patologiczne sytuacje, o jakie tutaj w tej chwili.
1: W moim przekonaniu dokonuje pan takiej interpretacji, w której ludzie będący w partii władzy, tutaj warto dodać, partii władzy w samorządzie, bo to akurat ma ścisły związek z samorządem warszawskim, co też dla was nie jest źle, że tak się złożyło. Ale że tacy ludzie domyślają się, wpadają w pewnej chwili na pewien pomysł. Jak wykorzystać to, że wiemy więcej od innych i potrafimy tymi klocków zbudować sobie bardzo wygodne mury. Ale może być przecież odwrotnie. Ludzie bardzo sprawni, tacy szczwani nazwijmy to, szukają takiego układu politycznego, w którym będzie mogła ta ich wiedza już zgromadzona uprzednio, bez partii politycznej, zaoprocentować wspaniałymi zyskami. Wypadło na Koalicję Obywatelską. Dlaczego? Bo on akurat rządzi w Warszawie. Gdybyście wy rządzili, może ta sama para chytrusów, a może większy układ chytrusów, wybrałby PiS, bo wie pan.
2: Ale panie doktorze, przecież ja nie twierdzę, że jakakolwiek partia polityczna w Polsce jest wolna od różnego rodzaju patologicznych przypadków, czy wolna od różnego rodzaju cwaniaków, którzy się próbują do tej partii przyłączyć. Jest pytanie zawsze tylko takie, jak ta partia potrafi sobie z tym radzić? Czy jest akceptacja?
1: Wyrzuciła,
2: tylko sam zrezygnował. Znaczy, to też jest ważne w tym przypadku, bo to pokazuje, że w samej Koalicji Obywatelskiej nie ma jakiejś takiej refleksji, że trzeba jednak tutaj wypalić rozżarzonym żelazem, pokazówkę zrobić niemalże w takiej sprawie. Nie. Mówi się, wiesz, stary, może być, tak powiem, się usunął, wiesz, a jak sprawa przycichnie...
1: I smaki się
2: przygięły. Jak sprawa przycichnie, to przecież wrócisz, prawda, nic krzywdy ci nie damy zrobić, pewnie dużo wiesz o tym, jak to tam u nas wszystko funkcjonuje. W końcu ten młody człowiek, to jednak był bardzo aktywny w tych różnych działaniach Koalicji Obywatelskiej, pokazywał się w różnego rodzaju akcjach, na filmikach, nagrywał różne materiały, fotografował się z ważnymi politykami Platformy Obywatelskiej. Oczywiście teraz będziemy mieli takie rytualne odcinanie się, mówienie, nie znam, nie wiem, tak powiem, zarobiony jestem, nigdy człowieka nie spotkałem, może mi gdzieś tam mignął. Troszkę podobnie jak w Kłodzku po tej aferze pedofilskiej, prawda, także się okazało, że nikt tej pani nie zna, prawda, mimo że obracała się w kręgu najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, tej pani wicemarszałek Sejmu. Okazuje się, że to jakaś przypadkowa osoba, która się zaplątała. Tak będzie pewnie i w tym przypadku. Natomiast problem jest głębszy, bo o ile łatwiej widać te patologie w tej wielkiej polityce, to rzeczywiście samorząd jest taką często sferą, która pozostaje gdzieś w lekkim ukryciu. Gdzieś być może jakieś media lokalne, bardzo słabe w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, i bardzo często kontrolowane właśnie przez te lokalne samorządy, coś tam może ujawniają, ale rzadko to się przebija do opinii publicznej, a myślę, że szczególnie takie duże samorządy, jak samorząd właśnie wielkich, samorządy wielkich miast, gdzie są rzeczywiście gigantyczne pieniądze. Często równie wielkie albo jeszcze większe niż w tych instytucjach takich ogólnopaństwowych, tam tych patologii jest naprawdę bardzo dużo. I tak się jakoś dziwnie składa, że głównie dotyczy to tych samorządów, które są zarządzane przez Platformę Obywatelską albo przez PSL.
1: Bo ona rządzi w dużych miastach.
2: Albo przez PSL.
1: To macie takiego farta trochę.
2: Zachęcam również do zainteresowania się tym, co dzieje się na przykład w samorządach wojewódzkich. Taki samorząd mazowiecki na przykład, opanowany przez układ Platformy i PSL-u od wielu lat.
1: Niezatapialnym
2: marszałkiem Struzikiem. Tam to się dopiero dzieje. I jak oni potrafią stworzyć też taką symbiozę z tym samorządem warszawskim. To tak, marszałek Struzik, przewodniczący Rady Nadzorczej tramwajów warszawskich. No proszę sobie wyobrazić, największy specjalista. Kto by wpadł na to? Marszałek Struzik z PSL-u, po prostu specjalista od tramwajów warszawskich. Za to jacyś ważni czynownicy warszawskiego samorządu w różnych spółkach i spółeczkach samorządu wojewódzkiego.
1: Pan wie, że ja wiem, że
2: wielu miejscach
1: obaj wiemy,
2: tak funkcjonuje.
1: Że polska grupa zbrojeniowa w czasach rządów PiS-u sześciokrotnie zmieniała swój skład. No, ale albo panie, tak długo szukała fakowców, no, albo inne czynniki.
2: To jest właśnie, panie redaktorze, to jest właśnie, akurat to, co pan powiedział, jest właśnie dowodem na to, że tutaj nie można było mówić o żadnym układzie, ponieważ jeśli przychodził ktoś i się nie sprawdzał, to po prostu odchodził.
1: Pamiętam to inaczej. Stąd,
2: ale nie, ale jak pan pamięta inaczej? No, właśnie
1: wielką walkę w ramach PiS, kto będzie obejmował PGZ i rzeczywiście frakcje raz wygrywały, raz przegrywały. Ale proszę pana, mam kompromisową propozycję.
2: Ale zawsze merytoryczna ocena na końcu była, bo oczywiście my nie unikniemy tego, panie rektorze, bo też jakby nie bądźmy hipokrytami. Nie unikniemy tego, że nominacje do różnych rodzajów urzędów, spółek i na różne stanowiska w państwie demokratycznym, w którym partie odgrywają zasadniczą rolę, bo nie ma, jeszcze ja nie znam przynajmniej żadnego demokratycznego państwa, gdzie podstawą nie są partie polityczne tej demokratycznego systemu, że te wszystkie nominacje są takie apartyjne, apolityczne, czysto i wyłącznie oparte o tylko i wyłącznie o kryterium fachowości i niezależne konkursy. Znaczy, no nie bądźmy hipokrytami naprawdę, bo miejmy szacunek do ludzi, którzy nas oglądają. Natomiast zawsze jednak w którymś momencie musi przyjść, i to jednak szybko, ocena merytoryczna. Czy ten człowiek daje radę, czy nie daje? Czy jest uczciwy, czy też przyszedł tylko po to, żeby się, brzydko mówiąc, przepraszam, nachapać, a robotę ma gdzieś, prawda? I ta ocena musi być. No w tym przypadku właśnie jest niestety właśnie tak, że człowiek, który ewidentnie z politycznego układu tam się znalazł, pozwolono mu po prostu na to, co robi, bo zabrakło tej merytorycznej oceny, zabrakło jej intencjonalnie. Intencjonalnie jej zabrakło, bo stworzono po prostu bankomat, bankomat służby zdrowia dla takich ludzi.
1: Że teraz wypowiem się krytycznie o Rafale Trzaskowskim. Mimo, że gość jest z PiS-u, czyli właśnie byłoby rozsądniej mówić coś krytycznie o PiS-ie, wtedy pan może się jakoś odbić. Jest ciekawa rozmowa, ale już niech będzie.
2: Tak, to się z panem zgodzę zapewne. Zakładam się.
1: A właśnie nie wiem, mimo, że to będzie atak na prezydenta miasta Warszawa, to nie wiem, czy pan się tak od razu zgodzi, bo jest pan nie na dobre i na złe inteligentnym człowiekiem i wyczuje pan pułapkę w moim żmijowym języku.
2: To bardziej zaostrzył się teraz mój zły.
1: Wie pan, bo wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił, że jest natychmiastowa kontrola audytu w Szpitalu Południe, żeby sprawdzić. Ja myślę, że no nie ma polityka na świecie, który zrobiłby inaczej. Każdy z nas, gdyby był politykiem, reflektory, mówię, teraz szybka. Ludzie uważają, że jak jest szybka kontrola władzy w sprawie, o której już napisały media, to coś znaczy. No niech tam. Ale przy okazji mają być zbadane wszystkie SOR-y w Warszawie. Jest takie domniemanie z tych słów Rafała Trzaskowskiego, że teraz dopiero dowiemy się, jak jest naprawdę w tych SOR-ach. Po co nam jest ogromny aparat kontrolny samorządu warszawskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, nie mówiąc o CBA, wie pan, Urzędzie Skarbowym i po mniejszych służbach, po co nam jest to wszystko, jeśli teraz, aby się dowiedzieć, czy w SOR-ach nie ma po prostu branych na lewo dyżurów i wpisywanych fikcyjnych dyżurów, to musimy zrobić wielką krucjatę kontroli warszawskiej. Uważam, że to jest słabość, tylko wie pan, nie Rafała Trzaskowskiego konkretnie, ale chyba w ogóle myślenia polityków o państwie polskim. Państwo nie istnieje, jak trzeba zrobić aferę, no jak jest afera, to my też zrobimy aferę. O, i to jest nasza odpowiedź. No aferę, na afera.
2: Absolutnie, no, tak powiem, no, nie wiem, może wpadam w pułapkę w tej chwili, ale zgadzam się rzeczywiście.
1: Rozwojony język
2: z pana oceną. Mamy powrót do pewnego modelu funkcjonowania państwa, który swojego czasu chyba pan Sienkiewicz, ówczesny minister, dzisiaj chyba europoseł, powiedział, że to jest państwo teoretyczne. To jest państwo teoretyczne. Rzeczywiście mamy dzisiaj państwo teoretyczne w wielu obszarach i to jest zasadnicza różnica, i teraz mówię jak polityk, ale mówię całkowicie szczerze, zasadnicza różnica pomiędzy dzisiejszym modelem, a tym modelem z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo ja panu powiem jako wówczas urzędujący minister, że wówczas służby działały, wyłapywały tego typu przypadki. Ja mógłbym tutaj wymieniać nawet nazwiska osób, które zostały, że tak powiem, złapane za rękę, że kombinują. I te służby nie patrzyły, no bo głównie się skupiały, głównie się skupiały na ludziach ekipy rządzącej, a nie na ściganiu opozycji.
1: Na pewno ma pan jakieś przykłady.
2: Na przykład mój przez pewien czas wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Adam Gawęda, parlamentarzysta, wiceminister, trafił do aresztu. Najpierw został zdymisjonowany, a potem trafił do aresztu, bo postawiono mu pewne konkretne zarzuty. Sprawa chyba się cały czas toczy. Mówię, tych spraw jest naprawdę więcej. Tutaj dalej nie ma chyba sensu ich omawiać. One są przez media, szeroko były omówione. To wszystko się działo przy otwartej kurtynie. W związku z czym pokazuje, jaka jest różnica. Dzisiaj cały aparat państwa, wie pan, jest skierowany na co? Na to, żeby ścigać opozycję i ścigać dziennikarzy. No, mamy jakby przykład pana Kraskowskiego, prawda, ostatni zupełnie, który trafia do aresztu i jakieś tam, prawda, próbuje się przyszywać różnego rodzaju jakieś zarzuty, ale tak naprawdę wszyscy mają takie przekonanie, że trafił do aresztu, no bo krytykował pewnego ważnego człowieka w obozie władzy.
1: Przepraszam, chodzi o to, że możemy mieć takie przekonanie, to nie musi być związane z faktografią, możemy takie mieć przekonanie, bo kochamy dziennikarzy. Zarzuty są szyte trochę z mydła.
2: I pewnie te nasze przekonanie byłoby mniej oparte o rzetelne fundamenty, gdyby nie wpisywało się to w pewien całokształt działań tej władzy. Znaczy ona jakby zostawia całkowicie bezkarnych swoich działaczy, swoich ludzi, którzy w tym czasie mogą kraść na potęgę, no bo czym innym jest ten przypadek jak tego pana radnego lekarza, o którym tutaj mówimy, jak nie po prostu ordynarną kradzieżą. Znaczy jeśli ten facet wpisuje, że jest na dyżurze, a jednocześnie są na to dowody, bo dziennikarze go na tym złapali. W tym czasie jest na Radzie Dzielnicy. Albo się spotyka z jakimiś ważnymi politykami Platformy Obywatelskiej i wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia z tych spotkań. A jeszcze w tym samym czasie robi swoją specjalizację, prawda? I jeszcze wiele innych rzeczy. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i naprawdę można by to było pewnie długo mówić, jaki on jest bardzo aktywny. To jest po prostu ordynarna kradzież. Potwierdza nieprawdę po to, żeby dostać za to pieniądze, za to oszustwo, którego się dopuścił.
1: Tacy
2: ludzie działają bezkarnie, a w tym czasie cały aparat państwa Tuska jest nastawiony na to, żeby ścigać tych ludzi, którzy są dla tej władzy w jakiś sposób niewygodni. Zaczęło się od polityków opozycji, teraz już są dziennikarze na tapecie, no bo pan Kraskowski trafił do aresztu, ale najścia na przykład, to co się wydarzyło z mieszkaniem redaktora Sakiewicza na przykład, to czy to też jest taki sygnał, który powinien nas wszystkich naprawdę postawić na równe nogi, że coś niedobrego się dzisiaj w Polsce dzieje. Mamy też niestety przypadki, o których też moglibyśmy mówić, takich zwykłych obywateli, który coś tam napisał w internecie, tam jakiegoś owsiaka skrytykował, albo władzę, która sobie z powodzią nie radzi, prawda, i wpada do niego o 6 rano służby, policja, zakuwają w kajdanki, wyprowadzają groźnego przestępcę. No a tego przestępcy, który kradł w biały dzień, białym kitlu, można powiedzieć, w tym razie nie białym kołnierzyku, tylko białym kitlu, to gdyby go media, że tak powiem, nie ujawniły, to kradłby dalej.
1: Media mogą pięknie ujawniać.
2: Jeszcze, bo nie wiadomo jak długo.
1: Już znam pana odpowiedź, ale przecież zadam pytanie, czy wybory kooperatywowe nie są przykładem takiej koalicji obywatelskiej przeciwko PiS-owi, a nie w obronie praworządności? Wspomogę pana głosem dziennikarza Piotra Nisztora.
0: Jeśli prawdą jest, że prezes Jarosław Kaczyński ma być osobą podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do rzekomych strat w związku z wyborami kopertowymi, to jest coś, co wskazuje jednoznacznie. Donald Tusk nie cofnie się przed niczym, żeby dojechać swoich wrogów politycznych.
1: Czy jednocześnie nie puszczamy oka do widowni, mówiąc tak, państwo jest Tuska, a więc nie jest to państwo polskie i dopiero jak my je przejmiemy, ono będzie państwem polskim, a wie pan, myślę, że wiele osób słyszy, podobnie jak ja słyszę, tak, to jest państwo Tuska, aha, a potem będzie państwo Kaczyńskiego. Kiedy wreszcie będzie tutaj państwo po prostu Polek i Polaków?
2: Powiem tak, powiem to, że ja 8 lat aktywnie uczestniczyłem w rządach w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość w parlamencie i tworzyło rząd. I naprawdę, jeśli ktoś będzie mógł udowodnić, że to było takie państwo Kaczyńskiego, gdzie wola jednego człowieka elita decydowała o wszystkim, no to powiem szczerze, ja bardzo chętnie stanę do polemiki z takim człowiekiem i będę wykazywał, że to jest kompletna nieprawda, a trochę jak na ten temat funkcjonowania tego państwa wówczas wiem. No proszę mi chociażby pokazać, kiedy działy się w czasach tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości takie rzeczy jak teraz. No przecież wie pan, my byliśmy pod gigantyczną kontrolą w opinii publicznej, taką naprawdę pod mikroskopem. No, co by się działo, gdyby stał się przypadek pana redaktora Kraskowskiego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że już wszystkie komisje weneckie, europejskie i wszelkie inne światowe komisje, łącznie z ONZ-em, w tej sprawie by interweniowały, mówiąc, jaka to w Polsce jest straszna dyktatura. Oczywiście, że tak. Dobrze. I wie pan, to było dla nas oczywiście coś bardzo nieprzyjemnego. To takie skrajne zainteresowanie wszystkich tym, co się w Polsce dzieje. Bardzo często na wyrost i bardzo często z jakąś taką historyczną reakcją na rzeczy normalne, które w innych krajach uchodzą za normalne procedury, u nas nagle urastały do problemów. Ona, tak jak to kiedyś jedna z tych instytucji raczyła powiedzieć, że powoływanie się na to, że model, który my wprowadzamy akurat tam w sądownictwie, jest analogiczny jak modele funkcjonujące w innych krajach Unii Europejskiej, powiedziano na to, że Polska jest mniej dojrzałą demokracją i w związku z czym nam nie można. I ja to odrzucam, całkowicie to odrzucam. Natomiast to, że powinny być interwencje w takich sytuacjach jak właśnie pana redaktora Kraskowskiego, albo to, o czym mówił redaktor Nisztor przed chwilą, że pod absolutnie sfingowanymi zarzutami próbuje się wyeliminować w polityków opozycji, lidera opozycji. Ale no, mamy już przykłady, bo to jest jakaś przyszłość, o której tu jest mówione. Natomiast no, mamy namacalny przykład, który już jest. Mariusz Błaszczak, no, wicepremier, minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, ma zarzuty i ma akt oskarżenia już w sądzie przeciwko sobie. Znaczy okazał się największym przestępcą rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ już ma akt oskarżenia, za chwilę stanie przed sądem. Wie pan za co? Że ujawnił archiwalne dokumenty dotyczące obrony na Wiśle, co do której prokuratura stwierdziła, że miał prawo je. Nie złamał prawa je ujawniając, a jedyne, co wymyślono, żeby mu postawić zarzut na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Korzyść polityczna, którą osiągnął z tego tytułu. No, panie doktorze, proszę mi pokazać polityka, który działa tak, aby nie osiągnąć korzyści politycznej. Ja takiego nie znam. No chyba, że jest to jakiś Don Kiszot polityczny, który tak powiem...
1: W sprawie tych wyborów kopertowych.
2: Pan
1: ma status podejrzanego?
2: Nie mam statusu podejrzanego.
1: Czy jaki pan ma status? No bo ciągle przyjmujemy pana nazwisko. Wybory kopertowe, Kaczyński, Morawiecki, Sasin.
2: Żaden mam status. Nie to, żebym się domagał jakiegoś statusu w tej sprawie. Państwo prokuratorzy, to nie jest tak, że się domagam, żebyście się mną zainteresowali. Natomiast jeśli oczywiście będzie zorganizowana grupa przestępcza, na czele której jest Jarosław Kaczyński, no to ja się do tej grupy zgłaszam od razu, mogę powiedzieć, w której pan prezes Kaczyński jest szefem. Będzie to dla mnie zaszczyt być w takiej grupie, w której szefem jest Jarosław Kaczyński, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to zupełnie, mówię, to jest ponury żart, ale niestety być może ten żart okaże się rzeczywistością w Polsce Tuska, jednak powtórzę to. Ja stawałem przed komisją śledczą polskiego Sejmu, która była kabaretem, a nie komisją śledczą, tak to oceniam.
1: To się nieraz zdarza, komisja śledcza.
2: No to prawda, szczególnie tym w tej kadencji, no to już naprawdę muszę powiedzieć, każda z nich jest takim groteskowo, kabaretowo dramatyczna jednak, no bo tam dochodziło do różnych dramatycznych...
1: Niektóre kończą się jednak sprawami prokuratorskimi.
2: No tak, tylko że ta wartość tych spraw prokuratorskich to zostało tak zdezawuowane. Powiem panu tak, że dzisiaj jak się spotykam z ludźmi, takim, przepraszam, tak zabrzmi, no właśnie takim przeciętnym Polakiem, prawda, a jednak tą łączność stale utrzymuje, nie znalazłem się w takiej totalnej bańce, prawda, gdzie mi się wydaje, że wszystko wiem, tylko z tymi ludźmi dużo spotkań odbywam, zwykłymi Polakami, wyborcami, no to oni są już na to całkowicie uodpornieni. To znaczy, jak słyszą, że komuś prokuratura przejęta jeszcze przez Bodnara i kierowana przez pana Korneluka, któremu się wydaje, że jest prokuratorem krajowym, bo go premier Tusk jakimś dekretem powołał. Nie wiem, jakie to dekrety premier w sprawie prokuratury może wydawać. Ja w ogóle w Polsce nie słyszałem, żeby taki system dekretowy istniał, no ale ten pan raczył tak powiedzieć, że to jest podstawa jego tam funkcjonowania w tej prokuraturze, że ta prokuratura stawia komuś jakieś zarzuty, jakiemuś politykowi. No to szczerze mówiąc, taki przeciętny Polak wzrusza ramionami, taki, który nie jest, że tak powiem, w w sekcie prawda, Tuska, wzrusza ramionami, no i mówi tak, no to już taka normalka, prawda, właśnie, a tacy nasi już jakby zwolennicy to często mówią, jak nie ma zarzutów, to podejrzany właściwie, dlaczego jeszcze mu zarzutów nie postawili, więc no doprowadzili do jakiejś kuriozalnej sytuacji ci rządzący dzisiaj w Polsce, gdzie kompletnie zdezawuowali tą sprawę, być może o to chodzi, bo być może właśnie wiedzą, że dzisiaj jak oni kradną i jak przyjdzie za to odpowiadać, no to będą liczyli na to, że będą tak samo mogli odwrócić tą sytuację i będą mówić, prawda, proszę bardzo, my żeśmy ich ścigali, to oni teraz nas ścigają, prawda, to jest to samo. Ale myślę, że będziemy w stanie skutecznie jednak takie sprawy złodziejstwa rozliczyć.
1: Historycznej refleksji. W lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński ostro potępił prezydenta Ukrainy. Wiktor Juszczenko przyznał tytuł bohatera Ukrainy, pośmiertnie oczywiście Stepanowi Banderze. No, wiadomo, kim jest Bandera i tak dalej, więc to było w Polsce pewne poruszenie. Lech Kaczyński to skrytykował, ale nie podjął żadnej inicjatywy w sprawie odebrania orderu Orła Białego, który Wiktor Juszczenko już otrzymał. I teraz mam do pana pytanie, czy nie nadmiarowo część polskiej prawicy traktuje kwestię, no ostatnią, bardzo głośno znaną, i wprowadzenie będzie krótka wypowiedź wczorajsza Bronisława Wittsteina z tego oto studia naszego.
3: Polityka historyczna to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego.
1: No, i tak mówi członek kapitułu Orła Białego. Z tego można by wynikać, że darujmy sobie zbieranie orderu, gdzieś indziej szukajmy rozwiązań politycznych.
2: Ja mogę odpowiedzieć na to takim przysłowiem polskim, starym. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. Czyli ja mam wrażenie, że to ucho się urwało właśnie w tym dzbanie. No i jest jakiś moment, kiedy my musimy powiedzieć dosyć jako Polska i jako Polacy musimy powiedzieć dosyć. Zbyt długo tolerowaliśmy co robi Ukraina, kolejne rządy ukraińskie, które gloryfikują morderców z UPA i nie potrafią odciąć się od swojej zbrodniczej przeszłości. My często dyskutujemy, czy denazyfikacja w Niemczech, czy w Austrii osiągnęła taki efekt, jaki był oczekiwany. I często mamy wątpliwości, no ale jednak trudno sobie wyobrazić, żeby w Niemczech ktoś stawiał Hitlerowi pomniki, albo żeby powiewały w przestrzeni publicznej flagi ze swastyką. No, znaczy, no to jest coś niewyobrażalnego. No,
1: a czymś tutaj analogia innym... bardziej chyba między SS mogłoby być, a UPA, prawda?
2: No ale
1: pan, nie był Hitler.
2: No ale wie pan, w
1: siedział
2: sensie,
1: w Monachium, internowany przez Hitlera.
2: Tak, tylko wie pan, tylko on właśnie w pewnym sensie stworzył tą ideologię, która karmiła tych ludzi, prawda? Tak jak Hitler stworzył ideologię narodowego socjalizmu, napisał Mein Kampf, prawda? Wyłożył tam całą swoją wizję, którą zaraził, można powiedzieć, Niemców, którzy, tak powiem, poszli za nim i dopuścili się ogromnych zbrodni. Tak samo, można powiedzieć, Bandera stworzył pewną ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, która zaraziła Ukraińców, i która skończyła się ludobójstwem, tak jak skończył się narodowy socjalizm. Oczywiście,
1: bo nacjonalizm w ogóle był taką niebezpieczną bronią.
2: Oczywiście,
1: prawda?
2: Nie budując jakby analogii, jeśli chodzi o skalę tego ludobójstwa, ale jednak doszło do ludobójstwa. Doszło do ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu, tak jak Niemcy dopuszczali się ludobójstwa na Polakach w czasie okupacji.
1: Ale
2: po prostu to jest, to są dla nas, są to analogie.
1: Mamy teraz powiedzieć Ukrainie, trudno, zamykamy co? Pomoc dla nas, zamykamy solidarność z Ukrainą.
2: Panie redaktorze, twardy realizm w relacjach z Ukrainą.
1: Żadnych sentymentów, taki, że Rosjanie atakują.
2: Żadnych sentymentów, żadnej traktowania ulgowego Ukraińców. Tylko i wyłącznie nasz polski interes musimy brać pod uwagę. Jest oczywiście naszym polskim interesem.
1: Uważam, że nawet tak gdyby, jest. Tak nie jest, ale nawet gdyby Ukraina była wrogiem Polski, to i tak trzeba ją wspierać przeciwko Rosji, bo ona stanowi poważne zagrożenie dla Ukrainy.
2: Dlatego
1: dla
2: polskim interesem od pierwszego dnia tej wojny rosyjsko-ukraińskiej było podtrzymywanie oporu ukraińskiego i uniemożliwienie Rosji odniesienia zwycięstwa. Stąd jakby były decyzje, wszystkie decyzje naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości o wsparciu dla Ukrainy, o przekazywaniu uzbrojenia, o zabieganiu również o to, żeby zbudować światową koalicję
1: poparcia. Jak będzie?
2: I ten element oczywiście musi pozostać, bo w dalszym ciągu to się nic nie zmieniło. Rosja jest największym wrogiem Polski, prawda? Jest, znowu odwołam się do takiego obiegowego powiedzenia, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, w związku z czym w tym kontekście Ukraina jest wrogiem naszego wroga, naszego największego wroga dzisiaj, jakim jest Rosja, który nam egzystencjalnie zagraża. I w związku z tym oczywiście powinniśmy Ukrainę w dalszym ciągu w tej wojnie wspierać. Ale czy to oznacza, że powinniśmy wstrzymywać się od krytykowania czy działania w zakresie tym, o którym mówimy? Oczywiście nie. Oczywiście nie. I nie powinniśmy nagradzać orderami Orła Białego w nikogo, kto...
1: Być może
2: nie powinniśmy tego zrobić, ale dobrze, no, stało się. Była specyficzna sytuacja, była pewna fala, można powiedzieć, wywołana tą wojną na Ukrainie. No, czasami też się, można powiedzieć, trochę jak ta Nagroda Nobla Pokojowa dla prezydenta Obamy. Czasami tego typu zaszczyt...
1: Ale nie odbierają Obamie tak, tej nagrody,
2: czasami
1: to,
2: tego typu zaszczyt jest trochę również być może wyrażeniem nadziei na pewien przełom, na pewną zmianę, która... Ta wojna rzeczywiście dawała szansę na przełom w relacjach polsko-ukraińskich i z wielką przykrością stwierdzam, że Ukraińcy tą szansę zmarnowali. Zmarnowali tą szansę, która dla nich była szansą, bo mogli mieć w Polsce przyjaciela, mogli mieć w Polsce oparcie, mogli mieć w Polsce swojego ambasadora na świecie, bratni kraj, który pomimo bardzo trudnej historii, która nie sięgała tylko i wyłącznie Wołynia 1943 roku, ale sięgała aż hen, prawda, 16, może i 17 wieku wspólnych relacji. Te relacje...
1: Wspólne, tylko my byliśmy szlachtą, a oni byli chłopami.
2: Dobrze, ale to pan to jakby...
1: Oczywiście stereotypizuje.
2: Jestem historykiem, mógłbym tutaj dyskutować.
1: No, ja to kim jestem? No, jest właśnie, inżynierem
2: to, lotnictwa? No to właśnie, no, jest właśnie, więc moglibyśmy tutaj...
1: Tak. Ale nie możemy puszczać.
2: Ale nie jest to w końcu wykład na uniwersytecie, ani w szkole. To tak powiem, pijąc tutaj do pana, że tak powiem, profesji. Natomiast była ogromna szansa, żeby gdzieś, prawda, to, co było, odkreślić, no przepraszam, to powiem grubą kreską, i zacząć nowy rozdział. Nowy rozdział oparty, że tak powiem, o jakąś wspólnotę w tej chwili postrzegania przyszłości. Ukraińcy to brutalnie odrzucili. Brutalnie zniszczyli tą wizję, podeptali. Okazało się, że mają to kompletnie gdzieś. Mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Nie chcą naszej przyjaźni.
1: To my o tym myślimy, że tam czy
2: nie. Nie chcą naszej przyjaźni. Nie chcą partnerstwa z Polską. Chcą w Polsce mieć państwo wrogie. Sami sobie to wybrali.
1: Nie, to chyba wrogiego chcą, nie chcą.
2: Chcą mieć wrogie. Panie redaktorze, chcą mieć wrogie.
1: Chcą mieć życzliwe państwo niemieckie.
2: No ale no, wie pan, ale przepraszam, ale uważa pan, że oczywiście, że chcą mieć życzliwe państwo, że grają na Niemcy. Tak. To jest oczywiste. Natomiast, ale uważa pan, że nawet gdyby grali na Niemcy, to muszą banderę gloryfikować? Czy uważają, że gloryfikowanie bandery to się Niemcom spodoba, pan, prawda?
1: Że
2: to
1: nam się tak, kończy, że tacy, prawda,
2: pokażemy, że jesteśmy tacy
1: Niemcy. Że w momencie Niemcy powiedzą jeszcze tak, jak już wszystko będzie dogadane, powiedzą, jeszcze usuńcie tego banderę. Dlatego, że akurat dla niemieckiej wrażliwości historycznej, która jest jakby żadna, jeżeli chodzi o wschód, ale w końcu do nich dociera, że coś na tej Ukrainie, taki, wie pan, to tak jak na Łotwie, tam SS dywizja się czci, bo walczyła o niepodległość Łotwy. No fajnie, ale to nie ułatwia relacji akurat z Niemcami. Wbrew temu, co nam się stereotypowo wydaje, pan, bardzo utrudnia.
2: Dobrze.
1: I nagle Ukraina, wie pan, zrobi debanderyzację Ukrainy.
2: Zobaczymy, co zrobią
1: Niemcy. I wtedy ja będę
2: Niemcy,
1: się puszczał, że tak to dobrze przewidziałem.
2: Nie wiem, co zrobią Niemcy, nie chcę dywagować, natomiast wiem, co my mamy w tej sprawie zrobić. Znaczy, po pierwsze, musimy postawić twarde weto. Nie ma zgody naszej na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej bez debanderyzacji. Po prostu i koniec. I nie ma tutaj pola do dyskusji
1: i do
2: kompromisu, bo z takimi, przepraszam, wartościami, antywartościami jak banderyzm, Ukraina w Europie, nie ma czego szukać. I my będziemy tymi, którzy to wyegzekwują.
1: Mam całą jeszcze masę pytań do pana, a to oznacza, że się po prostu musimy...
2: Spotkajmy się raz na tym razem.
1: Tak, jeszcze w wakacje, to będzie więcej może przestrzeni do też historycznych, pasjonujących dywagacji.
2: Czekam z niecierpliwością na zaproszenie w takim razie. Dziękuję bardzo.
1: Zaczynam państwu, że pasjonujących, bo poseł Sasin jest gadułą, ale gadułą konkretnym. I to go wyróżnia spośród takich sobie zwykłych gadu, pewno jak mówiący te słowa.
2: Wolę słowo gawędziarz.
1: Gawędziarz, ale konkretny. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Bardzo dziękuję.
1: Zapraszam na jutro. Rozmowa.